0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Co jakiś czas w naszej audycji pojawia się taki ważny rozdział historii Kościoła, jakim są zakony, zgromadzenia przeróżne zakonne. Iluż tu już przedstawicieli rozlicznych zakonów u nas było. Pora zmierzyć się z kolejnym zakonem, jeśli można tak rzec, czyli z Instytutem Szenstackim. Moim i Państwa gościem jest przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia i to przedstawiciel nie byle jaki, pozwolę sobie powiedzieć. Ojciec Arkadiusz Sosna, prowincjał ojców szenstackich. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie również.
1: No i już na samym początku musimy się trochę tutaj pomęczyć przy nazewnictwie, bo jak mówimy instytut, przynajmniej ja przez wiele, wiele lat miałem takie skojarzenia, no to mam przed oczami wielki budynek, jakieś laboratorium, nie wiem, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii Organicznej, no od biedy nawet Instytut Badań nad Kulturą, prawda? Co wspólnego mają instytuty naukowe z taką właśnie instytucją?
2: Nic nie mają wspólnego.
1: Nic zupełnie?
2: Kompletnie. To jest tak, jak jest się na przykład na bilanach naszych warszawskich i czyta Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki. Jakie zakłady? A tam akurat części Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Ale wróćmy do tego. Instytut. Kamilianie są ostatnim zakonem w historii Kościoła katolickiego, który został założony jako zgromadzenie, jak

0: zakon.
1: Kamilianie to jest XVI wiek?
0: Tak, to Camille Delellier. I późniejsze, to już były właśnie albo stowarzyszenia, albo jeszcze najmłodsze instytuty. Także najnowsza forma życia tego właśnie wspólnotowego, religijnego, to instytuty życia konsekrowanego.
1: Czyli jeżeli spotykamy się, bo Instytut Szęszczacki nie jest jedynym instytutem, oczywiście, a pod tą nazwą jest po prostu zgromadzenie zakonne. Jeżeli spotykamy się z taką właśnie nazwą, instytut, i tam pada jakieś rozwinięcie tej nazwy, to wiemy, że jest to stosunkowo młoda forma funkcjonowania wspólnotowego w naszym kościele.
0: Tak jest.
1: Ale tutaj ojciec mnie trochę zafrapował, mówiąc o tym, że Kamilianie byli ostatnim prawdziwym zakonem, jeśli można tak powiedzieć, a potem już są tylko stowarzyszenia i ta najmłodsza forma, czyli właśnie instytuty. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego się nie zakłada nowych zakonów? Z czym to się wiąże w Kościele?
0: To już musielibyśmy trochę wrócić może do historii Kościoła i do kodeksu prawa kanonicznego, który reguluje akurat te kwestie, tak? Jak wejdziemy do całej historii Kościoła, no to były zakony zakładane na prawach właśnie albo dominikańskich, albo franciszkańskich, albo wedle reguły augustiańskiej, prawda? Także, że to byli na przykład później cystersi, czy benedyktyni, czy oblaci, czy inne zgromadzenia, to one zawsze odwoływały się do konkretnej reguły, która de facto nawet nie była ich korzeniem. Tylko potrzeba pewne prawo uregulować, pewne życie jakoś tam, może nie sformalizować, ale tak uporządkować, żeby właśnie miało te podstawy później też prawne, ale też ewangeliczne. Tak troszkę przejdźmy do tej najnowszej historii. Jest takie piękne stowarzyszenie, akurat jeden z członków tego stowarzyszenia jest naszym biskupem warszawsko-praskim, Palotyn, ksiądz arcybiskup Henryk Ozer.
1: I to jest stowarzyszenie?
0: Jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prawda?
1: Czyli nie jest to, ściśle mówiąc, zakon.
0: Nie możemy mówić o zakonie.
1: Chociaż właśnie często potocznie mówi się zakon, zakonnik Palotyn, czy i tu wymieniamy różne inne nazwy.
0: Żyje we wspólnocie, to zakonnik, tak? A tak to ksiądz świecki albo ksiądz diecezjalny, nie? Także nie do końca.
1: A to jest stowarzyszenie księży, czyli inna troszeczkę formuła.
0: Tak.
1: Trochę mnie to smuci. Co ojciec tutaj mówi, dlatego że już nie będą nowe zakony powstawać i przypomina mi się historia z wieku XII, z mojej ulubionej epoki, czyli średniowiecza, gdzie te zakony powstawały i w pewnym momencie ojcowie kościoła, papież, kardynałowie stwierdzili, że tych zakonów jest już za dużo, a byłyby ich zdecydowanie mniej niż teraz. No były właśnie różne zgromadzenia oparte na regule świętego Benedykta, były zakony rycerskie, już wtedy templariusze, byli w szpitalnicy i w pewnym momencie właśnie Sobór stwierdził, że już za dużo jest zakonów. Już to był bodajże trzeci Sobór Laterański, już nie robimy więcej zakonów, wystarczy. I chwilę później powstały właśnie zgromadzenia franciszkańskie, dominikańskie. Była kolejna eksplozja, czyli może jeszcze nie jest tak, że już nigdy żaden nowy zakon nie powstanie, jakaś nowa reguła. Tutaj przypomina mi się też inna historia. Ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że w kościołach protestanckich, jak ktoś poruszony jakimś przeżyciem religijnym albo odczytujący na nowo Pismo Święte chce stworzyć coś nowego, to tworzy nowy kościół. I dlatego w samej Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych, protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców szęsztackich. Słowo trudne do wymówienia. Szęsztacki. Od czego pochodzi?
0: Pochodzi od nazwy miejscowości Szęsztat, która leży w Niemczech. Tak jeszcze trochę abstrahując od tej nazwy trudnej, to trzeba po prostu troszkę się obyć, oswoić. Pamiętam lata seminarium, studiów, to jesteście jak szęsztaki, szęsztaccy, zanim, a już po roku, po dwóch spokojnie szęsztaccy to nasi, tak? Pobyło się razem, postudiowało, pogadało nie jeden raz i dlatego tak poszło. Ale wracam do nazwy. Szęsztat bierze swoją nazwę od tej miejscowości, tak jak inne ruchy. Jest ruch z TZ od TZ, tak? Czy od inne jeszcze ruchy, od na przykład od założycieli, ruch franciszkański, dominikański, jeszcze inny. Do Szęsztat wracamy. Tam, gdzie Mozela wpada do Renu,

0: Jest taka miejscowość Kublencja i w górę rzeki jest przepiękna miejscowość Walendar, malutka, maleńka, i dzielnicą tego Walendar jest Schönstadt. I od tego właśnie miejsca, bardzo konkretnego, tam zlokalizowanego, bierz nazwę ruch schönstadzki, rodzina schönstadzka, ojcowie schönstadzcy, czy też nasz, jak mówię, Instytut Ojców Schönstadzkich.
1: Jaka to jest część Niemiec? Taka bardziej chyba na południu, prawda?
0: To jest tak raczej centralny Niemcy, nadrenia Palatynat. Mhm. Tak po trasie między Frankfurtem a Kolonią.
1: Pytając o położenie geograficzne Schönstadt, miałem na myśli także lokalizację, zakotwiczenie religijne, bo jak wiemy, Niemcy to nie jest monolit religijny i nigdy od XVI wieku przynajmniej takim monolitem religijnym nie były. Tam dwa główne obszary geograficzne pokrywają się z głównymi obszarami religijnymi, a przynajmniej było tak kiedyś, bo w tej chwili mocno zaświadczały Niemcy, ale były południowe Niemcy katolickie i północne, głównie luterańskie. No i jak ten obszar Schönstadtu, gdzie się mieści?
0: Powiedziałbym tak troszkę w pośrodku, bo to musimy do korzeni jeszcze wrócić, do samego Schönstadt. To już tak, ci co troszkę ze słuchaczy w niemieckim mocni są, łatwo przetłumaczyć. Schönstadt to znaczy piękne miejsce, eine schöne Stadt, piękne miejsce. Wracamy do tej ulubionej twojej epoki średniowiecza, kiedy na terenie między Trewirem a właśnie Koblencją wzdłuż Mozeli było bardzo wiele klasztorów. I był taki jeden klasztor, w którym nawet mniszki i mnisi razem żyli. W jednym klasztorze. Mało miejsca i w jakimś tam czasie, dokładnie 1195 rok, dekretem biskupa z Trewiru, mniszki przeprowadziły się na drugą stronę Renu, bo dostały to miejsce. Tam jest piękne miejsce, idźcie tam, to jest to Schönstadt, Schönstadt. Pobudowały klasztor, który zaczął tętnić życiem. Do czasu przychodzi wojna 30-letnia, totalna ruina tego miejsca. Zostały tylko dwie wieże, część właśnie takiej kaplicy cmentarnej, do której może za moment przejdziemy, i zabudowania poklasztorne. Przychodzi koniec XIX wieku, kiedy rodzą się księża właśnie Palotyni, Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego Palotynów, i potrzebują kształcić młodych na misję głównie do Afryki. Rwanda, Kamerun, to były te główne kraje. No i zakupili właśnie ten teren, także to średniowieczny Schönstadt tak jakby na nowo odzyskało swój wigor, duszę, i było tym ośrodkiem krzewienia i wiary katolickiej, ale też konkretnie przygotowania tych młodych kapłanów do pracy na misjach.
1: I tutaj pada nazwa księży Palotynów. Jakie są związki wzajemne poza samym miejscem, tak? Bo z tego, co zrozumiałem, Stowarzyszenie Palotyńskie zakupiło Schönstadt. Jakie są związki między Palotynami a Instytutem Schönstadzkim?
0: Długa historia, zapewne na jedną jeszcze może audycję, ale pokrótce, bardzo, bardzo takie trwałe, na niektórych etapach tej historii może i trudne, bowiem Schönstadt właśnie zrodziło się od księży Palotynów i potem oddzieliło się od całego dzieła księży Palotynów, ale są bardzo konkretne. Czyli tak, wracamy do tego, kiedy pod koniec XIX wieku Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego kupuje ten teren. Tam jest niższe seminarium. Niższe seminarium to bardzo konkretne młode osoby, które przyjeżdżają z tamtych terenów Rzeszy, 1000 kilometrów, może więcej, mając 12, 13, 14 lat, trzeba sobie to wyobrazić, i kształcą się, przygotowują.
1: To jest taka jakby szkoła średnia.
0: Tak, u nas kiedyś były te niższe seminaria, dalej jeszcze są, które przygotowują do matury, po to, żeby później dalej wstąpić do wyższego seminarium i już przygotować się do kapłaństwa. I na etapie tamtego właśnie formowania tych młodych ludzi potrzebni są jak zwykle wychowawcy, i jest ksiądz Kentenich, Palotyn, który marzeniem jego było wyjechać na misję, ale stan zdrowia nie pozwalał, zostaje mianowany tam właśnie na początek nauczycielem języka łacińskiego i niemieckiego, a po krótkim czasie zostaje ich opiekunem duchowym. I od tego zaczęło się właśnie tworzenie Schönstadt.
1: Przypomnijmy, który to jest rok?
0: To jest rok 1910, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, a już 2 lata później jest ojcem duchownym dla tych młodych kleryków, można powiedzieć, palotyńskich.
1: Ale to cały czas jest jeszcze Stowarzyszenie Palotyńskie,
0: cały
1: prawda?
0: Czas Stowarzyszenie Księży Palotynów, Palotyńskie, Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do święceń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
1: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palotynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu

0: Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do doświadczeń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
1: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palotynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu

0: kilka słów przypomnienia przyda się, że ideą pierwotną Palatynów nie było tworzenie, no właśnie, nowego zakonu, jakieś grube mury, klasztor, medytacja, tylko misja, niesienie Słowa Bożego w różne miejsca. I dokładnie to, z tego co ojciec tutaj mówi, leżało też u początków Szenstadt.
1: Tak.
0: Misja.
1: Misja i to, co wracamy do właśnie do korzeni palutyńskich, to były przede wszystkim bardzo mocne diakonie. To była grupa ludzi przygotowanych, żeby służyć w konkretnych miejscach.
0: Co to znaczy mocne diakonie? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi.
1: Są różne kierunki też pasterstwa, na czym powiedział, zaangażowania. Pewne projekty apostolskie, tak? Przygotowujemy tych, którzy się przygotowują się albo formują po to, żeby opiekować się chorymi, żeby pochylić się nad ludźmi bezdomnymi, żeby pochylić się nad tymi, którzy pracy nie mają, żeby się pochylić nad rodzinami.
0: Specjalizacja.
1: Tak, ta specjalizacja.
0: Mówiąc takim współczesnym językiem.
1: Właśnie. I to właśnie leżało cały czas fundamentem księży Palutynów. I to przejął właśnie na założyciel, tak? Tylko on zajmował się tymi, którzy mieli być do tej pracy, do tych zadań, do tych funkcji, później dopiero przygotowani i posłani z misją. Święcenia jest misja, jest konkretna praca, prawda? I ciekawe takie doświadczenie tego naszego założyciela, bo on tak, sam pochodził z rodziny, która była, znaczy był właśnie wychowany bez ojca. Na tamte czasy, żeby być księdzem katolickim, w ogóle księdzem, to nie mógł być księdzem, nie mógł wstąpić do seminarium, bo był wychowany bez ojca, nie miał tego ojca.
0: Pozwolę sobie na pytanie, może cokolwiek niedyskretne, tak. Czy ojciec był nieznany po prostu? Czy to było tego rodzaju problem?
1: Znaczy, to był problem może inny. Ojciec był znany, tylko że ojciec nie chciał się ożenić z
0: rozumiem,
1: matką.
0: Rozumiem. No, tak, już rozumiem. Czyli to była przeszkoda dla kariery kapłańskiej.
1: Oczywiście, do tej drogi kapłańskiej. I gdyby nie księża Palutyni, to nigdy by nie został księdzem na tamte czasy. Ale dobry spowiednik właśnie w kolonii matki naszego założyciela sprawił, że wskazał księża Palutyni, może akurat tam, także poszedł, prawda? To było mocne oświadczenie, dlatego o tym mówię, bo tak, sama matka, kiedy urodziła właśnie Kętenicha, po jakimś czasie, to bardzo krótkim, była zmuszona oddać go do sierocińca. I pierwszą rzecz, którą zrobiła w sierocińcu, to ofiarowała go Matce Bożej. Przepiękna scena, bardzo opisywana tu i tam, przychodzi do kaplicy,

0: do Szenstadt po to, żeby się dalej uczyć, a otrzymują karty mobilizacyjne. Było trudno. I w tym samym czasie pojawia się bardzo ciekawy artykuł w prasie, który mówi, że jest takie miejsce jak Pompeje pod Neapolem, Via di Pompei, jest taki adwokat Bartolo di Longo, świecki człowiek, który zakłada takie właśnie też sierocińce dla dzieci albo zupełnych sierot, albo osierocone przez to, że ojciec jest gdzieś tam w obozie, albo jest jeńcem wojennym i potrzeba co stworzyć? Dom plus miejsce, w którym to dziecko no, poczuje się, że jest trochę w domu. I takim miejscem była Bazylika Świętego Różańca. Ten ojciec założyciel nasz, ojciec Kentenich, czyta sobie ten artykuł i mówi, moment, jeżeli jemu się udało, świecki człowiek, adwokat, to czemu nam się może nie udać? I to była taka idea troszkę z tego artykułu. Przychodzi do właśnie do tej swojej grupy, tych młodych chłopców, mówi, jest taka idea, taka myśl. Ona nie może być moja, ale może być nasza. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli byście zaakceptowali, to moglibyśmy też z takiej małej kaplicy tu właśnie w tym Szenstadt stworzyć to nasze centrum duchowości, formacji, zadomowienia i tak dalej. I takie właśnie były te. A jeszcze przypomniał sobie, przecież sam został ofiarowany Matce Bożej, prawda? I tutaj ta podobna sytuacja, okazuje się, różaniec dominikański zawieszony u Matki Bożej tam właśnie w tym sierocińcu i potem ofiarowany jeszcze ten łańcuszek, złoty łańcuszek i krzyżek jego mamy, plus to połączył, no i to stało się takim przyczynkiem powstania tego Szenstadtu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Wracamy do naszej rozmowy o zgromadzeniu zakonnym. Przypominam, ojcowie szenstadtcy bądź Instytut Szenstadtski. Gościmy dzisiaj prowincjała, ojca Arkadiusza Sosnę. Zatrzymaliśmy się na roku 1914. Cały czas jeszcze Szenstadt istnieje jako struktura, komórka należąca do Stowarzyszenia Paloteńskiego. I tutaj nałożyły się, tak jak ojciec przed przerwą mówił, chyba takie doświadczenia własne, osobiste założyciela. Przypomnijmy jego imię i nazwisko. To jest ksiądz
0: Józef Kentenich.
1: Kentenich, który no, był półsierotą w gruncie rzeczy, taką przynajmniej społecznie. No, miał biologicznie ojca, matkę, ale społecznie był półsierotą. Czyli no, dzieciństwo nie było jego jakieś lukrowane, różowe. Czyli własne doświadczenia sieroce plus to, o czym się dowiedział, o pewnej inicjatywie, ciekawej, dobrej inicjatywie we Włoszech, żeby właśnie tworzyć no, takie bezpieczne miejsce, tak, dla tych, których również w podobny sposób życie nie rozpieszcza, czyli dla tych, którzy tracą rodziców, czy część tych rodziców, ale to jest dalej wszystko jeszcze część Stowarzyszenia Paloteńskiego. Jak to się dzieje, że potem drogi Szenstadt i Palotynów się rozchodzą?
0: Okej, okay. Dojdziemy jeszcze trochę do 18 października 14 roku, bo to taka centralna data, a potem przejdziemy do tych dróg, które się rozeszły, po to, żeby znowu się razem zejść, tak jak to meandry rzeki coś tam usuną, zabiorą, po to, żeby wydobyć całe piękno rzeki, prawda? Okej, okay, 14 rok. Cały czas biję się z myślą, co ja tym młodym chłopakom teraz mogę zaoferować. Była radość, będę księdzem, już niedługo, wybucha wojna, dostaję bilet i idę do wojska. I nie ma gadania. No więc u swoich przełożonych palotyńskich wyprosił, czy takie miejsce, kaplica totalnie opuszczona, ona kiedyś była kaplicą cmentarną u tych sióstr augustianek, później była zwykłą narzędziowną, czy ona mogłaby być w ich posiadaniu, czy mogliby uzyskać tę kaplicę po to, żeby nowo odnowić, odświeżyć i tak dalej i tam się spotykać. Dostaje taką zgodę i zaczynają się pierwsze spotkania. Ci młodzi chłopcy poczuli, że ktoś nimi się interesuje.
1: No właśnie takie półsieroty społeczne, prawda? Tak, takie osoby trochę zagubione.
0: Troszkę zagubione, chociaż nie do końca wszystkie, bo to przecież byli ci klerycy w tego niższego seminarium, prawda? Ta. Ale naraz jest ktoś, kto oferuje swój czas, co się poświęca i tłumaczy, co formuje, prawda? Który formuje ich wszystkich. I w tym małym właśnie sanktuarium, to później nazywam sanktuarium w tej kaplicy, zaprasza wszystkich 18 października na taki wykład. I też ciekawa rzecz, jak Pan Bóg kieruje, albo jak powołuje do życia pewne rzeczy, mieli wrócić we wrześniu, a ja mówię o 18 października. Nie mogli z różnych powodów i ta konferencja, która została wygłoszona 18 października, my to nazywamy założenie Szenstadtu, została wygłoszona z różnych powodów później i też widać, jak na przykład w rękopisach tego całego aktu założycielskiego, jak pewne rzeczy kreślił, korygował i zaznaczał i tak dalej. I tam nakreślił pewien ten duchowy program.

0: tak? Ta moja umiłowana idea. Jeżeli chcemy, my, nie ja, to Matka Boża może też tu rozbić tron, może też tu zamieszkać i też z tego miejsca rozdzielać łaski. Porównanie z tamtym adwokatem Bartolo di Longo, świecki człowiek, żaden ksiądz, żaden zakonnik, normalny, zwykły, ale przyjęty, że to jest magia tego miejsca, weźmy słowo magia na bok, sakrum tego miejsca i z tym możemy coś zrobić konkretnego, jeżeli tylko chcemy, prawda? Ta idea zostaje podjęta i tak tworzymy troszkę historię i idziemy dalej. Dochodzimy do lat 20., 30., 40., kiedy Szenstadt staje się bardzo ważnym ośrodkiem, dalej cały czas w ręku księży palotynów, rekolekcyjnym. To były tysiące księży diecezjalnych, które zjeżdżały do Szenstadt, żeby przeżyć swoje rekolekcje. I założyciel Kentenich, ksiądz Kentenich, Józef Kentenich, jest tym, który wszystkich właśnie tam jakoś jednoczy, scala wokół tego sanktuarium, wokół domu rekolekcyjnego i naraz ta mała kolebka do średniowiecza tej małej kaplicy staje się bardzo poważnym centrum duchowym. Dochodzimy do ciekawego doświadczenia, to już jest rok dokładnie 42.
1: Wojna.
0: Wojna, tak. Kiedy, troszkę wcześniej, bo w 33, wyjechały siosty na misję. Już szenstadzkie założone, siostry szenstadzkie przez księdza Kentenicha i są na misjach w Afryce Południowej, ale też i w Urugwaju. I te piszą z tego Urugwaju, jesteśmy daleko od Niemiec, od tego naszego Szęszta i tak dalej, czy mogłybyśmy tu taką samą kapliczkę wbudować, zrobić, tak swojsko by się zrobiło, nie czułybyśmy się obce. Czyta list i wyraża zgodę, tak, to wybudujcie sobie. I tak pojawia się, czy powstaje pierwsze sanktuarium, my go teraz nazywamy sanktuarium filialne. Identyczne, jak chodzi o wymiar, jak chodzi o ołtarz w środku, jak chodzi o obraz i tak dalej. I tak tworzy się sieć tych sanktuariów, prawda? Założyciel sam, bo oczywiście był niewygodny dla faszystów, zostaje przewieziony do obozu, znaczy uwięziony na początku w gestapo w Koblencji, a potem przebywał w obozie w Dachau.
1: To jest w ogóle, warto zaznaczyć, Dachau to jest takie miejsce, no, męczeństwa bardzo wielu duchownych z całej Europy. Tam i polscy księża trafiali. Takie miejsce, gdzie no, ewidentnie narodowy socjalizm się rozprawiał z chrześcijaństwem.
0: Tak, no i właśnie to była też taka próba. Dla niego mógł, my to teraz o tym mówimy, prawda? Były takie możliwości, bo został posądzony przez gestapo, że działa wbrew ogólnie dobru pojętemu dla narodu niemieckiego i tak dalej, że te jego nauki no, jątrzą, ale gdyby na przykład podpisał, i to była konkretna propozycja, podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? On jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szenstadt, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak decyduje się dokładnie 20 stycznia 1942 roku na to, żeby pójść do Dachau, przeżył Dachau, wraca do Szenstadt. Dalej w ciągu, wszystko jest w kręgu księży palotynów. I dochodzimy do tego rozdziału, to jest rok dokładnie 64, kiedy z różnych powodów zadecydowano, że jednak Szenstadt oddziela się od księży palotynów. Był to bolesny moment na tamte czasy, bowiem gro księży palotynów, która decydowała się wejść do stowarzyszenia, wchodziło do stowarzyszenia księży palotynów ze względu na księdza Kentenicha i to, co zrobił Szenstadt. I byli szczęśliwi. I teraz przychodzi moment, albo zostajesz dalej u tych księży palotynów i robimy to, co robimy, lub też wychodzimy i zakładamy tą wspólnotę nową ojców szenstadzkich, tylko dlatego, żeby była wspólnota, która inspiruje to dzieło szenstadzkie. No i nastąpił podział, jak powiedziałem na początku, który taki bolesny, bo to na przykład pewne prowincje w całości przeszły, tak jak prowincja Czyliska do ojców szenstadzkich, a w pewnych miejscach tylko niektóre. U nas w Polsce akurat nie doszło do żadnego podziału. Wszyscy, którzy byli związani z Szenstadtem, pozostali dalej księży palotynów i nie było to aż tak bolesne albo tak drażliwe, jak oddzielenie się Szenstadtu od samego od dzieła księży palotynów. Także od 14 do 64 roku, 50 dobrych lat, wszystko dzieje się.
1: To są cały czas księża palotyni.
0: Palotyni, tak.
1: Drogi się rozchodzą, tak jak powiedzieliśmy. Trochę było bólu w tym wszystkim. Wspomniał ojciec o Szenstadcie w Polsce. Kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze dzieła ewidentnie związane z Szenstadt?
0: No wracamy znowu do czasu przedwojny. Jest tak, konkretnie pierwsze dwie siostry z polskich rodzin mieszkające właśnie tam w Niemczech wstępują do zgromadzenia sióstr i zostają bezpośrednio po wojnie posłany w roku 1946 przez założyciela do Polski.

pojedźcie, zobaczcie, może da radę coś tam zrobić, może wspólnotę założyć i tak dalej, tak? One przyjeżdżają do Polski koleją, parę dni trwała taka podróż, miały rozeznać teren, a się okazuje, że nie mogą wrócić. Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To było Ząbkowice Śląskie, później Poznań, później Warszawa również. Także historia Szynsztatu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów, czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze

Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To było Ząbkowice Śląskie. Później Poznań. Później Warszawa również. Także historia Szynsztatu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze

0: rodzicy, no to nie byli kochający się bracia, prawda? To był trudno bardzo często, szczególnie młodszym słuchaczom, wyobrazić sobie, jak straszliwa przepaść była między tymi dwoma narodami wykopana. No ja jeszcze pamiętam opowieści mojego dziadka, mojej babci, mojego taty, który miał 4 lata, jak spalącej się Warszawy w 1944 roku z babcią uciekali z powstania. Jak, no straszne rany były w naszym narodzie, jak straszliwie poranione były oba narody, bo w gruncie rzeczy no, narodowy socjalizm Niemców straszliwie poharatał. No i teraz z Niemiec, z tych no, niezbyt lubianych Niemiec, przyjeżdżają jakieś siostry, jacyś księża, którzy chcą tutaj coś tworzyć, jakieś dzieło religijne, kiedy tu jeszcze niedawno obozy koncentracyjne pracowały 24 godziny na dobę przez tych samych Niemców robionych. No właśnie, jaka była recepcja tej idei szenstackiej tu w Polsce po II wojnie światowej? Czy te wspomnienia drugowojenne nie były jakimś hamulcem, balastem? Niemieccy księża próbują nas tutaj uczyć Ewangelii i miłosierdzia?
1: Zapewne tak, tylko jeszcze musimy dwie rzeczy stwierdzić. Pierwsze, skąd jesteście z Niemiec? Poza historią tą II wojny światowej to jeszcze i Maryjni jesteście? Z Niemiec Maryjni?
0: No właśnie, przy tam same lutry są.
1: No właśnie, prawda? Także to były takie dwie. A teraz do tego wróćmy. Siostry mogły spokojnie pracować w Ząbkowicach. To wtedy były części niemieckie jeszcze przed wojną, prawda? Dlatego, bo były z Palotynami. A Palotyni prowadzili parafię, prowadzili różne duszpasterstwa i nikt nie kojarzył pracy palotyńskiej z, nie wiem, z duchowością niemiecką, z niemieckim takim czy owakim jakimś tam akcentem albo czymkolwiek, prawda? Czy posmakiem. I to był ten ratunek. Teraz tak, jak one przyjechały do Polski, już po wojnie, nowe granice i tak dalej, to co rozpoczęły, to była mądrość akurat tych pierwszych, nie chcę mówić przełożonych, ale tych pierwszych sióstr, które tam akurat stawiały te pierwsze kroki, wszystko zawsze łączyły z parafią. I to jest chyba też cała taka mądrość życiowa. Cokolwiek by się nie robiło, to była parafia, to była katecheza, to była zakrystia, to była konkretna pomoc, formowanie, sodalicja mariańska, prawda? Także nie było to, teraz przyjeżdżają, wysiadam z pociągu, to my z Niemiec, z nową duchowością, jeszcze z jakimś takim. Tego nie było.
0: No i pora się chwilę zastanowić nad tym, czym zajmują się, bo cały czas mówimy, ojcowie szenstaccy tworzą sanktuaria w różnych miejscach, ale jakbyśmy tak chcieli człowiekowi zupełnie z zewnątrz powiedzieć, no dobra, ale czym Instytut Szenstacki w ciągu tych już 100 lat będzie swojego istnienia, a kilkudziesięciu lat takiego samodzielnego istnienia, czym się tak naprawdę zajmuje? No bo wiemy, boni fratrzy robią zioła, benedyktyni przepisują książki, no przynajmniej 1000 lat temu to robili, tak? Każdy zakon ma jakąś tam swoją specjalizację, a co robią ojcowie szenstaccy?
1: Ojcowie szenstaccy zostali powołani do tego całego dzieła szenstackiego, czyli tej dużej rodziny szenstackiej, ruch odnowy, tak? Jeżeli mówię o ruch odnowy, co było zalążkiem albo u podstaw leżało założyciela, to była ta idea, żeby właśnie wychowywać, my to nazywamy tak szumnie, ale chyba nie tylko szumnie, wychowaniem nowego człowieka w nowej społeczności. Tak, w nowym społeczeństwie. To może każdy ruch powiedzieć, to samo robi. My robimy to według klucza przede wszystkim maryjnego. Bardzo mocno wierzymy w opatrzność Bożą i to praktyczną. Nic nie dzieje się, bo akurat i tak dalej, tylko za wszystkim.
0: Wpadnę w chwilę w słowo. Co to jest opatrzność Boża praktyczna? Bo to mnie zastanowiło.
1: Powiążmy to z tym, co mówiłem trochę wcześniej o tych obrazach, tak? Ten sierota akurat zostaje ofiarowany Matce Bożej. Obraz różańca, czy Matki Bożej Różańcowej, po jakimś tam czasie pracuje z tymi, którzy też są sierotami i co widzi, że gdzie indziej podobna sytuacja, też ten obraz, jeszcze czyta w gazecie, to nie było zlecenie, przełożony przychodzi, słuchaj Józef, wiesz, jesteś dobrym pedagogiem, znakomicie zapowiadającym się księdzem, a więc podołasz sobie, tylko on szuka, wydobywa pewne znaki, tak, wiąże to. Aha, i za tym może stać Boża idea, może Boży plan. Także to bym w ten sposób tak trochę, może spłycam, ale tak bym to widział, jak mowa o tej Bożej opatrzności i praktycznym wykorzystaniu jej w życiu na co dzień.
0: To jest ten poziom taki ogólny. Tworzymy nową wartość duchową. A jak to przełożyć na praktykę? Jakby człowiek zupełnie spoza kościoła, no dobrze, ale czym wy się tak konkretnie zajmujecie?
1: W tym tyglu ma miejsce de facto każdy, tak? Są grupy specjalne, grupy dla rodzin, tylko dla matek, dla ojców, dla młodzieży i po prostu dany stan, dana wspólnota pracuje formacyjnie nad sobą, szukając swoich ideałów również grupowych, wspólnotowych. Do tego są dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe i to jest właśnie ta nasza praca dla tych konkretnych grup, tak? Także ktoś z nas jest powołany dla rodzin i zajmuje się rodzinami,

0: Inny pracuje z młodzieżą, jeszcze inny również łączy pracę formacyjną wśród księży, tam gdzie potrzeba.
1: Czyli z tego, co ojciec mówi, to rolą właśnie ojców chrzęszczackich jest bycie takimi kapelanami poszczególnych wspólnot wyspecjalizowanych, o ile można mówić, nie wiem, tak, tak? O specjalizacji rodzinnej, tak? Ale jakichś charakterystycznych grup ludzi, którzy pragną swoją duchowość pogłębiać, pragną wzrastać w życiu chrześcijańskim, i ten ksiądz z Instytutu Chrzęszczackiego jest takim koryfeuszem tej wspólnoty. Czy to jest dobre porównanie?
0: Tak, to jest idealne porównanie. Dlatego wcześniej robili to palutyni. Potrzebny był ekspert albo fachowiec, kompetentny, dobry, oddany też w pracy z rodzinami. Kętenik poszedł do przełożonego, otrzymał tego właśnie ojca, tak? Jak już coś tam zaiskrzyło i doszło do tego rozłączenia, no to potrzebna była ta wspólnota, żeby dalej to dzieło kontynuować.
1: Mówimy ojcowie chrzęszczaccy. Wiem, że w wielu innych zgromadzeniach wcześniejszych jest bardzo wyraźny

0: to przyrzeczenie na początek na rok, później na 2 lata, na koniec na 3 lata i potem jest to wieczyste. Wiadomo, ślubuje się czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, z tym, że na tej zasadzie partnerstwa z przełożonym, tak? Tak fajny jeden obraz, bo obrazami żyjemy cały czas. Przy tym wieczystym ślubowaniu, kiedy ja oddaję się, powierzam Bogu, Matce Bożej, czynię to klęcząco, na klęcząco. Ale potem, kiedy ślubuję też swoje posłuszeństwo moim przełożonym, którego reprezentuję akurat przełożony generalny, czynię to stojąc. Jestem jego partnerem, jego współpartnerem w tej pracy i w tym moim posłannictwie późniejszym.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o ciekawym zgromadzeniu, którym jest Instytut Szynsztacki. Już żeśmy sobie tutaj przed przerwą wspomnieli słów kilka o tym, jak się do Instytutu przystępuje. Ja rozumiem, że macie oddzielne seminaria, tak? Duchowne, w których się kształcą przyszli ojcowie szynsztaccy. A czy ksiądz, no nie wiem, zwykły diecezjalny, który w pewnym momencie poczuje chęć, chciałbym z wami wspólnie funkcjonować, może przystąpić tak jakby z zewnątrz, już po święceniach do Instytutu?
0: Znaczy i tak, i nie. Może przystąpić do czego? Do naszego ruchu szynsztackiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa. U nas akurat przyjęta 27 lat, także kto do tego wieku, do tego etapu się jakoś tam zgłosi albo przystąpi, no to wtedy możemy oczywiście jakoś tam czy też przyjąć, czy rozmawiać i tak dalej. Ale dla księży diecezjalnych istnieje taka możliwość. Dalej są w diecezji, dalej pracują dla oczywiście biskupa swego miejsca, z tym, że formacja przez rekolekcje, dni skupienia i jeszcze jakieś tak życie kursowe ich jednoczy w ramach ruchu szynsztackiego, ale nie naszej wspólnoty ojców szynsztackich.
1: Padło tutaj już po raz któryś to stwierdzenie ruch szynsztacki. Co to jest?
0: Ruch właśnie w tym ruchu to są tak. To są oczywiście instytuty, to trochę namieszane, bym powiedział, przez Niemca, który w swoim takim jakby poukładaniu tak wszystko wyodrębnił, że może to się okazać trudne, ale jest proste. Stworzył w swoim ruchu instytuty, stworzył związki, stworzył ligę i stworzył szeroko pojęty ruch apostolski. Taki ruch pielgrzymkowy, byśmy powiedzieli, popularny pielgrzymkowy. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Ten ruch popularny pielgrzymkowy są to ludzie, którzy wierni z różnej maści, różnych wspólnot, różnych profesji i różnych powołań, którzy wiążą się w sposób luźny z Szynsztatem. Przyjeżdżają raz na jakiś czas na rekolekcje, biorą udział na przykład w pielgrzymce do Częstochowy, którą niedawno odbyliśmy, nawiedzają nasze sanktuaria, ale nie prowadzą żadnego jakiegoś większego życia wspólnotowego w ramach swojej wspólnoty, czy to rodzin, czy młodzieży. Potem dochodzimy do ligi. W tej lidze mamy młodzież, mamy matki, mamy ojców, mamy rodziny. I ta liga jest tak zbudowana i tak stworzona i tak funkcjonuje, żeby to było na forum danej diecezji. Łączymy się przy parafiach, tam się spotykamy za zgodą i przyzwoleniem księdza proboszcza. Następna wyższa już, albo kolejny stopień, może cofam słowo wyższa, bo to może być źle pojęte, ale kolejny stopień to są związki. Te związki już są na forum narodowym danego kraju, instytut już międzynarodowy. Także cały ten ruch szynsztacki stworzony z tych instytutów, związków i lig obejmuje wszelkie możliwe stany, od tej młodzieży po rodziny.
1: Zawsze, gdy w obrazach z historii Kościoła goszczę przedstawiciela jakiegoś zgromadzenia zakonnego, zadaję jedno z moich ulubionych pytań o strój. Dlatego, że kiedyś wiemy, że jeszcze w średniowieczu, później w XVI, XVII wieku, to kwestia stroju zakonnego, koloru, kształtu habita, kształtu kaptura, rodzaju przepasania, była dla tamtych ludzi szalenie ważna. Później jakby trochę mniej ważna. Jak to wygląda w przypadku ojców szynsztackich? Czy jest jakiś specjalny strój, który odróżnia księży szynsztackich, czy też normalnie tak jak księża diecezjalni?
0: Delikatnie odróżnia, ale niespecjalnie. Nosimy normalną sutannę księdza diecezjalnego plus czarny pas. Sutanna, żeby nas bardzo łączyła też z tym właśnie posłannictwem księdza diecezjalnego, a pas po to, żeby zaznaczyć przynależność do wspólnoty.
1: Czyli jednak taki rys zakonny
0: Tak,
1: pozostaje.
0: pozostaje.
1: I czym zajmują się ojcowie szenstaccy

0: dzisiaj, jakie są w tej chwili wyzwania?
1: Dzisiaj powiem to, co w świecie jest, żeby też później może przejść do tego konkretnie, co my w Polsce robimy. To tak, pierwsza taka bardzo ważna, istotna gałąź, na której ciągle rodzą się nowe projekty, to jest pedagogika, a więc szkoły. W wielu krajach prowadzimy swoje własne szkoły, zakładamy te szkoły od podstawówki aż po liceum i po maturę. Powstał pierwszy w świecie taki, można powiedzieć, szynszczarski instytut na Kostaryce. Akurat tam się udało i tam jakoś tam długimi etapami to się tworzy i jest. Do tej pedagogicznej działki byśmy dołączyli różne formacje przy tych centrach szynszczarskich. To są weekendowe spotkania, to są cykliczne spotkania, różne przez cały rok, taki cykl spotkań poświęcone różnym, przeróżnym tematom. Do tego dołączylibyśmy duszpasterstwo tostanowe i taka nowa, bardzo ciekawa gałąź, której też pochylamy się i oddajemy się w pracy, to jest taka peregrynacja Matki Bożej, tej naszej Trzykroć Przedziwnej, w kopii, tak jak to u nas była peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej. Też taka mała kapliczka wędruje po właśnie rodzinach, po kręgach tych rodzin, 15 rodzin się tworzy, tajemnicy różańca, odmawiają sobie ten różaniec i to jest takie najbardziej teraz, powiedział, nie chcę być atrakcyjne, ale owocne posłanie.
0: Zatrzymajmy się na chwilę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, cóż to jest obraz Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej.
1: Wracamy do 14 roku, kiedy powstaje Szynsztat. Rodzi się w tej małej kaplicy, ale wtedy jeszcze obrazu nie było. Też ciekawe, wracamy może do tego stwierdzenia, co to jest praktyczna wiara w opatrzność Bożą. Jest figura świętego Michała Archanioła, jest ołtarz, męca ołtarzowa, jest mała kaplica i tak się tworzy Szynsztat. Po de facto roku, niecałym, ktoś ofiarowuje obraz, który jest wierną kopią Matki Bożej Santa Maria Maggiore. Po prostu ktoś tam był, ofiarował i tak dalej. I teraz założyciel Kentenich pokazuje ten obraz właśnie tym młodym chłopcom, którzy zawarli to przymierze miłości wtedy z Matką Bożą, ten akt założycielski. I ci mówią, ok, znak czasu, Wielki Piątek, kiedy dojechał ten obraz do Szynsztat, umieszczamy go. Pierwotnie autorem tego obrazu był włoski malarz Luigi Crocio. Nazywał się Ucieczka Grzeszników, Refugium Peccatorum. Ale nazwa mu dana właśnie Matka Boża Trzykroć Przedziwna z tego powodu, że bardzo mocno Matka Boża Trzykroć Przedziwna była czczona przez jezuitów właśnie w Ingolstadt. To jest północna Bawaria. Reformacja, ruch kontrreformacyjny, to ruch mariański, maryjny. I tam właśnie rodzi się ten obraz, czy kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Myśmy to przejęli, tę nazwę. I od 14 roku, kiedy jest Szynsztat, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok, ojciec Jakub Rym, sługa Boży, jezuita, ale w naszych współczesnych czasach za jeszcze błogosławionego, już nie pamiętam, świętego Jana Pawła II, kiedy był w naszej ojczyźnie, akurat w Licheniu, to na końcu właśnie tego przemówienia w Licheniu mówi tak: a teraz chciałbym się pomodlić jako stary pielgrzym krakowski. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, matko wcielonego słowa. Bądź pozdrowiona, oblubienica Ducha Świętego. Teologię wyłożona jak trzeba. Bądź pozdrowiona, Trzykroć Przedziwna Pani. A więc mamy też jakiś, nie tylko dowód, ale pewne świadectwo tego kultu, który był w Polsce, a który pięknie przytoczył nam nasz błogosławiony już prawie święty Jan Paweł II.
0: A ja wiedziałem, że jednak ojcowie szynsztatcy mają jakąś swoją specyfikę duchową, chociaż kiedyś przy innej rozmowie tutaj ojciec się zarzekał, że absolutnie nie, ale wiedziałem, że coś takiego jest, no i teraz ojciec tak udowodnił, no, że szczególna atencja dla Maryi i kult maryjny. Mnie to za serce chwyta, dlatego że to była cecha charakterystyczna właściwie wszystkich zakonów rycerskich. I templariuszy, i choćby krzyżaków, których nazwa pełna, to jest przecież zakon szpitala Najświętszej Maryi i Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wszystkie kaplice, które templariusze budowali na całym świecie, wszystkie bez wyjątku były pod wezwaniem Najświętszej Maryi i Panny. Więc no, taka szczególna atencja do Matki Bożej jest jakoś mi bliska. No i cieszę się, że tutaj ojciec jednak zdradził tą cechę charakterystyczną Instytutu Szenstadzkiego. Jak słucham ojca, ojciec mówi z takim zapałem o tym posłaniu w świat i zarazem z optymizmem. Nie zawsze jest tak, że goście moi w obrazach z historii Kościoła charakteryzują się takim optymizmem, mówiąc o nadchodzącej przyszłości. Wprawdzie tytuł naszej audycji to jest Obrazy z historii Kościoła, ale wiemy, że w gruncie rzeczy przeszłość i przyszłość są ze sobą bardzo silnie związane. Ojciec naprawdę patrzy z optymizmem w te nadchodzące lata.
1: Mogę się odwołać do dwóch takich doświadczeń. Pierwsze to jest takie rok 40, chyba to był trzeci albo czwarty już teraz, obóz w Dachau. Nasz założyciel już tam w jakiś sposób żyje, tak jak można powiedzieć, żyje w tym obozie. I jest kolejny transport więźniów, tym razem francuskich księży. I przychodzi stary znajomy naszego założyciela, który znał go z tych rekolekcji, które wygłaszał w Szenstadt. Popatrzył na otoczenie i mówi do naszego założyciela: słuchaj Józef, jak myślisz, przeżyjemy to piekło? On tak patrzy na niego, mówi: wiesz, wydaje mi się, że chyba nie tak postawiłeś pytanie. No jak, ale damy radę, wytrzymasz? Mówi: nie, chyba idzie o to, co Bóg chce, abyśmy w tym czasie i w tym miejscu mogli zrobić. Jaka jest Jego wola? Próbować odczytać tę wolę Bożą, tak? A językiem naszego ordynariusza mi się bardzo podobało kiedyś takie fajne wystąpienie, kiedy mówił o tym, że tej doloryzacji życia jest aż tyle, a to trzeba wydobyć pewne przynajmniej znamiona nadziei, jakiegoś zaufania, tego nowego otwarcia. To jedno doświadczenie, a więc nie, czy przeżyjemy.
0: Tylko co możemy dobrego zrobić?
1: Co możemy zrobić w tym stanie? A taki poeta mój ulubiony, ksiądz Jerzy Szymik, w jednej z swoich poezji pisze: to jest właśnie mój czas i nie ma innego. Skrojony na moją miarę i na mój styl. Dobrze być w takim czasie i żyć z duchem tego czasu, w jego duchu. I żyć w zgodzie z wolą Najwyższego na ten właśnie czas. Okej, i drugie skojarzenie z tej świętej pamięci kardynałem Ignacym Jerzym, nominatem przed śmiercią został ogłoszony właśnie prywatnie, że będzie, otrzymał wiadomość, że będzie ogłoszony, otrzyma bilet kardynalski, dlatego kardynał elekt, czy też nominat. Jego testament po śmierci pisze tak: to, że przeżył Dachau i wrócił, odczytuje sobie, jakby Pan Bóg dał mu jeszcze raz życie. I pisze w swoim testamencie dalej: dlatego jestem mu niewspółmiernie wdzięczny, stąd mój optymizm, humor, pogoda ducha i wiele rzeczy. Także myślę tak, gdybyśmy patrzyli na te znaki czasu, które akurat teraz świat odkrywa, które może też przez media w jakiś sposób ukierunkowuje, że to nic tylko zamykać, pieczętować i czekać.
0: Kiedy albo wręcz przeciwnie, użyć życia, póki jeszcze czas, póki się da.
1: Tak jest, oczywiście, ale nie, spokojnie, to są te czasy i...
0: Czasy zawsze są do przodu, złe, tak jest. Od paru tysięcy lat. W tej części końcowej już audycji ja na ogół pytam o to, jakie książki, strony internetowe, publikacje można by polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby rozszerzyć nieco swoją wiedzę, czy o samym Instytucie Szenstadzkim, czy o ojcu założycielu, czy o duchowości szenstadzkiej, czy o współczesnych dziełach szenstadzkich, co by ojciec polecił.
1: Najprostsze, jedna kropeczka po trzech W, czyli www.szenstadt.pl. Szenstadt po polsku pisane. I to jest nasza, myślę, że nawet z jakimś tam takim sukcesem prowadzona strona internetowa, sukcesem z tego, że wszystkie wspólnoty są na tej właśnie stronie. Także o wspólnotach, o tych uroczystościach, o pozycjach również wydawniczych można się tam dowiedzieć i po prostu poszerzyć swój zasób, swoje wiedzy, albo też, jeżeli byłoby zainteresowanie, nawiązać kontakt i spotkać się.
0: I współpracę. Do czego zresztą Państwa również namawiam. Moim i Państwa gościem, który opowiadał nam bardzo dokładnie, bardzo fajnie o Instytucie Szenstadzkim, był nie kto inny, tylko przedstawiciel tegoż właśnie Instytutu, prowincjał Ojców Szenstadzkich, ojciec Arkadiusz Sosna, któremu serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym studiu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przekazania informacji, podzielenia się.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok, Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a cieszy mnie to dlatego, że oznacza to, że kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Wakacje, sezon urlopowy. Sezon urlopowy, mam wrażenie, że to jest taka fraza, którą wszyscy teraz odmieniamy przez najróżniejsze przypadki, powtarzamy, dlatego że raz, że być może sami jesteśmy na wakacjach, odliczamy do początku swojego urlopu, albo też odbijamy się od czyich drzwi, no bo właśnie jest sezon urlopowy. Nikogo nie ma w pracy. No a czymże są te wakacje? Są, myślę, że przede wszystkim szansą. Szansą na to, żeby odpocząć, szansą na to, żeby się zregenerować, szansą na to, żeby poznać jakiś piękny zakątek kraju lub świata, szansą, żeby zająć się sobą. Mogłabym tu wymieniać bez końca, ale są też szansą na wakacyjną miłość. Wakacyjna miłość mnie z kolei kojarzy się z czasami szkolnymi, kiedy te kolonijne miłości to było coś, na co się bardzo czekało, natomiast z tego się nie wyrasta. Wakacje to nadal jest czas, kiedy zdarza nam się nawiązywać różne relacje. Badań na ten temat jest sporo. Ja jestem wobec nich ostrożna, dlatego że mam wrażenie, że były przeprowadzane na różnych grupach, w różnym momencie, ale uśredniając z tego, co znalazłam w internecie, ponoć ponad 60% Polek i Polaków przeżyło właśnie taki wakacyjny romans. Powiedziałam, że jestem ostrożna, dlatego że nie każdy ma ochotę dzielić się taką informacją, więc być może ten wynik jest mocno zawyżony. Nie wiem. Co ciekawe, 1/4 z nich dodała, że ten romans przerodził się w coś więcej. Czy ta 1/4 to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Mnie zastanawia, co takiego te wakacje w sobie mają, że tak bardziej skłonni jesteśmy do tego, żeby trochę poromansować. Może warto zastanowić się, czym jest romans i w jaki sposób to rozumiemy. Jak widzicie, tematów do rozważań jest dużo. Dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do tej rozmowy przyjęła pani Katarzyna Pankiewicz, która jest psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Witam, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od tego romansu, bo już kiedy rozmawialiśmy przez telefon, ja zorientowałam się, że możemy rozumieć go dwojako. Z pomocą przyszedł mi stary, dobry, wielki słownik języka polskiego PWN, a dlaczego by nie? Oczywiście na pewno są definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów, jako

0: definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów. Jak to, czy lato ma w sobie coś takiego, te wakacyjne, letnie wyjazdy, że one sprzyjają temu, że mamy ochotę trochę się rozluźnić na różnych polach?
1: Na pewno, bo same wakacje mają w sobie to, że ja wychodzę z pewnej rutyny. Wychodzę z rutyny pracy, cieszę się, że mam wolną głowę i jestem ze znajomymi. Też jest ważne, jaka jest aura pogodowa, no bo wakacje nam się kojarzą głównie z wakacjami letnimi, pewnie są też wakacje zimowe, ale letnie mają w sobie to, że ubieramy się zwiewnie, jesteśmy atrakcyjni, ciało jest odsłonięte, zachwycamy się wdziękami i mężczyzn, i kobiet. W związku z tym ten kontakt dla nas jest znacznie bliższy między ludźmi, no bo nie musimy zdjąć kurtki, nie musimy zdjąć ciężkich butów, po prostu jesteśmy sobą w takim najlepszym swoim wydaniu. Dlatego to zachęca do różnego typu kontaktów, a jednocześnie ta wolna głowa jest czymś naprawdę cudownym, że mamy czas, kiedy nie musimy myśleć o zobowiązaniach, odpowiedzialnościach i pracy.
0: Czy ta, powiedziałabym, lekkość, czy większa łatwość w nawiązywaniu takich relacji ma związek z tym, że przez dużą część roku wielu z nas z powodów na przykład zawodowych funkcjonuje w takich bardzo mocno określonych ramach, ryzach. Duże tempo pracy, intensywność, duże zobowiązania, ogromna odpowiedzialność i tu następuje ten moment rozprzężenia.
1: Oczywiście.
0: I nagle okazuje się, że mogę wszystko.
1: Mogę wszystko i jest cudownie i cieszę się tym poczuciem takiej wolności, której no w ciągu roku nie ma, no bo jeżeli pracuję te 8 godzin albo 12 w korporacjach, no to czasu na życie, regenerację jest stosownie mniej. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę na plażę czy idę w góry, to czuję się po prostu wolna. To też jest miłe uczucie, poczuć się wolnym człowiekiem.
0: Odwołam się, jeżeli pani się zgodzi, do pani doświadczenia zawodowego gabinetu, bo podejrzewam, że mogą się zdarzać sytuacje, kiedy pani pacjenci czy pacjentki o takich romansach opowiadały i zastanawiam się, z czym to się wiąże, co nam to daje, czy to jest jakieś uniesienie, czy to jest adrenalina, czy to są emocje, czy to jest załatanie jakiejś innej dziury, czy po prostu tak jak w wakacje pozwalamy sobie na różne inne aktywności, to pozwalamy sobie też na taką.
1: Może i właśnie to jest to, że pozwalamy sobie na taką aktywność, że możemy spontanicznie z kimś się poznać i ta znajomość przez to, że jesteśmy krótko na tych wakacjach, bo kiedyś były urlopy 3-tygodniowe, w tej chwili mamy najczęściej tydzień do 2, ale częściej tydzień, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. No więc w momencie, kiedy poznajemy kogoś, bardzo szybko wchodzimy w tą znajomość ze względu na to, że czas goni. Tak jak w ciągu roku czas goni, na wakacjach czas goni również, więc musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. Jak pani sama powiedziała, 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie.
0: Liczby to liczby, często są suche, nie zawsze dają nam jakiś szerszy kontekst. Czy pani uważa, że oczywiście też na podstawie danych, jakie pani posiada, że rzeczywiście te wakacyjne romanse to jest coś, co się często zdarza ludziom, czy no raczej mówimy o czymś sporadycznym?
1: Zdarza się, ale nie jest aż tak nagminne w mojej praktyce, ale oczywiście się zdarza. Natomiast same romanse, jak romanse, zdarzają się znacznie częściej, jeżeli mówimy o takich romansach innego typu.
0: O nich też zaraz porozmawiamy. Pewnie słyszycie, że pozwalam sobie na dosyć swobodny ton, który jest uzasadniony, jeżeli myślimy po prostu o wakacyjnej przygodzie, która nie oznacza łamania reguł, czy też po prostu krzywdzenia drugiej osoby, z którą być może pozostajemy w relacji. I myślę sobie, że wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście, to jest wątek oczekiwań. Taki wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, może to jest dobre słowo, żeby się nie mieszało z tym romansem, o którym pani przed momentem powiedziała, chyba może być dla obu stron bezbolesna w miarę, tak jak w sumie wszystkie relacje, jeżeli wiemy, czego od siebie oczekujemy i co możemy sobie dać. Bo podejrzewam, że kiedy jedna strona zaczyna taki wakacyjny romans z myślą, że znalazła miłość życia, a druga osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
1: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać, mając początek znajomości, czym dla drugiej osoby jest taki związek czy relacja wakacyjna. I zazwyczaj ludzie szczerze mówią sobie, że jest to po prostu romans, że mają ochotę na krótkotrwały związek, flirt. Natomiast ponieważ jesteśmy

0: w innych miejscach i one nie do końca są miejscami naszego życia, to później oczywiście, że zdarzają się związki, które przeradzają się w dłuższe relacje, natomiast potem są sprawy czysto logistyczne, że na przykład ja jestem z Warszawy, a poznaję chłopaka ze Szczecina. I wtedy zgranie harmonogramów, odwiedziny i tak dalej, no mimo wszystko i oddalenie się powoduje, że ten związek no umiera śmiercią naturalną ze względu na to, że logistycznie jest trudne. Ale warto się zapytać, bo jeżeli jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi i dla nas jest to bardzo duże przeżycie, rozpoczęcie takiego romansu wakacyjnego, to warto jednak siebie trochę chronić i wiedzieć, czy wchodzę świadomie w krótkotrwały związek i wtedy nie będę tak bardzo rozczarowana. Albo rozczarowane. Oczywiście, panowie też są bardzo wrażliwi i wtedy po prostu wiem, że to nie będzie na całe życie, o tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy te 10 dni i to jest nasza przygoda wakacyjna, to wtedy jest łatwiej się z tym pogodzić.
1: Powiedziała pani bardzo ważne słowa, które ja też miałam w głowie, mianowicie, że trzeba trochę o siebie zadbać. Miałam w głowie pytanie, chciałam zadać pytanie o bezpieczeństwo, nie do końca rozumiane w taki dosłowny sposób, że oczywiście...
0: Ale dosłownie też możemy pomyśleć.
1: Zawsze trzeba mieć w pamięci, gdzie i z kim wychodzimy albo wchodzimy. Natomiast chodzi mi o takie bezpieczeństwo, nie wiem, emocjonalne, bezpieczeństwo psychiczne. Jak, że tak powiem, się zorientować, czy ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt nadwyrężająca? No i to jest chyba też pytanie stare jak świat, mianowicie czy kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, uniesienia, to my jesteśmy w stanie w jakiś racjonalny sposób zaciągnąć hamulec i powiedzieć stop.
0: No ja myślę, że jeżeli mówimy o wakacyjnej przygodzie, która trwa, nie wiem, 7 do 10 dni, to myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad naszymi emocjami ze względu na krótki czas. Nie jesteśmy w stanie tak szybko wejść w głęboką relację. No bo do głębszej relacji potrzebujemy więcej czasu. No musimy kogoś poznać, musimy przegadać ileś rozmów, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma cele, jakie ktoś ma wartości i wtedy powoli budujemy relacje. Natomiast no, w kilka dni takiej głębokiej relacji nie zbudujemy, więc oczywiście, że zawsze wchodzimy też emocjonalnie, ale warto sobie zdać sprawę i zapytać, bo ja zawsze moim pacjentom mówię, że podstawa to komunikacja i warto jest zadać takie pytanie, hej, czy ty myślisz, że to jest dla ciebie coś na dłużej, czy po prostu to jest taka odskocznia wakacyjna? Nic nie szkodzi, nie ma nic złego w zapytaniu.
1: Rozmawiałam tutaj z wieloma ekspertami i ekspertkami, oni właśnie podkreślali znaczenie komunikacji, a my nadal wszyscy mamy z tym problem. Mówię my, bo dotyczy to też mnie, ja siebie obserwuję i wiem, że czasem, mimo że zadawanie pytań jest ważną częścią mojego życia, to niektóre pytania trudno się zadaje.
0: Ale uruchamiamy wyobraźnię. To nie jest tak, że nie zadaję pytań, a nie słynuję planów albo wyobrażeń. I to jest ta druga część, że ja zakładam, że będzie tak, kiedy mogę się zapytać, a jak to jest dla ciebie?
1: A może chodzi o to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź?
0: To jest oczywiście prawda. Nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź, ale bardzo często snujemy plan na przykład typu, a może się wydarzy, a może coś będzie później, a w ogóle nie chcę spalić tego momentu. No więc w związku z tym za tymi niepytaniami stoją nasze

kluczowe w przypadku sytuacji, w których się znajdujemy. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych romansach. Na razie w sposób, powiedziałabym, dosyć niezobowiązujący, dlatego że no, nie każda relacja, która nam się w wakacje przydarza, z takim zobowiązaniem musi się wiązać, ale są też takie, które na nasze życie wpłyną i to na długo i to nie tylko na nasze życie, bo nikt nie powiedział, że wakacyjne romanse dotyczą tylko singli. Absolutnie nie. No i właśnie sytuacją, co dzieje się, kiedy ten wakacyjny romans przydarza się osobom będącym na co dzień w stałej relacji, jakkolwiek by o nim nie mówić, będziemy się zajmować. Będzie to możliwe, dlatego że w dzisiejszych drogowskazach goszczę panią Katarzynę Pankiewicz, psychoterapeutkę związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Wakacje, romanse, tak jak powiedziałam, pozornie niezobowiązujące tematy. Nie chcę straszyć, nie chcę przesadzać, ale za chwilę myślę, że zrobi się trochę poważniej. Mimo to zapraszam i jestem przekonana, że wielu i wiele z was zostanie z nami, kiedy drogowskazy za parę minut wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię siebie i osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Przeniosłyśmy się trochę do świata wakacji. Umownie wakacje rozumiemy jako te wakacje pod palmą, na plaży, nad morzem. Oczywiście ja wiem, że jest mnóstwo innych możliwości spędzania wakacji, ale gdzieś się chyba w tym świecie osadziłyśmy, więc tutaj zostańmy. No chyba każdy się trochę rozmarza, jak pojawia się na horyzoncie palma, ten leżak, kolorowe kostiumy kąpielowe. No i może w powietrzu wisi coś więcej. Może pojawiają się jakieś emocje, uczucia. Rozmawiałyśmy już dzisiaj o tym, dlaczego wakacyjny czas tak sprzyja temu, żeby myśleć o romansach, żeby je mieć w głowie, ale one są czasami bliskie nam, mimo tego, że na co dzień pozostajemy w stałych związkach. Ja już raz zapytałam panią, czy ma pani wrażenie, że takie letnie romanse zdarzają się częściej, no to ja to zawężę. Aha. Czy ma pani wrażenie, że również będąc w stałych relacjach, działają na nas wakacje?
2: Działają na nas wakacje, działa na nas tak samo rozluźnienie, działa na nas urok innej osoby, to wyluzowanie, no i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale się komuś podobam, w związku z tym czuję się dowartościowana i wtedy pojawia mi się oczywiście i dopamina, i adrenalina, że jestem atrakcyjna i druga osoba jest mną zainteresowana. To samo w drugą stronę, mężczyzna jest atrakcyjny i też zwraca na siebie uwagę innych kobiet, więc to jest czymś takim, czego szukamy, takiego zauważenia, wysłuchania, admiracji, no i to jest wciągające.
1: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć również na dalszą część naszej rozmowy, że ja nie szukam usprawiedliwień. W różny sposób różne osoby swoje zdrady i romanse tłumaczą. Natomiast zastanawiam się, czy takie poszukiwanie, o których pani mówiła, tej admiracji, podziwu, dostrzeżenia, czy to świadczy o pewnym życiowym deficycie, to znaczy, że na co dzień tego brakuje?
2: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle być adorowani i

0: i to jest bardzo miłe, ale wtedy trzymamy granicę, że lubię być adorowaną lub adorowanym, ale na tym kończę. Kiedy wchodzę w ten romans, tak na głębsze wody wpływam, no to wtedy okazuje się, że są jakieś deficyty. Często się dzieje to w takich związkach wieloletnich, że jest rutyna, jest dużo zobowiązań, są dzieci, no i nagle chce się poczuć atrakcyjną, atrakcyjnym, wysłuchaną. I to jest taki, powiedziałabym, romans tradycyjny, kiedy nagle widzimy, że do naszego życia się wdarła stagnacja i teraz chciałbym się zobaczyć od innej strony. Z romansami jest trochę tak, że po prostu ja zawsze mówię, że najlepiej jest dbać o swój związek, wtedy nie będziemy musieli poszukiwać adrenaliny w romansach. Zawsze mówię, że budujmy nasze związki tu i teraz. Zobaczmy, ile mamy zobowiązań, obowiązków, ale też zadbajmy o naszą relację romantyczną. Jeśli o nią będziemy dbali, to wtedy no, nie wejdziemy w romans.
1: Przed momentem w pierwszej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że lato, wakacje, urlopy trwają krótko. Czy to jest 7 dni, czy 10, czy nawet 14, to jest nadal relatywnie krótko. Tylko, że osoby, które w takich stałych związkach na co dzień nie funkcjonują, rozjeżdżają się, no i to, z czym mogą się zmagać, to jest rozczarowanie, tak sądzę. Natomiast tutaj wakacje się kończą i my do tej rutyny wracamy. Wracamy do swojej codzienności, do swojego partnera, do małżeństwa, czy też stałego związku, w którym jesteśmy. I domyślam się, że w momencie, kiedy zapada decyzja o tym romansie, no myślenia o tym, co czeka po wakacjach, nie ma.
0: No, myślę, że nie, ale decyzja później jest też podjęta, czy kontynuuje ten kontakt i wysyłamy sobie SMS-y, kontaktujemy się na różnych czatach, czy decyduje się na zakończenie. No i to jest druga decyzja, którą podejmuję jednak, że kontynuuję tą znajomość w jakiś sposób i pytanie jest, czy to jest sposób jawny dla mojego partnera i męża, czy to jest sposób niejawny dla mojego partnera i męża. I wtedy podejmujemy jakąś również decyzję o niejawności tego związku.
1: Ja się zastanawiam, czy to dla niektórych też jest sposobem jakiegoś wytłumaczenia czy usprawiedliwienia się na zasadzie to, co wydarzyło się na wakacjach, zostaje na wakacjach. Ja w ogóle nie wiem, to też jest rozważanie, czy takie coś jest możliwe.
0: Istotną rzeczą jest szczerość w związku, bo nie tylko jesteśmy sami, tylko jest jeszcze druga strona związku, więc dobrze jest wiedzieć, czy mój partner, partnerka byłaby zadowolona, gdybym w taki romans wszedł czy weszła. No bo wtedy albo to jest jawne, albo to jest niejawne. I od tego momentu zaczyna się pewna nieszczerość w związku, która mimo wszystko jakoś jest, no bo bez względu na to, jeżeli nawet utrzymuje tą relację, a druga osoba o tym nie wie, no to jest początek dodatkowego psucia się tej relacji.
1: Wiele osób mogłoby powiedzieć, że ta relacja została w jakiś sposób pogrzebana, no bo funkcjonujemy w jakiejś podwójnej rzeczywistości.
0: Ale jest wiele osób, które w tej podwójnej rzeczywistości istnieją. W związku z tym są romanse czasami wieloletnie. To jest taki, gdzie ktoś ma podwójne związki i później dopiero się w jakiś sposób wydaje, że ten związek jest podwójny i dla jednej ze stron jest to tragedia. I emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie.
1: Kilka minut temu powoływałyśmy się na tak zwane amerykańskie seriale, amerykańskie książki. Powiem szczerze, że dla mnie to, o czym pani teraz mówi, właśnie to, że ludzie wiodą podwójne życie, mają, nie wiem, dwie rodziny, dwie partnerki, dwóch partnerów, to jest dla mnie coś wyjętego z amerykańskich serialów albo sytuacja ekstremalnie rzadka.
0: To ja bym powiedziała, nie jest to sytuacja ekstremalnie rzadka, a jeśli chodzi o romanse, no to jest ich bardzo dużo. Przygotowując się do tego programu, przesłuchałam taki krótki podcast z Piotrem Mosakiem, który mówi, że te biurowce też huczą od romansów warszawskich. Czyli z jego praktyki też by wynikało, że jest dużo romansów. Też są tak zwane romanse hierarchiczne. Ktoś, kto jest szefem, romansuje z osobą, która jest poniżej niego lub szefowa. No i te romanse są zazwyczaj jednak bardzo trudne i kończą się źle. ale wchodzimy jakoś w te relacje, ale to na zasadzie takiej, że nie zadajemy sobie pytania, a jak to będzie dalej?
1: Czyli taki skok na głęboką wodę?
0: Tak, skok na głęboką wodę, bo wydaje nam się, że jest cudownie, super, tylko że jesteśmy w jakimś otoczeniu, no i wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, a jak to będzie, gdybyśmy się na przykład rozstali? Albo przestali być parą, a jesteśmy w firmie czy w pracy. No więc niektóre firmy nawet mają taki obowiązek, że się zgłasza, jeżeli są na równorzędnych stanowiskach osoby i wtedy po prostu przenoszą się do innego działu. Natomiast no, dobrze jest mieć taką świadomość, jak to będzie dalej.
1: Może nie jest to kino najwyższych lotów, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ale kiedy mówiła pani, że te relacje mogą skończyć się biurowe w różny sposób, mnie się przypomniał dziennik Bridget Jones, gdzie tam się to wszystko skończyło bardzo źle. Również jeżeli chodzi o takie relacje w pracy, bo to dla jednej z bohaterek oznaczało konieczność zmiany pracy, bo nie wyobrażała sobie po zakończeniu takiego romansu dalszego funkcjonowania. Biurowy romans to też jest dobry przykład, dlatego że mam wrażenie, że to też funkcjonuje może nie jako klisza, ale jako jeden z tych elementów biurowego życia, który się po prostu przydarza. Przypomniała mi się też historia chyba sprzed roku albo sprzed 2 lat, kiedy taki romans wydał się niechcąc na koncercie Coldplay, kiedy tak, okazało się, że...
0: No i chyba się też...
1: Źle chyba się skończyło. Nie wiem, jak to się skończyło prywatnie, rodzinnie, ale zawodowo też skończyło się chyba dosyć gwałtownie.
0: To miało na pewno przykre konsekwencje dla rodzin, bo 2 osoby, które w tym uczestniczą, to jest jedna rzecz, ale całe rodziny, które musiały przejść upublicznienie ich życia, myślę, że to bardzo trudno zniosłe.
1: Dotyczy to chyba bardziej wakacji niż biura, ale myślę, że w pewnym miejscu są punkty styczne. Ta chwila uniesienia może być tak gwałtowna, że w pewien sposób jesteśmy gotowi zaryzykować to, co budowaliśmy wcześniej przez miesiące, lata.
0: I miesiące, i lata, tylko że musimy wziąć pod uwagę, że to jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy tak rozważnie. W związku z tym w danej chwili, no to jest chyba częsta też sytuacja na wyjazdach integracyjnych, że jedziemy, jest alkohol i wtedy dochodzi do jakiegoś erotycznego zbliżenia. Natomiast no, dobrze jest, jadąc na taki wyjazd, też wiedzieć, czy piję, czy nie piję, czy jestem otwarta na jakąś przygodę. To zawsze daje nam możliwość podjęcia decyzji przed lub zatrzymania się. No ale to jest tak, że my czasami chcemy przeżyć jakąś inną przygodę i nikt nas w tym nie zatrzyma.
1: Przygoda brzmi tak niewinnie, a mam takie poczucie, może to jest błędny punkt widzenia, od którego ja po prostu nie potrafię się oderwać, że są przygody, które się kończą i idziemy w świat dalej, a są takie przygody, które no niestety się kładą cieniem.
0: Kładą się cieniem szczególnie, kiedy druga strona się o tym dowiaduje. No i z mojego doświadczenia telefon jest absolutnie pierwszą informacją dla drugiej strony, bo bardzo często kładziemy telefon na iPhone'ach czy innych smartfonach, wiadomości się pojawiają i nie wymaga to nawet sprawdzania przez drugą osobę, tylko czasami przechodząc możemy przeczytać korespondencję i wtedy zaczyna się ta przygoda robić znacznie trudniejsza ze względu na to, że wychodzi ten nasz romans, nie powiedzieliśmy o tym.
1: To też brzmi filmowo, że gdzieś przypadkiem ktoś coś przeczyta na ekranie.
0: Naprawdę wielokrotnie mi się to w mojej praktyce zdarzyło, że cała jakby znajomość wychodziła w taki sposób. To jest już praktyka w związku z tym, a z drugiej strony też wzbudzamy podejrzenia, kiedy nie odstępujemy swojego telefonu i wychodzimy z nim do kąpieli, do toalety, po prostu bardzo go pilnujemy. No to wtedy druga strona zaczyna być trochę podejrzliwa, co takiego się wydarzyło, że ten telefon, który wcześniej swobodnie leżał, jest tak pilnowany. No i część osób zakłada nowy PIN i w ten sposób sprawa nabiera, że tak powiem, światła dziennego.
1: To jest kolejny ciekawy wątek. Pani jest też terapeutką par i zastanawiam się, czy ludzie sprawdzają sobie telefony?
0: Sprawdzają.
1: Za zgodą, czy to się dzieje gdzieś...
0: czasami jest tak, że sprawdzają, ponieważ nagle przychodzi wiadomość, a wiadomość jest intymna i bulwersująca.

0: No i wtedy sprawdzają. Ale niekoniecznie intencjonalnie sprawdzają telefon, tylko po prostu po tej wiadomości, która jest bardzo masywna i widać, że mój mąż ma drugi związek na przykład, to wtedy ktoś po prostu sprawdza w danym momencie. Po prostu chce się dowiedzieć, czy to jest dłuższy związek, czy to jest tylko zwykły SMS, ale też jest dużo osób, które przeglądają telefony sobie nawzajem.
1: To jest też inna perspektywa, bo ja do tej pory myślałam i mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie skupiałyśmy się na tym, czy ta romansująca osoba chce powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce o tym, co się wydarzyło. Natomiast tutaj wkraczamy w ten świat, gdzie to się wymyka spod kontroli. Ta informacja gdzieś wybucha, wybija, po prostu się pojawia.
0: Ja mam wrażenie, że czasami robimy to na poziomie nieświadomym, że nie chcemy tego powiedzieć, ale w jaki sposób chcemy już to ujawnić i wtedy ten telefon gdzieś tam się znajduje i druga strona się dowiaduje. Bo to też jest obciążenie dla drugiej strony, utrzymywanie tego drugiego związku. Ale z mojej praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo romansów wychodzi przez wyświetlone wiadomości w telefonie.
1: Kiedyś była taka już parę lat temu reklama laptopa z wypiskiem, że laptop znów jest osobisty i takie mam poczucie, że można to odnieść do tych telefonów. To stał się przedmiot bardzo osobisty. To, czy dopuszczamy kogoś do niego, czy nie, dla wielu osób ma ogromne znaczenie, czy tak jest. Za moment mam nadzieję, że zgodzi się pani porozmawiać o tym, co dzieje się później. Do tej zdrady doszło, ta zdrada się wydała. Być może znajdziemy też miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje z osobą, która dowiaduje się, że jej partner, partnerka, mąż, żona, no nie byli z nią szczerzy, bo chyba to też jest perspektywa, o której dosyć rzadko się mówi, a warto zrobić dla niej miejsce. Dzisiaj z Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką z poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, rozmawiamy o zdradach i romansach. Zobaczcie, że to słowo zdrada pojawiło nam się tutaj niedawno, do tej pory były to wakacyjne romanse, brzmi to dużo bardziej niewinnie i niezobowiązująco. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie zawsze tak jest. Czasami to zobowiązanie robi się duże, czasami staje się uciążliwe, czasami jest po prostu krzywdzące dla dwóch stron. W jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, w jaki sposób te relacje później funkcjonują, jeżeli funkcjonują, tym wszystkim porozmawiamy w trzeciej finałowej odsłonie Drogów

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni, ale to też oznacza, że jeszcze przynajmniej kilkanaście minut tego wspólnego czasu nam w drogowskazach zostało. Ja się nazywam Aleksandra Galant, rozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Zaczęłyśmy, jak mówiłam już przed kilkoma minutami, dosyć niewinnie, leżaki, plaża, morze, palmy i wakacyjny romans, natomiast przeszłyśmy od romansu wakacyjnego do zdrady, dlatego że te wakacyjne romanse zdarzają się też osobom, które na co dzień tworzą stałe związki. Nie wiem, czy mogę w takim kontekście powiedzieć, że udane. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co można zrobić w tej sprawie, no ale pytanie, które ciśnie mi się na usta, nawet jeżeli okaże się, że pewne treści będziemy powtarzać, ale muszę zadać to pytanie. Zdradziliśmy. Sytuacja się wydaje, czy robimy to świadomie, intencjonalnie, czy też dzieje się to jakimś przypadkiem. I co dalej?
2: No to obydwie strony mają, że tak powiem, decyzję do podjęcia, bo mogą pracować nad związkiem, co zalecam, jeżeli związek był udany, ale dajmy na to, był to impuls, czy chwila zapomnienia, czy chęć do wartościowania się i możemy podjąć decyzję o ratowaniu związku. Co nie będzie łatwe, dlatego że ta druga strona ma jeszcze ciężar emocjonalny, żeby

0: sobie poradzić z tym, że zostałam czy zostałem zdrodzony. Natomiast druga sytuacja jest taka, że osoba romansująca musi być też gotowa na zakończenie tego romansu. Bardzo często tak się dzieje, że jeżeli ten romans trochę trwa, no to druga osoba jednak, powiedzmy, użyję tego nieładnego słowa kochanka lub kochanek, oczekuje, że ta osoba z tą żoną się rozstanie. No i wtedy muszę podjąć decyzję, czy ja się rozstaję z żoną, czy zostaję z nową partnerką i jak poukładam swoje życie, na przykład rodzinne, bo to nie jest taka prosta sytuacja, kiedy mamy dzieci, zobowiązania finansowe, więc to też wymaga poukładania całego życia od nowa. Ale zawsze jest szansa, że możemy komuś wybaczyć i starać się odbudować ten związek.
1: Czy wybaczenie w takim pani doświadczeniu zawodowym w tych relacjach jest jednoznaczne z ponownym zaufaniem? Czy to jest trochę tak, że...
0: Trzeba odbudować zaufanie. To nie jest tak, że wybaczamy i zapominamy, tylko jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to też jest proces. I odbudowa zaufania to też jest proces. To tak jak w przyjaźni również mamy sytuacje, w których ktoś nadszarpnął nasze zaufanie i albo się uda odbudować, albo się nie uda odbudować. To też czas pokaże.
1: Zastanawiam się, znów odwołując się do pani doświadczenia, nie chodzi o liczby, nie chodzi o procenty, ale ma pani wrażenie, że pary, które doświadczyły, że na ich drodze pojawiła się zdrada, są w stanie się odbudować, czy to raczej są rzadkie przypadki?
0: Myślę, że są w stanie się odbudować, natomiast no, ten związek już nie będzie taki, jak był poprzednio, no, będzie trochę inny, no, ale możemy też zobaczyć, co doprowadziło do takiej sytuacji, w której szukają inne osoby zrozumienia, akceptacji czy bliskości. Także to jest też temat, przed którym stoją ci ludzie. Czy są w stanie usłyszeć drugą osobę, jej potrzeby. I ja zawsze jednak doradzam, jeśli są dzieci, oczywiście nie na siłę, starać się ratować związek. Bo jesteśmy przeciążeni pracą i zadaniami i rutyną, więc czasami chcemy się poczuć szybko dowartościowani. Natomiast praca nad sobą, nad związkiem, to jest troszeczkę dłuższa historia niż szybkie dowartościowanie się. I dlatego zachęcam do poświęcenia trochę czasu, żeby ten związek nie umierał wcześniej niż zdecyduje się na jakiś krok w stronę romansu czy związku z inną osobą.
1: To jest to, co ja miałam na myśli bodaj w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tym, że krótkie wakacyjne, wtedy jeszcze uniesienie może mieć bardzo poważne i bardzo długie konsekwencje, bo przecież to, o czym pani mówi, ten proces odbudowy, jeżeli obie strony zdecydują się go rozpocząć, to może trwać miesięcami, to może trwać latami.
0: Prawda. No, ale podejmujemy decyzję, że podejmujemy taki trud, nie tylko ze względu na dzieci, tylko na to, co nas łączyło, ile mieliśmy dobrych wspomnień ze sobą i że ten związek wcale nie był taki zły. Tylko zatraciliśmy się jakoś w tych codziennych zobowiązaniach i zaczęliśmy wspólnie funkcjonować jako firma. Natomiast musimy też widzieć tą część, że możemy utrzymać ten związek też w tym aspekcie romantycznym. Ale to wymaga od nas, że tak powiem, większej pracy. No i to nie jest taka natychmiastowa gratyfikacja.
1: Dużą część tej rozmowy poświęciłyśmy motywacjom, tym, co kieruje osobami, które zatracają się i te romanse nawiązują, no zdradzają to, jeżeli mówimy o stałych relacjach, chyba też trzeba w ten sposób nazwać. Co się dzieje z drugą osobą, która dowiaduje się o tym, co się wydarzyło? Pani też kilkanaście minut temu użyła takiego określenia, sformułowania, że to jest trzęsienie ziemi.
0: Trzęsienie ziemi jest, no bo... Jesteśmy w związku, ten związek funkcjonuje, mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół i teraz nagle stoimy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. No więc jesteśmy na pewno w szoku. Niektóre osoby przeżywają stany depresyjne. Ja myślę, że zawsze jest dobrze pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, żeby porozmawiać.

0: Wiedzieć i zobaczyć tą sytuację z dystansu, bo każda rozmowa zawsze nam pomoże zobaczyć tą sytuację spokojniej. Zawsze mówię, że przyjaciel jest pierwszym psychoterapeutą, bo przy nim się możemy wygadać, a to też jest część psychoterapii, że możemy powiedzieć i wtedy nie jestem sama z tym problemem, mogę go jakoś uzewnętrznić. Ale tego okresu szoku, niedowierzania, radzenia sobie z tą sytuacją, też jest dobrze wypowiedzieć swoją złość i gniew. Nie starać się być idealną partnerką, która nie może odczuwać gniewu i złości, bo ta sytuacja może w nas wywołać gniew i złość.
1: To są ciągle nowe perspektywy, bo teraz myślę o tym, że jeżeli obie strony podejmą decyzję, że jednak o ten związek, relacje zawalczą, no to, że tak powiem, strona, która zawiniła, musi mieć też siłę, żeby to wszystko, co dzieje się w drugiej osobie, no, przyjmować.
0: Oczywiście, natomiast to jest praca zawsze dla dwóch osób. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się stało, o ile to nie jest tylko jednorazowy impuls i co możemy poprawić w naszej komunikacji.
1: Wracamy do komunikacji.
0: Komunikacja jest podstawą każdego dobrego związku. Bo my jesteśmy różnymi osobami. Nie jestem w stanie wiedzieć, jak ty widzisz niektóre moje zachowania, jak ty przeżywasz niektóre moje zachowania. I w związku z tym, ale jeśli zakomunikuję drugiej osobie, no to będzie między nami lepszy kontakt.
1: Czy pani, prowadząc terapię, pracując z parami, widzi, w jakim kierunku to idzie?
0: No tak. Tylko że zawsze to jest decyzja dwóch osób. My możemy pomagać, czy być takim nawigatorem, ale decyzje podejmują te dwie osoby.
1: Wspomniała pani przed momentem o tym, że jeżeli są dzieci, to warto przynajmniej spróbować. Aha. Ja z kolei pamiętam, że kiedy urodziłam syna, słyszałam takie określenie, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwe dziecko. To było w kontekście tego, żeby jednak też zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy nie można rozumieć tego też w tym kontekście szerzej, że nieszczęśliwi ludzie, którzy są razem dla dziecka, są w stanie wychować szczęśliwe dziecko?
0: No tak, ale ja bym trochę odwróciła, bo dlaczego musimy być od razu nieszczęśliwymi ludźmi? Jeżeli staramy się mieć swoje środowisko, swoje pasje, zainteresowania, przyjaciół, to ja tak od razu nie jestem nieszczęśliwa. Jednak samorozwój jest też dobrą drogą dla każdej ze stron. Bo wtedy możemy jakby nie popadać w rutynę i możemy siebie uzupełniać i wtedy nasze życie nie jest tylko rutyną i monotonią. Ja wychodzę z takiego założenia, że możemy zawsze coś ciekawego wnosić do naszego związku nawzajem, ale odpiera się to też na dbałość. Czy mamy przyjaciół, których nie odwiedzamy, nie podtrzymujemy relacji, nie dzwonimy, nie pytamy się, co u ciebie słychać, nie jesteśmy wsparciem, no to ta przyjaźń też się wypali.
1: To prawda, pielęgnowanie relacji to też jest coś, o czym często myślę. Czasami ich nie pielęgnujemy i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że nie zauważamy tej potrzeby, czy po prostu uznajemy, że nie warto, bo czasami i taka odpowiedź może się pojawić.
0: Czasami robimy to, bo już wzięliśmy ślub, czy mamy związek i zapominamy, że tak naprawdę w związku również powinniśmy się starać.
1: Zgadza się.
0: Że jest, jeśli mężczyzna przyniesie od czasu do czasu kwiaty, albo zaprosi na kolację, albo wyjdziemy razem, albo wyjedziemy na weekend razem, albo zaproponuje rano kawę, albo herbatę, no to są takie drobiazgi.
1: Też mi się wydaje, że to są takie codzienności, które budują to, jak funkcjonujemy. Nasza rozmowa nieubłaganie zbliża się do końca. Myślę, że tematu w żaden sposób nie udało nam się wyczerpać, ale zadzierzgnąć kilka jego kluczowych wątków. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać osoby, które właśnie znalazły się w sytuacji, o których przed momentem mówiłyśmy. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale mam takie poczucie, że ta rozmowa, raczej zakończenie, to może być taki moment trochę ratunkowy. Właśnie się dowiedziałam, właśnie się wydało. I co teraz? Zdarzyło się to, o czym pani mówiła. Będę przy tym określeniu, że ziemia się zatrzęsła. Co ja mam zrobić? Gdzie te swoje kroki skierować? Jak się zachować? To jest moment, kiedy rzeczywistość, z którą byliśmy zaznajomieni, legła w gruzach.
0: Warto jest zwrócić się do kogoś o pomoc. Nawet tylko, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jakie mam

0: możliwości. To też zależy, jaki jest wiek osoby, że tak powiem, która została zdradzona. Jeżeli na przykład jest to kobieta samodzielna, która ma poukładane życie, więc to też może być dla niej możliwość realizacji siebie w inny sposób. Nie musi koniecznie pozostawać w tym związku i zobaczyć też duże możliwości dla samej siebie. I ja myślę, że teraz bardzo dużo kobiet korzysta z takiej możliwości i drogi samorozwoju. W innych sytuacjach, no moje doświadczenie pokazuje, że ludzie często jednak decydują się na rozstanie i zawierają nowe związki. No mamy dosyć sporo patchworkowych rodzin. To też jest zaufanie do życia, że mogę stworzyć inną, lepszą rodzinę. Także każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inaczej wychodzi z sytuacji kryzysowej i to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od ludzi.
1: Pewnie przychodzi moment, kiedy trzeba zastanowić się, co jest ważne i na co ja jestem gotowy czy gotowa. I myślę, że to są bardzo trudne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale mam po tej rozmowie z panią wrażenie, że no, one są kluczowe dla tego, żeby jakoś sobie pomóc zwyczajnie.
0: Oczywiście, no ale za każdym razem, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, to mówiłyśmy, zadaj sobie pytanie, wyobraź sobie sytuację, zobacz, co jest dla ciebie lepsze, jak lepiej będziesz funkcjonować, poradź się kogoś albo przynajmniej porozmawiaj, zobacz tą sytuację z innej strony. No i to jest proces. No w życiu nie ma sytuacji tylko łatwych. Zdarza się coraz więcej sytuacji trudnych, ale to nie znaczy, że jest to koniec świata.
1: Taka słodko-gorzka refleksja na koniec, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo dobrym podsumowaniem całej naszej rozmowy, za którą bardzo pani dziękuję, za to, że podzieliła się pani i swoją wiedzą, i tym doświadczeniem gabinetowym, no i że pomogła pani mnie, mam nadzieję, że także naszym słuchaczkom i słuchaczom spojrzeć na ten temat z kilku perspektyw, bo ja przyznaję, że wchodziłam do tego studia z jakimś takim wyobrażeniem, z jakimś spojrzeniem, które miało mi tutaj przyświecać, a pani kilkukrotnie mnie z tej drogi zawróciła. Także bardzo pani dziękuję.
0: Refleksja jest zawsze dobra i sami musimy zobaczyć, co jest nasze, co jest nie nasze i wtedy będziemy łatwiej mogli się kierować swoją drogą.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka. Raz jeszcze bardzo pani dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca. Już pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się trzymacie po wysłuchaniu tej rozmowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić, zaglądając na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana. Tradycyjnie polecam wam naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie publikujemy informacje o kolejnych osobach, które zapraszamy do rozmów w drogowskazach. No i cóż, biorę głęboki oddech. Potrzebuję chwilkę odpocząć po tej rozmowie, dlatego już się pożegnam, ale oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskazy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Nowy niebezpieczny trend wśród młodzieży na elektrycznych hulajnogach. Nastolatkowie organizują wspólne rajdy ulicami miast. Do takich nieodpowiedzialnych sytuacji doszło m.in. w Rzeszowie i Krośnie. Grupa młodych osób jechała środkiem jezdni znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Niektórzy jeździli slalomem, inni próbowali jechać na jednym kole. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na Podkarpaciu doszło do ponad 40 wypadków z ich udziałem, powiedział nam Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów.
2: To środek transportu, który jest niestabilny, jest niebezpieczny. Poruszając się z dużą prędkością, taką hulajnogą, nie jest trudno tak naprawdę o wypadek.
1: Młodzież szalejąca na hulajnogach stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pieszych.
3: Uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, takie zachowanie. Może to prowadzić do zagrożenia na drodze oraz do niebezpiecznych sytuacji.
4: Jak się jedzie bardzo szybko, no to można się bardzo połamać.
1: Przypomnijmy, jazda bez wymaganych uprawnień, kasku lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. Przebywa tam około 100 psów. Sebastian Górny.
5: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
1: Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
6: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
7: Na razie lipiec nie rozpieszcza.
8: No na razie nie.

0: będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie ubrana, sukience krótkie.
1: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Pojawiła się i wywołała strach korodówka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
2: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego najlepiej ich nie dotykać, można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie, więc na pewno takich sytuacji należy unikać w lesie, a jest ona o tyle interesująca, że rzeczywiście tworzy takie korowody, pociągi, które mogą przyciągać wzrok.
1: Korodówka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo.
3: Wieczorem, jak już się zrobi ciemno, musimy popatrzeć na północ, trochę na wschód i z tamtego miejsca meteory będą się rozbiegać we wszystkich kierunkach, do góry, na lewo, w prawo.
1: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Tego samego dnia w Polsce będzie też widać częściowe zaćmienie słońca.
4: Przegląd wydarzeń.
5: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Cel? Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
6: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
5: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
5: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
8: Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze i to niezwykli lekarze z Pcimia.
5: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnę, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnienie błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od 20 lat. Mąż, ojciec dwójki dzieci nie karany. Unikał kary przez 15 lat. Wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od własnego domu.
9: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe. Jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję. ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
5: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
9: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy.

0: bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
1: 37-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Kiś, ogórki, nie emocje. To przesłanie muralu, który od dziś zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i fundacji Don't Worry, Be Yourself, która powstała przy festiwalu Up to Date. Przesłanie jest proste, rozmawiajmy o emocjach, mówi profesor Napoleon Waszkiewicz z UMB.
2: Jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi.
1: Regularne pozbywanie się stresu zapobiega wielu chorobom, nie tylko psychicznym, ale też tym związanym z podwyższonym, na przykład ciśnieniem.
3: Zapraszamy na stronę internetową kisogórkinieemocje.pl, gdzie jest mądrych osób, są wypowiedzi, gdzie możemy poczytać jeszcze raz co i jak i dlaczego.
1: Dodaje Cezary Chwicewski, prezes fundacji Don't Worry, Be Yourself. Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wsparcie w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
4: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
1: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatów. Wystarczyły jedynie pouczenia.

szczerze.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Co to jest dobra zabawa?
3: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
4: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
5: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
2: Kiedy jest dobra zabawa?
6: Soboty i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
2: Gdzie jest dobra zabawa?
7: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
8: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
9: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
2: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
0: Reklama.
10: Eska Rock.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są fake newsy? To celowo spreparowana fałszywa informacja lub dezinformacja, która udaje rzetelny materiał prasowy. Jak walczyć z fake newsami? Jak walczyć z dezinformacją? Jak przygotować osoby starsze do bezpiecznego korzystania z internetu? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o dezinformacji, porozmawiamy sobie o fake newsach, porozmawiamy sobie o seniorach i dzieciach w sieci, porozmawiamy sobie o zagrożeniach i jak ich unikać. Ale mówię, porozmawiamy sobie, ja będę pytał, a odpowiadać na pytania będzie pani Marta Rodzik. Dzień dobry, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u w naszym studio. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Droga pani Marta, żebyśmy mogli porozmawiać o deepfake'ach, o fake newsach, o dezinformacji, no to kilka tych terminów musimy naszym słuchaczom przybliżyć. Zacznijmy może od dezinformacji. Czym jest dezinformacja? Bo zdążyła mi już pani powiedzieć, że deepfake, czy właściwie fake news i dezinformacja to nie są pojęcia tożsame. Zacznijmy od dezinformacji.
2: Dezinformacja.

0: Relacja to jest jakby kluczowy element, jaki jest wykorzystywany w sieci w ostatnim czasie. Jest to tworzenie świadomych treści nieprawdziwych w celu manipulacji mediowej i zrobienia polaryzacji, bo to jest główny cel, jeśli chodzi o dezinformację, czyli podział opinii społeczeństwa w danym temacie. Dodatkowym celem jest nie tylko sam podział i manipulacja społeczeństwem, ale również też finanse, bo to też się pozycjonuje świetnie. Też dany link pozwala na to, żeby ta osoba, która jest z drugiej strony, która wymyśliła sobie tę dezinformację, mogła korzystać z danych osobowych naszych. Więc tak naprawdę musimy być świadomi tego, w co klikamy, gdzie klikamy i w jaki sposób to robimy. Musimy robić research trochę, musimy pobawić się trochę w dziennikarza i sprawdzać te informacje, czy rzeczywiście dana strona jest rzetelna i właściwa, czy możemy z niej skorzystać. Kolejnym aspektem, o którym pan mówił, to fake newsy. Fake newsy to jest rodzaj dezinformacji, więc tak naprawdę fake news to również jest schemat informacji niewłaściwej, która wprowadza odbiorcę w błąd i musimy to sprawdzać. Mamy też jeszcze inne rodzaje dezinformacji, jak na przykład clickbait, który ma za zadanie przyciągnąć odbiorcę swoim kontrowersyjnym, specyficznym tytułem typu, nie wiem, Norbi je trawę. Więc każdy klika i chce sprawdzić zdjęcie, które może być też deepfake'iem. Czyli przechodzimy płynnie do kolejnego rodzaju dezinformacji. Mamy też półprawdy. Półprawdy, czyli takie prawdy, które nie do końca są właściwą treścią, czyli na przykład Mateusz Mijal, wokalista pochodzący z Poznania, urodzony 50 lat temu, no i to jest już, jest wokalistą, oczywiście, jest polskim wokalistą, zgadza się, ale nie urodził się w Poznaniu i nie ma 50 lat, więc tak naprawdę jakby te wszystkie informacje, które są w sieci, które są w mediach społecznościowych, musimy weryfikować. A media społecznościowe dają nam to możliwość. Oczywiście w plusach taką, że stawiamy i dzielimy się swoimi dobrymi informacjami, swoją rzetelną wiedzą, ale często możemy też się dzielić i szerzyć dezinformacje, czy też tworzyć fake newsy, albo clickbait, o których wspominałam.
1: To prawda, 10 co najmniej wątków, które urodziły mi się w głowie w tak zwanym międzyczasie. Jeżeli chodzi o dezinformację, to często chodzi tak naprawdę, żeby, to pani to powiedziała, ja tylko powtarzam, chodzi o polaryzację, że dezinformacja to jest rodzaj informacji, który przez każdą ze stron wykorzystany jest w sposób taki, w jaki ta strona chce tę informację wykorzystać. Ja specjalnie i celowo unikam nawiązań do naszych polityków. W tym programie rozmawiamy przede wszystkim o państwa oszczędnościach, o tym, w co inwestować, jak nie dać się oszukać, jak nie wierzyć w deepfake'i, jak nie wierzyć w dezinformację, jak nie wierzyć w clickbaitowe tytuły. Ale muszę także i nawiązać do tego, że mam wrażenie, że dzisiaj nasi politycy przodują w tej dezinformacji. Dobre mam wrażenie?
0: Bardzo dobre pan ma wrażenie. Rzeczywiście ta polityka bardzo często wybija się na tych fejkowych informacjach, na tych fake newsach. Na szczęście mamy też agencje, które weryfikują te treści, sprawdzają i informują nas, jak demagog, który no, jest małą grupą osób, które tam właśnie funkcjonują i pracują, ale robią to rzetelnie i sprawdzają, informują odbiorcę, czy rzeczywiście informacja, która pojawiła się w sieci, która wzbudziła polaryzację, jest rzeczywiście prawdziwa, czy też nie.
1: Ale komu chce się sprawdzać potem to, co napisał demagog? To jest to, o czym też rozmawiamy i rozmawiać pewnie będziemy. Dostajemy treść za pomocą internetu, czasami telewizji, czasami radia i po prostu wierzymy w to, co widzimy, albo to, co słyszymy. Kiedyś wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy. Później wierzyliśmy tylko w te rzeczy, które zobaczyliśmy także na własne oczy. A dziś już nawet w to, co widzimy na własne oczy, nie możemy wierzyć.
0: To prawda. To jest bardzo trudne ze względu na to, że i rozwój technologii, sztuczna inteligencja w żaden sposób nie do końca nam to ułatwia, bo te przerabianie zdjęć,

0: Przerabianie treści jest bardzo łatwe. To jest kilka sekund na przerobienie zdjęcia i kompromitację danej osoby. Mhm. Pamiętajmy też, że media społecznościowe mają jeszcze taki negatyw, jeśli chodzi o polaryzację społeczeństwa, ponieważ przy aspektach politycznych występuje taka możliwość jak wykupienie troli, botów, które będą komentowały daną sytuację jednej czy drugiej strony politycznej. I musimy brać to pod uwagę, bo często te konta nie mają zdjęć, nie mają w ogóle obserwujących i tak naprawdę robią to celowo, żeby wprowadzić nas, odbiorców, w błąd.
1: Co dzięki temu zyskują, o tym jeszcze porozmawiamy. Teraz kamyczek do mojego dziennikarskiego ogródka. Czy dziennikarzom też się zdarza, a być może na co dzień uprawiają dezinformację? Tak sobie myślę, kiedyś dawno temu ksiądz Tischner przez jednego z dziennikarzy zapytany, czy właściwie na takie zdanie, które powiedział do niego dziennikarz, a dziennikarz powiedział, czy nie ma wrażenia, że współcześni dziennikarze piszą już tylko same i wyłącznie półprawdy, na co ksiądz Tischner odpowiedział, że jak za ćwierć wynagrodzenia, to i tak nieźle. Dzisiaj dziennikarze piszą tylko i wyłącznie już półprawdy, dezinformują celowo, nie wszyscy, ale zdarza się, mogę spokojnie moim środowisku powiedzieć, że no też jesteśmy troszkę spiritus mowę z tego całego przedsięwzięcia.
0: Poniekąd tak, zdarza się i jakby ta dezinformacja i ta cała polaryzacja, głównie polaryzacja społeczeństwa ma to na to wpływ, ponieważ jedna i druga strona medialna, media są bardzo spolaryzowane i podzielone, jeśli chodzi o aspekty polityczne. I tutaj jest to bardzo widoczne w różnych sytuacjach, gdy dochodzi do danego zdarzenia. I wtedy przełączymy na jedną stację i mamy sytuację pokazującą zupełnie w innym świetle danego polityka, czy też oczywiście danego przedstawiciela partii, danego posła, a przełączymy na inną stację i mamy zupełnie inny obraz. Mhm. I tak naprawdę odbiorca jest zagubiony w tej treści. On nie wie, co jest właściwie, kto ma w tym wszystkim prawdę, albo kto jej właściwie nie ma. Gdzie i kto manipuluje i w którym momencie. Mhm. Kto za tą manipulację odpowiada? Czy właśnie dziennikarz, wydawca, a może właśnie cała grupa mediowa, która wypuściła tą dezinformację? I tu rodzą się kluczowe pytania pod kątem aspektów etycznych. Czy ta sytuacja, która zaistniała, jest etyczna? Czy ktoś za to zapłaci? Ile zapłacił? Tych pytań narasta coraz więcej wśród odbiorców, bo świadomość tego, że manipulacje medialne są, były i będą, i myślę, że to jest coś, co nie zniknie, a będzie się jeszcze bardziej pogłębiało, dlatego wszelkie działania demagogu czy też NASK-u, GOV sprawiają, żeby ten odbiorca mógł w jakiś sposób sprawdzać tą treść, mieć jakąś pomoc z drugiej strony i też być bardziej uświadamiany, jak to wszystko funkcjonuje, bo to jest cały mechanizm tak naprawdę. Często jest to mechanizm kampanijny, który ma wpływ na odbiorców, czyli wpływ również na wyborców w późniejszym aspekcie wyborów zaistniałych. Więc myślę, że musimy być naprawdę bardzo czujni i świadomi, na co czytamy, jaką informację dostajemy, gdzie klikamy i co oglądamy. Mhm. I brać trochę niektóre informacji z przymrużeniem oka, bo ludzie potrafią, zarówno osoby publiczne, jak i politycy, przedsiębiorcy, manipulować wiadomościami i treściami w mediach. Dzięki temu zyskają dużą, większą popularność, a o to im chodzi, oraz za popularnością i pozycjonowaniem idzie również kwestia materialna, kwestia finansowa, czy większa sprzedaż.
1: Bo to właśnie miałem dopytać, co zyskujemy dzięki manipulacji tak naprawdę i dzięki dezinformacji? Czyli tylko i wyłącznie zainteresowanie danej osoby, którą próbujemy zmanipulować. Nie tylko za tym idą pieniądze, a dalej pewnie za tym także idzie możliwość oszukania takiej osoby, wyłudzenia pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
0: Oczywiście.
1: Nie mówię o politykach też, żebyśmy się zrozumieli. Yes. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że politycy chcą wyłudzić nasze pieniądze, chociaż różnie z tym bywa. Ale zaczyna się od manipulacji, a później ktoś kupuje garnki za 25 tysięcy złotych na przykład.
0: Tak, to

0: często się zdarza tak naprawdę i musimy tak naprawdę każdą informację ważyć. Wyważyć też słowa, które są używane. Pamiętajmy, że w mediach są różne sytuacje. Nie tylko chcemy uzyskać aspekty materialne, ale również chcemy na przykład wyczyścić nasz wizerunek, poprawić go, naprawić, wybielić.
1: Tak.
0: I o to też w większości chodzi. Szczególnie jest to zauważalne, gdy ktoś ma chwilowy kryzys wizerunkowy, i jakąś sytuację, która wpłynęła na jego wizerunek, musi naprawić. I to jest widoczne, bo po jakimś czasie wychodzi jakaś pozytywna informacja danej osoby. I myślę, że społeczeństwo coraz bardziej, mimo całego tego mechanizmu, staje się świadome, że manipulacje, one są, funkcjonują i te informacje nie do końca bywają rzetelne. I że jeżeli ktoś śledzi daną osobę, śledzi rozwój i karierę danej osoby w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych, no to myślę, że zauważy bardzo szybko, że powstała tutaj manipulacja. Zresztą Kuba Wątor, który jest świetnym dziennikarzem i pokazuje, jak osoby publiczne potrafią zarządzać swoim wizerunkiem, jak potrafią manipulować i o co w tym wszystkim często chodzi, jak na przykład wykorzystywanie charity washingu, co jest jakby celowe w celu wybielenia wizerunku, czyli wdrażanie akcji społecznych w celu wybielenia wizerunku. Czy to akcje związane z schroniskami, czy ratowaniem dzieci. To jest częsty aspekt używany nie tylko przez celebrytów, ale również też przedsiębiorcy idą w tym kierunku.
1: A chce pani wymienić kilka nazwisk? Nie, tak naprawdę nie będziemy tego robić, ale pewnie spodziewamy się, albo inaczej przypuszczamy i gdzieś tam w głowie pojawiają nam się nazwiska tych osób, o których pani w tej chwili mówi, przez jakieś kolejne akcje charytatywne, na przykład pomocy czy to zwierzętom, czy osobom, czy ludziom, czy nie wiem, no, Państwowej Straży Pożarnej, próbujemy przykryć jakieś wcześniejsze swoje wpadki, które miały miejsce, no i w ten sposób jakby pierzemy ten swój własny wizerunek.
0: Tak, to jest bardzo częsty motyw używany właśnie w mediach i chyba taki, no brzydko mówiąc, trochę najprostszy. Najprostszy, szczególnie właśnie w kryzysie wizerunkowym, bo czasami w danej sytuacji nie wystarczy samo oświadczenie i wyjaśnienie sytuacji, która zaistniała. Czasami trzeba pociągnąć ten sznurek dalej, ba, a niektórzy jakby charity washing traktują jakby swój cel kampanijny. Czyli na przykład, jeżeli w danym momencie, przypuszczalnie w listopadzie mieliśmy kryzys wizerunkowy, a mamy w marcu wydarzenie, nie wiem, wychodzi płyta, film, no to oczywiście możemy sobie ten wizerunek w tym okresie czasowym wybielić w taki sposób i zyskać dodatkowo większą rozpoznawalność i też wpływ na dalszą sprzedaż danego produktu, usługi.
1: Otóż to, pani Marto, jeżeli pani pozwoli, to jest bardzo ciekawy wątek i ja a propos tego wątku, to jeszcze pozwolę sobie kilka minut w drugiej części naszej rozmowy powrócić do tego wizerunku w mediach społecznościowych, jak on jest postrzegany, ale w jaki sposób także i próbujemy naprawić ten nasz wizerunek. Drodzy państwo, zostańcie koniecznie z nami. Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, jest dzisiaj naszym gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy o dezinformacji, o fake newsach, o manipulacji. Podpowiemy Państwu także, jak nie dać się oszukać w sieci, szczególnie seniorzy, ale także i dzieci. Jednak muszę wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym Pani opowiadała, czyli o wizerunku. Skoro mówimy o wizerunku, to ja zapytam tylko, parę razy też już padło takie sformułowanie osoba publiczna. Kto to jest osoba publiczna? Bo opowiadała mi Pani prywatnie parę chwil temu, że osoby, które mają wiele tysięcy osób obserwujących, za osoby publiczne bardzo często w ogóle się nie uważają.
2: No właśnie. Robiłam właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, robiłam badanie jakościowe w formie podcastu, którego prowadzę, Waluta Wizerunku. I jedna z osób, pan Maciej Pela, powiedział, że on nie czuje się osobą publiczną, pomimo że ma bardzo duże zasięgi, wypowiada się medialnie, występuje na różnych wydarzeniach i on tego nie odczuwa, mimo że oczywiście piszą do niego rodzice na priv, dopytują go,

0: O różne zabawy z dziećmi, czy też przepisy, ale on nie poczuwa się do tego bycia osobą publiczną i aż tak bardzo rozpoznawalną. Znowu, pomimo że z tej samej grupy wiekowej pani Dominika Serowska powiedziała, że ona wiedziała, w co idzie, że ona będzie i chce być osobą publiczną i że ona tego nie uniknie, będąc partnerką Marcina Hakiela. I myślę, że to bardzo dużo zależy od nas samych, od naszej psychiki, bo nawet wdrażając przedsiębiorców w świat mediowy, czy też zajmując się ich wizerunkiem, oni muszą być przygotowani na to, czy na pewno są gotowi na bycie rozpoznawalną osobą i czy biorą w pełni odpowiedzialność za swoje słowa, za swoją wiedzę, którą dzielą się z odbiorcami, bo każdy też może mieć inne zdanie. I nie zawsze pamiętajmy, że dezinformacja ta polaryzacja to jest, nie zawsze polaryzacja jest dezinformacją. Tak bym trochę to powiedziała, bo przecież ludzie często mylą, jeżeli mamy inną opinię w danym temacie, to nie znaczy, że jesteśmy tutaj spolaryzowani. Tak. Może mieć po prostu inną opinię.
1: W tej sytuacji mam wrażenie, że często słowa hejt też nadużywamy.
0: Tak.
1: Krytyka nie zawsze jest hejtem, prawda?
0: Ludzie właśnie nie potrafią rozróżnić opinii od krytyki, od hejtu. I to jest właśnie taki problem, który jakby występuje cały czas w mediach społecznościowych, na różnych forach i potem powstają bardzo negatywne opinie. Często osoby publiczne blokują już te komentarze, bo nie chcą już czytać tych negatywnych treści, bo każdy odbiorca, który prowadzi media społecznościowe, każda osoba nie do końca może być przygotowana na ten aspekt hejtu psychicznie i potem występuje ogromny problem. Dlatego media społecznościowe w Polsce mają dostępne są dla osób powyżej 13 roku życia. Oczywiście są kraje w Unii Europejskiej, gdzie ten wiek jest wydłużany z różnych sytuacji, które wynikają przez wirale, które są bardzo wielkim zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. I coraz częściej zdarza się to, że potrzebujemy zmian w ustawach prawnych do tego, żeby zabezpieczyć dzieci przed korzystaniem z mediów społecznościowych.
1: To prawda, ale tutaj ta odpowiedzialność, o której pani powiedziała, kiedy pani o tym mówiła wcześniej, ja sobie wynotowałem odpowiedzialność, żeby o to jeszcze dopytać. W międzyczasie sprawdziłem definicję osoby publicznej. Drodzy państwo, to jest ktoś, kto ze względu na pełnione stanowisko, wykonywany zawód lub działalność wpływa

To prawda, ale tutaj ta odpowiedzialność, o której pani powiedziała, kiedy pani o tym mówiła wcześniej, ja sobie wynotowałem odpowiedzialność, żeby o to jeszcze dopytać. W międzyczasie sprawdziłem definicję osoby publicznej. Drodzy państwo, to jest ktoś, kto ze względu na pełnione stanowisko, wykonywany zawód lub działalność wpływa.

0: grupę swoich odbiorców, która śledzi jego poczynania w mediach społecznościowych. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tej odpowiedzialności, o której pani mówiła. To nie jest tak, że wrzucam sobie głupotki albo radzę, w jaki sposób gotować, usmażyć jajko, odkamienić lodówkę, nie wiem. Muszę brać odpowiedzialność za to, co robię w mediach, w ogóle w internecie, nie tylko w mediach społecznościowych, w internecie. A mam wrażenie, że dzisiejsi twórcy internetowi, nie wszyscy, absolutnie, ale duża ich grupa TikTokerów, YouTuberów, Facebookowerów, takich pewnie nie ma, nie biorą w ogóle odpowiedzialności za to, co robią i mówią w internecie.
1: Bardzo często. I w ten sposób, nie biorąc odpowiedzialności za to, szerzą właśnie dezinformację. Mm-hmm. Juicy Fruit to jest 19-letni, teraz ma 21 lat, ale dwa lata temu nastąpiła taka sytuacja, że było bardzo głośno o nim. Dużo rodziców nie wiedziało, kto to w ogóle jest, skąd on się wziął. A on prowadził TikToki na TikToku live, w którym prezentował swojej grupie odbiorców, a były to osoby niepełnoletnie, pokazywał bardzo po prostu głupkowate filmy, bo inaczej to nie można określić, głupkowate treści z wulgarnym językiem, które nie jest skierowane do tej grupy odbiorców. Mhm. Pokazywał też challenge, wyzwania, jak na przykład jadł kostkę do zmywarki i zaczął nią pluć, albo wysypywał sobie podczas gotowania mąkę na głowę. I to najgorsze było to, że on też i wydał swoją książkę i tam bardzo dużo ludzi trafiło do tego centrum handlowego, żeby podpisać tą książkę. Dzieci przyszli, oczywiście niektóre dzieci z rodzicami. Dla mnie przerażające było to, jak jedna z mam powiedziała, że ona z nim to ogląda i że to wszystko jest okej, a te treści, które pokazuje, no kto nie wyzywa, kto nie używa niecenzuralnych słów. Więc zastanawiam się, jaka jest świadomość rodziców do końca, patrząc na to, co ich dzieci oglądają, jaka jest ich świadomość tego, co one wyniosą, co one z tego wezmą.
0: No to prawda.
1: Co te media społecznościowe dadzą im teraz bądź w przyszłości, bo mam wrażenie, że dzieci patrzą bardziej pod aspektem materialnym, popularności i to jest dla nich jakby kluczowe w dalszym funkcjonowaniu w świecie.
0: Do tego przejdziemy, drodzy Państwo, wątku. Dorośli, którzy nie do końca rozumieją mechanizmy rządzące internetem, nie za bardzo też do końca wiedzą, w jaki sposób te dzieciaki w tym internecie się odnajdują, czy się nie odnajdują. Nie do końca też naprawdę wiedzą i widzą te zagrożenia płynące z internetu, bo zakładam, że człowiek, o którym pani opowiada, on zrobił to, co miał zrobić. Stara zasada w showbiznesie brzmi tak: nieważne, co zrobisz, ważne, żeby nie pomylili nazwiska. Osiągnął sukces, ktoś przyszedł kupić tą jego książkę, opowiedział, pokazał bardzo kontrowersyjne treści. Do tego wszystkiego my dzisiaj o tym opowiadamy, używając imienia i nazwiska tego gentlemana. No sukces razy sukces z jego punktu widzenia.
1: Z jego punktu widzenia tak, aczkolwiek dziennikarz Bartek Dajnowski z TVN, Dzień Dobry TVN, zrobił o nim materiał. I on myślał, że ten materiał da mu jeszcze większą rozpoznawalność.
0: Okazało się, że nie?
1: Okazało się, że nie. Pokazał prawdziwą twarz Filipa i pan Bartek, który podejmuje tematy związane z dziećmi i młodzieżą, pokazał tak naprawdę, jakie treści on pokazuje i czemu właściwie on nie widzi problemu w tym. Bo on nie poczuwa się do tego, żeby czuł się odpowiedzialny za to, co stawia. Czyli to, co funkcjonuje w sieci i on przekazuje młodym odbiorcom, on nie bierze za to żadnej odpowiedzialności, bo przecież oni mają rodziców. I to rodzice powinni tą odpowiedzialność ponosić. Więc myślę, że to sprawiło też i pokazało, że te zasięgi i hejt, który poszedł po tej realizacji tego materiału, pokazał, że popularność nie zawsze jest fajna i że to my, wrzucając do sieci materiały, czy to rolki, czy relacje, czy live, to my ponosimy odpowiedzialność za tą treść, którą wstawiamy.
0: To prawda.

0: Nie wiem, czy w tej sytuacji, to nie jest lepsze sformułowanie, zrozumieć to, że one ponoszą za to odpowiedzialność. No i teraz osoby publiczne, łamane na popularne, przechodzimy do poprawy wizerunku, czyli wracamy do tego, od czego mieliśmy zacząć część drugą. Kto pracuje nad poprawą wizerunku osoby X, Y, Z? Ona sama ma pomysł na siebie i teraz to zrobię, że będzie fajnie. Czy są agencje PR-owe, które tym się zajmują? I znowuż panią podpuszczam, bo opowiedziała mi pani o fajnych rozwiązaniach.
1: Tak, dokładnie tak. Są bardzo ciekawe i fajne rozwiązania, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla polityków, czy też celebrytów, do których nie do końca oni są przekonani i przychylni. Mianowicie, no, bo to jest rzetelna i bardzo monotonna praca. Musimy przygotować księgę kryzysową, w której wypunktujemy wszystko, co by było, gdyby zaistniała dana sytuacja w naszej firmie, w naszej branży, czy dotknęłaby naszą osobę, czy też naszego pracownika. I przy realizacji tego typu działań prowadzone są i szkolenia, a osoby, które przygotowują, to w zależności od branży, bo często jest to brand manager, jest to rzecznik prasowy, jest to specjalista do spraw PR-u, czy dyrektor PR-owy, czy w ogóle cały dział PR-owy. Przy politykach najczęściej jest to rzecznik prasowy plus cały dział sztab

takie dotknięte. Więc to są kluczowe aspekty, które nie zostały, że tak powiem, wyciągnięte i wymyślone przez jakieś osoby tak na już, nie wiem, miesiąc temu, tylko tutaj w polityce jest to

0: to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek, ta poprawa wizerunku, wizerunku nadszarpniętego. Jak rozumiem, dzisiaj samo, przepraszam, nie wystarczy. Jak powiedziała pani, rzesze ludzi pracują nad tym, żeby poprawić swój wizerunek. Ten wizerunek też powinien być spójny, jak rozumiem, bo samo jak powiedziałem, przepraszam, nie wystarczy, za tym musi być odpowiednie zachowanie iść, za tym być może odpowiedni ubiór, za tym jeszcze odpowiednie deklaracje, bo mam wrażenie, że czasami nasi celebryci nie tylko jakby stosują taką zasadę, nie wiem, czy to jest dobra zasada ucieczki do przodu, czyli nie przyznaję się do tego, co zrobiłem, być może to przyschnie i być może nikt o tym nie będzie pamiętał. I nie chcę mówić o piłkarzu, który pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, a później przed sądem starał się, żeby ta kara w postaci zabrania dowodu czy prawa jazdy, ona była krótsza, no bo ja nie mogę dojeżdżać dzisiaj, pełniąc ważne funkcje, będąc dyrektorem klubu, nie mogę jeździć, wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Jest jakaś piosenkarka, która pod wpływem alkoholu pojawiła się na scenie, nie będziemy tego roztrząsać. Czy taka często ucieczka w przód to jest lepsze rozwiązanie? Czy takie na klęczkach przepraszanie wszystkich dookoła? Które z nich by pani mogła podpowiedzieć?
1: Bardzo często to się zdarza w świecie celebrytów, że oni nie do końca chcą się przyznawać do błędów, które popełniają, tak jak pan tu wspominał. Przede wszystkim uważam, że powinni przyznać się do wykonanego czynu i to wpłynie pozytywnie mimo wszystko na ich wizerunek.
0: Ale co z zasadą nigdy do niczego się nie przyznawaj, złapią cię za rękę, mów, że nie twoja ręka?
1: W dzisiejszych czasach bardzo szybko możemy to zweryfikować, a zresztą nawet możemy to przerobić przecież dzięki sztucznej inteligencji. Więc musimy być tego świadomi, że nie uciekniemy za prawdą, a ten temat, który zaistniał, czy nie wiem, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, no to oczywiście on będzie ciągnął się za nami. Bo mieliśmy takie przypadki w świecie polskiego show biznesu, jak Ilona Felicjańska, i ten temat ciągle za nią się ciągnął. Jest i ona postawiła, że ona tak, zrobiłam to i myślę, że to było bardzo dobre i świadome przede wszystkim rozwiązanie tej sprawy. Poniekąd rozwiązanie, bo oczywiście problem, on tak szybko nie zniknął w jej perspektywie czasu i w jej świadomości. I ta łatka tam widniała i ona będzie widniała, bo to, co jest w mediach, zarówno tradycyjnych, jak i mediach społecznościowych czy portalach, to nie znika. To zawsze pozostaje. Oczywiście możemy w późniejszym czasie wybielać ten wizerunek, krążyć wokół niego, naprawiać i robić wiele elementów, które pozytywnie wpłyną na dalszy nasz rozwój i naszą karierę, ale to zawsze będzie się ciągnął i pozostanie.
0: Drodzy Państwo, tutaj przecinek, bo już teraz zapraszamy do części trzeciej naszej rozmowy. Pani Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, dzisiaj moim gościem. Wracamy za chwilkę.
2: SK Rock. Porachunki osobiste. SK

0: Rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, część trzecia naszej rozmowy, dzisiejszej rozmowy o fake newsach, dezinformacji, o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Pani Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marto, to może raz jeszcze przypominania nigdy dosyć. Seniorzy w sieci, a jeżeli w Polsce za wiek senioralny przyjęło się lat 60+, no to jest bardzo duża grupa naszego społeczeństwa. Jak przygotować osoby starsze do bezpiecznego korzystania z internetu? A później te wątki, o których też rozmawialiśmy parę chwil temu. Dlaczego nie wrzucać zdjęć dzieci do sieci i filmików? Na początek osoby starsze. Jak przygotować je do korzystania z internetu?
2: Nie jest to proste, bo wiadomo, że świat się zmienia i technologie również, a sztuczna inteligencja też i nam, osobom dorosłym, nie pomaga. Czasami jest pomocna, ale czasami niekoniecznie. I trudno jest też chyba bardziej przekonać mentalnie te osoby do zagrożeń, jakie istnieją w sieci, w internecie, bo osoby starsze najczęściej są narażone na różne właśnie linki. Najczęściej i największym zagrożeniem, jakie spotyka osoby starsze, to jest nasz popularny Facebook. Mhm. Tam jest najwięcej reklam, najwięcej treści dla tych osób właśnie 60+, które klikają bez zastanowienia. No właśnie, przygotowanie, przede wszystkim przekonanie ich, że to, co oni czytają, nie do końca jest prawdą, czyli informowanie o tej dezinformacji, uświadamianie ich i nauczanie, to jest jakby kluczowe. Jest wiele takich dofinansowań z różnych miast czy też gmin, gdzie osoby starsze uczą się, jak funkcjonować w sieci i jakie te zagrożenia są, co klikać, a czego nie, czego unikać. I to jest fajne, że ta świadomość seniorów wzrasta i coraz więcej seniorów jest świadoma tego, że muszą weryfikować te treści i też nie wstawiać wszystko, bo seniorzy mają bardzo często aspekt taki, że wstawiają wizerunek dzieci, swoich wnuków, chcą się nimi pochwalić, chcą je pokazać, chcą pokazać swoje wakacje, swój urlop. I to jest takim głównym zagrożeniem, jeśli chodzi o media społecznościowe i seniorów. Czyli zabezpieczenie się przed wstawianiem różnego rodzaju niesprawdzonych i niezweryfikowanych treści, to pierwszy aspekt. A drugim aspektem jest stawianie zdjęć i postów.

0: obrazków, rolek, filmików z wizerunkiem właśnie rodzinnym oraz z wizerunkiem danych treści, które mogą być zagrożeniem dla seniora i pozyskaniem informacji dla drugiej strony, czyli jakichś danych personalnych.
1: Jak najbardziej. Jeden wątek tylko, żeby też, drodzy Państwo, nie było tak, że my dzisiaj mówimy o pewnej grupie wiekowej 60+. Proszę nie wstawiać zdjęć swoich wnuków, wnuczek na Instagram czy na Facebooka. Nie, to dotyczy absolutnie każdej grupy wiekowej, no bo przecież młodzi rodzice chwalą się swoimi dziećmi, chwalą się tym, że wyjeżdżamy z tymi dziećmi na wakacje, wrzucamy te zdjęcia, wrzucamy krótkie filmiki, no robimy to wszystko, taki ekshibicjonizm trochę mam wrażenie dzisiaj.
0: Tak, to dzisiaj jest określane mianem sharentingu i to dotyczy każdego, każdej grupy. Proszę mi wierzyć, że to często się zdarza, że osoby 20 parę lat, 30 parę lat, one też nadal są nieświadome i wstawiają tego typu zdjęć, nie widzą jakby zagrożeń. Czemu jest to zagrożenie? A przede wszystkim temu, że podpisując regulamin Facebooka, Instagrama, czy obojętnie jakiego medium społecznościowego, zgadzamy się na to, że te zdjęcia, te posty nie należą już wyłącznie tylko do nas. I to jest właśnie tego typu uświadomianie, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest troll parenting, czyli wstawianie zdjęć, które będą negatywnie w późniejszym okresie wpływały na wizerunek naszego dziecka czy też wnuka. Przypuszczalnie dziecko w pieluszce zrobiło kubkę i jest brudna ta pieluszka. Albo wstawianie dziecka do garka, bo ładnie to zdjęcie wygląda, a dla osoby, która jest po drugiej stronie i może mieć jakieś dziwne działania z aspektami psychologicznymi, jakieś problemy emocjonalne, może to wykorzystać i przerobić to zdjęcie w zupełnie inny element. Więc musimy być bardzo świadomi tego, co się może stać z tymi zdjęciami. I że te zdjęcia nie są tylko i wyłącznie naszym dobrem.
1: Tak. Cały czas też czytam o zostawianiu cyfrowego śladu, o kradzieży wizerunku, to o czym pani mówiła. Materiały mogą zostać pobrane, wykorzystane przez niepowołane osoby. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, dla mnie to nic zdrożnego. Wrzuciłem kilka zdjęć swojej córki. No co to za problem? Dzisiaj z kilku zdjęć z mojej córki można zrobić taki, wygenerować filmik przez sztuczną inteligencję, której będzie się ona wstydziła, czy którego będzie się ona wstydziła do końca życia i ja również. Pobrać jej wizerunek, no problem. Zrobić z tego coś, czego nie chciałbym nigdy w życiu obejrzeć w sieci, żaden problem.
0: Proszę też nie brać tego aż tak dosłownie do siebie, ponieważ nie jesteśmy z tym sami, ponieważ 40% rodziców rocznie wstawia zdjęcia z wizerunkiem swoich dzieci. To jest 72 posty rocznie średnio i 24 filmiki. Więc nie jesteśmy z tym sami i musimy w pewnym stopniu uświadamiać sami siebie, ale też i najbliższych o tym, co może stać się z tym wizerunkiem i dlaczego to jest niebezpieczne dla naszych pociech, dla nas też również samych, bo często przecież to nie tylko o sam sharenting chodzi. Często też może druga strona nieodpowiedzialna pozyskać nasze dane, czy też pamiętam, w tamtym roku była sytuacja jednego z banków, gdzie wyciekły dane klientów i przy tym kryzysie wizerunkowym, jaki nastąpił w tym banku, było oczywiście oświadczenie w tej sprawie, przeprosiny, no i też naprawienie tych skutków, które zaistniały, poinformowanie tych klientów oraz odszkodowanie dla nich. Więc tak naprawdę sytuacje są przeróżne, jeśli chodzi o wyciek danych osobowych czy też personalnych, i które mogą bardzo realnie wpłynąć na przyszłość zarówno naszą, jak i naszych bliskich.
1: Ja rozmawiam na podobne tematy z osobami, przedstawicielami różnych pokoleń. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę tak naprawdę z tego zagrożenia, bo żeby to dobrze zrozumieć, co to za problem, że opublikowałem zdjęcie mojego dziecka i mojego psa, który ma na imię Burek? Co to za problem, że zrobiłem to zdjęcie na placu zabaw, które łatwo jest rozpoznać z tego zdjęcia? Co to za problem, że napiszę, że za moment z moim dzieckiem i z Burkiem wyjeżdżamy na wakacje

0: Z Egiptu. Jedną sprawą jest to, że zostawiamy puste mieszkanie i wszyscy o tym wiedzą. Inną sprawą jest to, że wyciek danych z banku, jak pani powiedziała, ktoś te dane pewnie skopiował, być może jakaś organizacja przestępcza je wykorzysta. Jak połączy kropki i dojdzie do wniosku, aha, sprawdźmy hasło Burek, albo sprawdźmy hasło wnuczka Gosia. Wow, zadziałało! Musimy być ostrożni i pamiętać o tych wszystkich rzeczach i o tych wszystkich zagrożeniach. O linkach, które dostajemy, które są klikalne, w których prosi nas, no nie bank, bo one takich linków nie wysyłają, ale ktoś, kto się pod bank podszywa. Które są klikalne, które są aktywne, które proszą nas o zalogowanie się, o podanie numeru konta być może i tak dalej. No nie róbmy tego, na Boga.
1: Tak, a dodatkowo to nie tylko takie dane w formie linków, również bywają bardzo często telefony. Mhm.

0: I oni nie dzwonili do danej osoby, więc musimy naprawdę teraz wiele informacji weryfikować, nie tylko tych w sieci, ale również tych telefonicznych czy SMS-owych. Tak naprawdę mamy wiele zagrożeń, o których musimy być świadomi i o nich pamiętać. Mhm.
1: Ale nie mogą tego robić na przykład, bo drodzy Państwo, wakacje, wypożyczamy rowerki, kajaki i inne tego typu rzeczy. Pewnie nie raz i nie dwa spotkacie się Państwo z sytuacją taką, że w zastaw będzie trzeba zostawić dowód osobisty. Po pierwsze, nikt Was o to poprosić nie może, ale to się pewnie będzie działo. Po drugie, nigdy tego nie róbmy. Jakie ryzyko? Ktoś z moich danych skorzysta i za sekundę okaże się, że mam 150 tysięcy złotych kredytu na koncie i jestem w biku.
0: No właśnie, pod wpływem różnych emocji, szczególnie właśnie tak jak pan wspominał w okresie urlopowym, wakacyjnym, zapominamy o takich zagrożeniach, o takich działaniach. Mhm. I nie jesteśmy tego do końca świadomi. Wstawiamy do sieci, czy to właśnie wspomnienie z wakacji, czy właśnie, że teraz jesteśmy na tych wakacjach i nie widzimy tych zagrożeń, które mogą wpłynąć na nas, czy też nawet, o którym pan wspominał, kredycie. I potem jest większy problem, bo musimy udowodnić, uzasadnić tą sytuację, co nie jest wcale takie proste. Oprócz tego pamiętajmy, że istnieją w sieci różne możliwości, z których przestępcy cyfrowi korzystają. Mianowicie zakładanie na przykład fałszywych profili z naszym wizerunkiem. Ja tak miałam kiedyś, w tamtym roku miałam taką sytuację na LinkedIn, że ktoś założył profil z moim zdjęciem, z moim imieniem, nazwiskiem, dopisując mnie do właściciela firmy, z którą kompletnie nie mam nic wspólnego. Dostawałam maile z propozycją nieruchomości, które dotyczyły właśnie tej spółki zagranicznej. Zgłosiłam tę sprawę na prokuraturę. I proszę mi wierzyć, to się tak długo ciągnie. Tych spraw jest tyle, że prokuratura w ogóle nie nadąża nad tym. I myślę, że odbiorca powinien bardzo być świadomy i pamiętać o tym, że te sprawy można oczywiście zgłaszać, ale to nie jest do końca fajne i przyjemne i bardzo długo się ciągnie i udowadnianie tego jest dość trudne, bo mogą pomyśleć, a może sama sobie założyła i nie pamięta, tak? I teraz tutaj nie pamięta hasła i przychodzi mi głowę zawracać.
1: I tak, drodzy Państwo, płynnie przeszliśmy do prawie końca naszego dzisiejszego programu, ale także do bardzo ważnej rzeczy, o której opowie Pani na koniec, no bo zdarzy nam się pewnie gdzieś opublikować jakieś zdjęcie, zdarzy nam się gdzieś zostawić dowód osobisty, zdarzy nam się kliknąć kiedyś w jakiś link, w który kliknąć nie powinniśmy. I co wtedy? Jaki mamy sposób na odkręcenie tej sytuacji? Komu możemy się pożalić? Gdzie możemy zgłosić nasz problem?
0: Jest strona dyżur.net.pl, z której warto skorzystać i zgłaszać w systemie online właśnie szkodliwe treści, które są formą dezinformacji, podejrzaną przez nas formą dezinformacji, ale mamy też w przypadku rodziców, nauczycieli bezpłatną infolinię i anonimową przy pomocy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jest to numer 800-100-100. Kolejnym numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży przy wykorzystywaniu różnych treści, czy też wizerunkowych,

0: kontaktu z tymi dziećmi, bo często też dzieci bez zgody rodziców potrafią zakładać sobie różne profile w mediach społecznościowych i rodzic często o tym nie wie, nie nadzoruje tego i potem jest problem, bo szczególnie dziewczynki bardzo są narażone na różne treści niewłaściwe od osób trzecich, więc warto wtedy skontaktować się pod numerem 116-111. To jest infolinia, ale też pod adres strony 116-111.pl i tam dziecko może spokojnie zgłosić sprawę i określić, co spotkało go w sieci. Bądźmy po prostu czujni.
1: Dokładnie, drodzy Państwo, niech to będzie puenta. Jeżeli dziecko pyta Cię nagle, kiedy się urodziłeś, tato, to wcale nie oznacza, że chce wręczyć Ci prezent urodzinowy, ale być może zakłada sobie jakiś profil tam, gdzie nie powinien i potrzebna jest mu Twoja data urodzenia, żeby uwiarygodnić siebie właśnie. Pięknie dziękuję. Pani Marta Rodzik dzisiaj była naszym gościem, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: autopromocja. Melina. Melina. Rock.
1: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach. W New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
2: Nie ma bogów ten.
1: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
2: Tylko, naprawdę?
1: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Eska Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści.

0: bajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: To Meredith Brooks i Bitch w Esterox na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Jest niedziela, 26 dzień lipca 2026 roku. Mam nadzieję, że sobotni wieczór i sobotnia noc były dla Państwa łaskawe i nie bolą Państwa główki dzisiaj. A jeśli bolą, to spokojnie, postaram się coś na to poradzić, przynajmniej muzycznie. Na przykład teraz mam zespół, który już 21 stycznia przyszłego roku pojawi się w Polsce, w łódzkiej Atlas Arenie i zagra, znając życie, całkiem niezły koncert, bo Nothing But Thieves koncertowo wypadają po prostu świetnie. Evolution to numer, który promuje ich nadchodzący album.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: przez wielu uznawana za chyba najlepszą płytę w dorobku grupy The Cure. Disintegration, bo z tej płyty właśnie pochodzi utwór Lullaby, którego wysłuchaliśmy w Esterok właśnie. Za chwileczkę natomiast nieco inne dźwięki, ale za to bardzo energetyczne. Będzie Chumba Wamba i Tapped Humping.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami. Czy doczekamy momentu, kiedy reklamy alkoholu zostaną definitywnie zakazane?
3: My wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, ponieważ państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są nieporównywalnie większe.
2: Mówi Jan Pieniążek, koordynator kampanii 0% Prawdy.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Reklama.
8: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
9: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey, we're Evanescence and you're listening

Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że 20 lat temu na rynek trafił pierwszy album grupy Kaiser Chiefs. Nosił tytuł Employment i pojawił się jakoś na początku roku. No i z tej okazji panowie z Kaiser Chiefs przygotowali reedycję tego albumu. Mało tego, grali też trasę koncertową w tym roku, podczas której celebrowali 20-lecie albumu Employment. Teraz zostały już im tylko w zasadzie występy festiwalowe. Gdybyście Państwo mieli ochotę ich złapać gdzieś na trasie, to przez praktycznie całe wakacje jeszcze jest szansa na to w Wielkiej Brytanii, z jednym małym wyjątkiem. Ostatni weekend sierpnia, 28-30, grają panowie na festiwalu w Hiszpanii. A my Westerok teraz gramy Kaiser Chiefs. I predict a riot.

0: Run to You to Bryan Adams na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania w Esterok. Za momencik wybije 10:00, a po 10:00 Linkin Park i New Divide już czeka w odtwarzaczu, żeby dla Państwa zagrać.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

Rammstein i America w SC Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko. Jest niedziela, 26 dzień lipca. Zaglądamy do kalendarza, a tam imieniny obchodzą Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, a poza tym jeszcze Jacek, Joachim, Teodor, Walenty, Wilhelm, Tytus, Jacenty, Krystiana, Symeon, Walentyn, Hiacynt i Sancja. I sprawdziłem to. Sancja, proszę Państwa, to jest imię, które w naszym kraju nosi aż 6 osób. Jeśli jakaś Sancja nas słucha, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oczywiście wszystkim innym dzisiejszym jubilatom i solenizantom również wszystkiego, co najlepsze. Do życzeń tradycyjnie, jak to w niedzielę, dołączam upominek muzyczny. Tym razem jest to współpraca Billiego Morrisona i Dextera Hollanda. Numer zatytułowany Never Gonna Change.

0: Deep Purple i Perfect Strangers w Esce Rock. Taką klasykę, proszę Państwa, rocka znajdziecie Państwo tylko u nas. Nigdzie indziej. A już za chwileczkę zagram dla Państwa utwór, który może klasyką jeszcze nie jest, ale na pewno ociera już się bardzo mocno o nią, od chociażby ze względu na wiek. Będą The Hooters i będzie Johnny B.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Fury Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Open Your Eyes to Guano Apes, absolutna energetyczna bomba. Westrock za nami, a teraz proszę Państwa, przed nami kawałek, który jest spełnieniem marzeń jego kompozytora. Skomponował go Serge Piozorno, gitarzysta grupy Kasabian, który w jednym z wywiadów wyznał, że od zawsze marzył o tym, żeby zrobić chwytliwy, popowy kawałek, ale tak go przebrać, żeby nikt się nie zorientował, że to jest chwytliwy, popowy kawałek. No i według kompozytora to jest właśnie przypadek tej piosenki. Piosenka grupy Kasabian pod tytułem Fire. No to proszę posłuchać, czy znajdą Państwo w niej chwytliwy, popowy kawałek.

0: sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
1: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
2: A widzisz?
1: Na Madarze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
2: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
3: Płyną statki z bananami w siną dal.
4: 6 na 9.
5: Już od poniedziałku po 6.
6: Obowiązkowa pozycja radiowa.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.

0: prawda stara jak świat światem, a człowiek człowiekiem. Miłość boli. Love Hurts in Nazareth w ST Rock na koniec drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 przygotowałem już dla Państwa numer Until It Sleeps Metaliki.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii, ja dzisiaj zmiksowałem.

To Atari, Boys of Summer, Westerok. Na początek trzeciej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zapraszam jeszcze do 12. Jesteśmy razem na antenie Eski Rock. A teraz mam dla Państwa piosenkę, która jak pozostałych 11, które będą

0: na albumie Katarzyny Nosowskiej z okazji 30-lecia jej solowej działalności została napisana właśnie specjalnie na tę okazję. Piosenka, która jednocześnie informuje nas o tym, że oprócz tego, że będzie płyta, no to ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który zazwyczaj następuje, że po płycie są koncerty, też nastąpi, także proszę się nie martwić, proszę się już przygotowywać na jesień, bo jesienią właśnie Katarzyna Nosowska wyruszy w trasę XXX Tour. No to słuchamy Katarzyny Nosowskiej i jej nowa propozycja zatytułowana Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Stone Temple Pilots i Creep w Aster Rock, a już za chwileczkę cover kawałka, który w pierwszym zamyśle autorów w ogóle nie miał trafić do tego artysty, który go w oryginale wykonywał. Mówię tutaj o piosence What a Wonderful World, którą wiadomo w końcu nagrał jako pierwszy Louis Armstrong, ale autorzy tej piosenki podobno najpierw zaproponowali ją Tonemu Bennettowi, który ten numer odrzucił, nie wiadomo czemu. I tak sobie myślę, że w sumie to dobrze się stało, no bo potraficie sobie Państwo wyobrazić oryginał What a Wonderful World z

Ale autorzy tej piosenki podobno najpierw zaproponowali ją Tonemu Bennettowi, który ten numer odrzucił, nie wiadomo czemu. I tak sobie myślę, że w sumie to dobrze się stało, no bo potraficie sobie państwo wyobrazić oryginał What a Wonderful World z

0: potrafię. Za to potrafię wyobrazić sobie punkową wersję tego kawałka, którą zresztą już za momencik Państwu zagram bez terok. Joey Ramone, What a Wonderful World, już za chwileczkę.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł.

Air to Overkill i Girl, You'll Be a Woman Soon. Westerok za nami. A przed nami teraz, proszę Państwa, piosenka, która poniekąd zawdzięcza swoje powstanie garderobie Garego Moore'a. Gary Moore po odejściu z Thin Lizzy w 1980 roku założył zespół G-Force, ale z tym zespołem za dobrze mu tam nie szło. W związku z tym postanowił skupić się na solowej karierze. No i pewnego razu, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, bo miał jakieś tam bluesowe korzenie, Gary Moore, jeżeli chodzi o gitarę, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, rozgrzewając się przed koncertem w garderobie, zaczął wycinać bluesa. No i stwierdził, że to jest kosmos, który wysyła mu wiadomość, że warto do tej muzyki wrócić. No i proszę bardzo, dzięki temu nagrał płytę Still Got the Blues, która się sprzedała w milionach milionów egzemplarzy. No to tytułowy numer z tego krążka. Gary Moore, Westerok i Still Got the Blues.

0: To Red Hot Chili Peppers i Aeroplane. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Eski Rock. Już za momencik wybije 12:00, po 12:00 w Esce Rock Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się w piątek o 21:00 w Drodze 66. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Życzę pięknej reszty niedzieli, cudownego wieczoru i dobrego tygodnia. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie...

0: Expert.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
1: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
0: Melina Estirok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Parę dni temu do kin trafiła bardzo długo oczekiwana Odyseja Christophera Nolana. Rozpętały się emocje, no więc porozmawiam z osobą chyba najlepiej kwalifikowaną do dyskusji o Odysei i o Homerze, autor tego grubaśnego dzieła, Homer na nasze czasy. Proszę bardzo, tu pokazuję widzom, słuchaczom mówię. Profesor Marek Węcowski. Cześć Marek, cześć profesorze.
1: Cześć profesorze. Cześć,
0: oraz drugi w Melinie.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Też bardzo miło. I oczywiście do swojego dzieła przejdziemy. W ogóle cały program będzie kręcił się de facto wokół Homera. A zaczniemy oczywiście od Odysei. I to jest wspaniałe, jak poczytałem sobie recenzję. Dla przykładu jedna z krytyczek filmowych, najlepszy film Nolana. YouTuber, krytyk filmowy, najgorszy film Nolana. Więc mamy pełne spektrum, więc zacznijmy najpierw od ciebie jako... A, tu muszę wyjaśnić państwu, że Marek Węcowski, oprócz tego, że jest profesorem, wybitnym znawcą starożytności, jest strasznym kinowym pieniaczem. Na przykład czepia się tego, że ciężarówka ma jakieś nie takie koła w bardzo dobrym serialu wojennym o brytyjskich służbach.
1: No. Na przykład, tak.
0: No właśnie, to zrobiłem dygresję, to teraz najpierw jako kinoman. Co sądzisz o Odysei?
1: Byłem w dniu premiery na tym filmie w Atenach z Grekami, żeby zobaczyć jak oni, bo tam osobną
0: też o tym pogadamy.
1: Rzeczą jest, co to w Grecji znaczy ta Odyseja dzisiaj. I od tych kilku dni cały czas jeszcze nie mogę się zdecydować. Rozumiem skąd ta rozbieżność recenzji, bo jakieś wyobrażenie o tym filmie i przekonanie o nim mam, ale to jest film tak trudny do zdefiniowania, że cały czas się zastanawiam, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Zdarzały się filmy, które mi się nie podobały, a zaczęły podobać po latach. Filmy, które mi się podobały, a przestałem je lubić. A ten nie wiem do dzisiaj od tych czterech.
0: Ja ci nawet napisałem SMS-a, że ja miałem na przykład tak z Troją, tą sprzed 20 paru lat z Bradem Pittem, Dianą Kruger, gdzie wtedy mi się nie podobała, a obejrzałem 20 lat później z synem i mi się bardzo podobała. Chociaż to są kompletnie różne filmy.
1: Oczywiście. Zupełnie co innego. Powiem może w ten sposób. Wierniejszej i lepszej adaptacji Homera nie widziałem. I z punktu widzenia Homera, tego co także współczesna nauka o Homerze sobie mówi czy myśli, to trzeba powiedzieć, że Nolan wykuł swojego Homera na blachę. Przygotował się do tego niesamowicie, ponieważ on sam pisze scenariusze.
0: Tak.
1: To jest jego robota. Tam są pewne nawiązania, aluzje, które zrozumieć może naprawdę ktoś, kto bardzo głęboko Homera przetrawił. Ale nie tylko w szczegółach jakichś tam właśnie przysłowiowych ciężarówkach, w tym wypadku w jakichś szczegółach uzbrojenia.
0: Hełmy,
1: tak. Tak, tak, tak, wielka dyskusja. Tylko w tym, że Nolan tak głęboko przeczytał Homera i literaturę naukową o Homerze, że bawią mnie jego krytycy najważniejszą krytyką, poza jakimiś szczegółami i poza, dojdziemy do tego, ideologicznymi sporami, czy ktoś może być czarnoskóry, czy nie, to chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład, jest taki, że Nolan obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
0: Nie ma bogów, ten.
1: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Owszem, bogowie są, ale żyją w zupełnie osobnym rejestrze niż ludzie. Ludzie nie mają styczności poza nielicznymi, jak Odyseusz, który co jakiś czas spotyka swoją opiekuńczą Atenę. Nie mają kontaktu
0: Zendaya.
1: Z Zendaya.
0: No to akurat uważam świetnie obsadowo.
1: Tak, ale też świetne jest to, że Zendaya, podobnie jak jeszcze jedna aktorka, gra podwójną rolę w tym filmie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zendaya gra dwie bohaterki tego filmu.
0: Przegapiłeś
1: to?
0: Zendaya i kogo? Znaczy tam,
1: Zendaya gra Atenę i gra Kassandrę w scenie zniszczenia Troi. Kobieta, która błaga o litość,
0: faktiko,
1: to jest królewna trojańska, okay, którą gra również Zendaya. Więc tam są bardzo błyskotliwe takie przewrotki i wynikają one z tego, że Nolan po prostu dobrze się wczytał w Homera. To, że właśnie bogowie działają w taki sposób, jak on to pokazuje, to jest pomysł Homera, żeby zrobić inaczej niż greccy poeci i czasów Homera i po nim, pokazujący herosów, którzy mają bezpośrednie związki z bogami, mają z nimi dzieci.
2: Melina, Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, to potwierdza mi taką moją intuicję, jak czytałem te recenzje. Ze zdziwieniem zauważyłem, że teraz nie kpię, ani nie wyzłośliwiam się, może troszeczkę, a mianowicie, że taka intelektualna klasa średnia, czyli jacyś oczytani krytycy filmowi, albo jacyś tam youtuberzy, albo instagramerzy, którzy mają faktycznie jakąś wiedzę na temat historii, byli bardziej krytyczni wobec Odysei Nolana niż ludzie tacy jak ty, czyli po prostu profesjonaliści, historycy specjalizujący się w historii starożytnej. Ja czytałem nawet zapis jakiejś dyskusji tam, nie wiem, na Harvardzie czy w Cambridge, te tuzy specjaliści bardzo dobrzy właśnie byli dużo bardziej pozytywnie nastawieni do tej ekranizacji niż tacy wszystko wiedzą.

0: byłby tak homerycki jak 2/3 filmu, albo powinien być benefisem i, wiesz, grą jednego aktora, Matta Damona. Może... To jest jego największa rola.
1: A czy ty jesteś ten team, że to jest wybitna rola, tak?
0: Wybitna rola.

0: zabijać, prawda? I teraz w tym mordobiciu amerykański światowy widz widzi ludzi, aktorów, no, którzy są superbohaterami współczesnego kina. Albo, bo ja wiem, Jasona Bourne'a, super szpiega.
1: Tom Holland,
0: Spider-Man i tak dalej. I teraz jak zrobić z ich udziałem sceny walki, żeby oni nie byli superbohaterami? To jest przecież wielkie wyzwanie. Jak to zrobić, żeby to ich funkcjonowanie w kulturze masowej, no, zatrzeć? I na tym tle sposób, w jaki gra Matt Damon, właśnie w jaki oszczędny sposób pokazuje też przemianę charakteru tego bohatera, wydaje mi się, no, porównanie z, też świeżo przecież, 2 lata temu, nawet mniej, Odyseja, czyli powrót z...
1: Właśnie, bo ty miałeś pozytywną opinię, to z Ralphem Fiennesem i Juliette Binoche.
0: Tak jest, Binoche, Fiennes znakomity. Mhm. Binoche grała Binoche, jak zawsze, a Fiennes grał, jak pewnie zauważyłeś, wszystkie emocje, jakie ma ludzki organizm, potrafi wygenerować, nie ruszając ani jednym mięśniem twarzy.
1: Tak.
0: Spróbuj to zrobić, to wiesz, to jest wybitna rola, więc to też był wybitny Odys, ale Matt Damon jest tutaj niesamowity właśnie w tym bardzo oszczędnym psychologizowaniu.
1: Ja miałem tylko takie, ale to jest bardzo subiektywne, że przyznaję się bez bicia, że oglądałem, nie miałem jakąś zaćmę i patrzę na tego Telemacha i myślę, kto to jest? No jedyny, który nie potrafi grać w tej obsadzie, po czym nagle patrzę, no tak, największa gwiazda, tak, Tom Holland, ale zaskoczeniem na drugą nóżkę dla mnie był Robert Pattinson jako...
0: Świetna rola.
1: Jak się ma, Antinos czy Antinoos?
0: Antinoos.
1: Kurde, jaka to jest
0: świetna
1: rola.
0: Świetna rola. No. Niejednoznaczna.
1: Tak,
0: jednocześnie
1: jest.
0: Tchórz i
1: uspiasz. Anne Hathaway jako Penelopa.
0: Nie, no, słuchaj. Anne Hathaway, w której oczach Odys powinien się na koniec utopić już do końca.
1: Nie mam pytań, po prostu wiesz.
0: Nie, no oczywiście.
1: Trzy zdania wypowiada.
0: Wspaniała. I... Tak. Nie, ale znaczy wspaniała właśnie w tej grze ze swoją konkurentką, którą, no, trzeba to przyznać, jest prawie najpiękniejsza kobieta Hollywood, czyli Charlize Theron. Prawie, bo oczywiście najpiękniejszą jest, jak wiadomo, Rosario Dawson. Melina.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Melina w S-Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, teraz przyszedł do główna szybko. Wracamy zaraz do Heleny. Oczywiście twoja książka się ukazała prawie że równolegle z premierą Odysei, więc nie mogłeś jej widzieć. I teraz moje pytanie jest, czego ci życzę oczywiście, żeby to był bestseller. Zwłaszcza po dzisiejszym Melinie, rzucą się tłumy do księgi.
2: To tu jest.
1: Tu widzicie, tu.
2: Oto tu jest.
1: Homer na nasze czasy. Piękny, gruby. Ile masz trzaska jest to? Jezus Maria. 500. Dużego formatu.
2: Nie zniechęcaj czytelnika.
1: Dużo do czytania. Ale zupełnie poważnie. Gdybyś szykował drugie wydanie, kolejne wydanie, zrobiłbyś podrozdział o tej ekranizacji Nolana?
2: Chyba nie, dlatego że... Znaczy, na pewno dodałbym o tym filmie coś w rozdziałach, których się zajmuje... tym, jak Homera używa się w pracy z weteranami wojennymi. Bo film Nolana jest oparty na tych książkach również. Na książkach, które takiego psychiatra amerykańskiego Jonathana Shea, o którym pisze zresztą w książce, który w dwóch książkach, najpierw Achilles w Wietnamie, a potem Odys w Ameryce, pracował używając m.in. Homera, ale ogólnie literatury starożytnej, z weteranami, którzy mieli swoje doświadczenie, nawet więcej niż PTSD, niż doświadczenie tego, co on nazywa takim przełamaniem moralnym. Na przykład oficer, który na polu walki zostawia swoich podkomendnych i potem musi z tym żyć.
1: Tak.
2: Więc to wszystko ten psychiatra przepracowywał z weteranami wojennymi, do dziś to robi zresztą, on i już teraz jego uczniowie, czytając Homera i a potem w Odysei, czytając Odyseję jako doświadczenie trudnego, niemożliwego powrotu do domu i reintegracji. No więc przy tej okazji, kiedy o tym piszę, dodałbym coś o filmie Nolana, bo ten film jest właśnie o tym. Zarówno w obu tych wymiarach Matt Damon jest znakomity. Matt Damon, który rozumie, że zrobił podczas tej wojny coś, co jest niewybaczalne i to nie tylko wrogom zrobił, swoim zrobił, ściągając na nich pośrednio, no to nie będziemy uprzedzać faktów. I potem ten Matt Damon, który próbuje, co jest niemożliwe, wrócić do domu i się zreintegrować. Zresztą to zakończenie zaskakujące dla wielu widzów jest po części również logiczną konsekwencją tego. On nie może wrócić do domu. Nie da się wrócić do domu. I tu znowu trzeba powiedzieć, że Nolan jest bardzo erudycyjnie przygotowany, bo jedną z największych zagadek interpretacji Odysei starożytnego tekstu, który mamy, jest fakt, że już w starożytności widziano, że Odyseja źle się kończy, niedobrze. Byli tacy starożytni uczeni, którzy uważali, że Odyseja pierwotnie kończyła się wcześniej, w momencie pojednania z Penelopą i koniec. Idą do łóżka i koniec. I że dopiero później z inną myślą, albo ten sam poeta, albo inny poeta, dopisał końcówkę, czyli właśnie jeszcze kolejny atak na rodziny zalotników, interwencję bogów, żeby nie pozwolić Odysowi wymordować reszty swoich poddanych na Itace, że to jest sztuczne. I chyba mieli rację. Być może ten sam poeta, jak gdyby wrócił do swego tekstu, do swego utworu, i zmienił jego zakończenie. To się zdarza. I teraz Nolan, czując to, wiedząc to, zaproponował alternatywne zakończenie. To jest bardzo erudycyjny pomysł, wynikający, jak sądzę, z dobrej znajomości Homera i nauki, która się Homerem zajmuje. Ale więc dodałbym to do książki.

0: Na pewno. Natomiast to, co jest ciekawe dla mnie, to na razie za wcześnie jeszcze powiedzieć, bo wspomniałeś o troi Wolfganga Petersena sprzed, nie wiem, 2002, 2003, 2002, coś takiego. Tak, który to film miał ogromne znaczenie polityczne i w Turcji, i w Grecji. W Grecji był takim manifestem patriotyzmu, a Turcy byli wkurzeni, że im znowu barbarzyńcy psują Azję Mniejszą i pogardzają Trojanami, czyli Turkami niby. I teraz... Czy tak...
1: Chociaż Trojanie nie byli Turkami.
0: No, no. Oczywiście.
1: Ani Turcy nie są... No
0: i... Oczywiście. I teraz pytanie, czy Odyseja Nolana będzie miała konsekwencje polityczne. Jeszcze jest w zawieszeniu. Sądzę, że film ten właśnie dlatego, że nie jest tak bardzo spektakularny i no, ciekawy, fajny, ale no, płaski hollywoodzko, jak była Troja, ponieważ jest to film dużo głębszy, to...
1: Czyli trudniejszy.
0: Czyli trudniejszy. To awantury dotyczą, jak zauważyłeś, ciekawszych rzeczy. Nie tego, czy Trojanie mieli rację, czy Grecy, Achajowie mieli rację, albo czy trzeba było spalić Troję, czy nie trzeba było spalić Troi, prawda? Tylko czegoś więcej. Więc gdyby coś jeszcze politycznego się urodziło z tego filmu, jakaś ciekawa awantura, to też by było fajnie.
1: No to, jeżeli tu już jesteśmy, pamiętam o Helenie, pamiętam.
0: Wrócimy do Heleny. Wreszcie. I do Zendai też.
2: Słuchacie Meliny w Esse Rock.

0: Kalina Eski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. O co się ciskają Grecy? Bo ja z pewnym zdziwieniem przeczytałem, że zawłaszczenie kulturowe, że mówią po angielsku. No, kurczę, w Troi też mówią
2: nie,
1: po angielsku.
2: Nie. To nie chodzi tylko o to, że po angielsku. Wprawdzie Mel Gibson narzucił standardy, żeby mówić...
1: No to prawda. Ale że greckich aktorów nie ma...
2: Po pierwsze, że nie ma greckich aktorów.
1: W Troi byli? Może jakiś trzecioplanowy rola? Przecież tam też gwiazdy Hollywoodu wczesne.
2: No, nie. Po drugie... Zawłaszczenie kultury w tym znaczeniu, to o język chodzi o to, że, jak zrozumiałem, jeśli dobrze zrozumiałem, awantura dotyczyła tego, że Nolan wybrał, pamiętajmy o tym, że część z tych aktorów to są Anglicy przecież, jak chociażby Spider-Man.
1: Amerykański akcent.
2: Wybrał amerykański akcent, co wielu ludziom na świecie kojarzy się z tym gorszym angielskim, podniosły, porządny, pełen szacunku dla kultury angielskiej, to byłby zapewne angielski brytyjski. Mhm. A najlepiej po starogrecku. No, teraz powstają przecież całe seriale we Włoszech po starej, archaicznej łacinie. Efekt jest straszliwy moim zdaniem. Serial Romulus, grany archaiczną łaciną. Nie wiem, czy państwo można jeszcze jakiś można zobaczyć w streamingach. No, brzmi to dziwacznie. Więc to jest awantura, ale przede wszystkim Grecy tak bardzo się utożsamiają z kulturą starożytnych Greków, że w ogóle fakt, że flaga grecka nie powiewa w tle gdzieś, jest, jak sądzę, trudny do zniesienia, ale cały czas mówimy jednak o jakichś internetowych awanturach. To nie są sprawy no, naprawdę poważne. To nie są jakieś właśnie poważne, polityczne afery, więc na razie to byśmy...
1: Czyli dobra, teraz Helena. No więc kolor skóry Heleny. Sam, ja powiem tak, kiedy usłyszałem, że Lupitaniungo zagra Helenę, to mówię, no nie, no błagam. Znaczy, w tym sensie naprawdę
2: polityczna
1: trzeba...
2: Polityczna poprawność, te rzeczy.
1: Polityczna poprawność. Przy czym tak, jak obejrzałem teraz Odyseję, w ogóle... Jakby ten kolor mi zniknął, nie dlatego że tam jest jeszcze myk, to tu nie spoilerujmy, związany z Heleną, jest to świetne, w ogóle nie widziałem jakby, oczywiście dla mnie Helena to jest Diana Kruger, Forever.
2: Być może.
1: No po prostu.
2: Która, jak podobno przypominają niektórzy teraz obserwatorzy kultury, dopiero dzięki temu filmowi stała się, że tak powiem, ideałem piękna.
1: A tego to już nawet nie
2: podobno
1: pamiętam.
2: Tak jest.
1: Pomimo, że jest Niemką, no więc jeszcze zabawniej.
2: Tak.
1: Więc, ale to może był hołd dla Schlimana, wiesz.
2: Może był hołd dla Schlimana. Ale wracając do Heleny, więc po pierwsze, ja nie mam nic przeciwko czarnoskórej Helenie z dwóch powodów. Po pierwsze, najważniejszą cechą Heleny, najgłębszą cechą Heleny jest to, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Jeżeli scenarzysta uważa Lupita Nyong'o albo kogokolwiek innego za najpiękniejszą kobietę na świecie, to powinien ją w tej roli obsadzić. Po prostu i już, kropka. Teraz druga rzecz natomiast, to jest fakt, że możemy na różne sposoby się spierać teraz o jakieś ewentualne tam historyczne problemy, ale generalnie mamy do czynienia z poezją, teraz wracając do Homera.
1: Mitami.
2: Mitami, z pewnym światem umownym, w którym też na przykład blond włosy są pewnym symbolem, a nie opisem jakiejś rzeczywistości.
1: Poczekaj, a jak z tego, co wiemy o starożytnych Grekach, powiedzmy z tamtego, nie wiem, kiedy VII, VIII wiek, tak, albo i tam XV wiek przynoszą, czyli czas Iliady, Odysei, czas Homera. Jak oni wyglądali? Co wiemy o wyglądzie ówczesnych Greków?
2: No, Grecy wyglądali tak jak ludy, jak ludy Morza Śródziemnego. Już u Homera widzimy ślady znajomości nie tylko Czarnej Afryki, ale nawet głębokiej Czarnej Afryki. U Homera znajdujemy bardzo piękne porównanie homeryckie. Coś się dzieje tak jak z hałasem, jak żurawie, kiedy atakują małych ludzi, pigmejów. Pierwszy raz pada słowo pigmej w naszej kulturze. No czyli to oczywiście nikt nie widział w Grecji pigmeja osobiście, ale informacje nie tylko o ludziach o czarnej skórze, ale o ludziach mieszkających głęboko w sercu Afryki docierały już wówczas do poety, takiego jak Homer. Słowem, ten świat był dużo bardziej globalny niż nam się wydaje. W Grecji epoki klasycznej byli oczywiście czarni niewolnicy. Mamy trochę w sztuce greckiej takich przedstawień, więc sam fakt istnienia ludzi o czarnym kolorze skóry dla Greków był oczywisty. To nie jest żadna rewelacja dla nich. Grecy epoki mykeńskiej, powiedzmy XII wiek przed naszą erą, bardzo intensywnie handlowali, nie tylko handlowali, walczyli z Egipcjanami, a w jednej ze swoich wojen przeciwko Egiptowi, tak zwane ludy morza, to też jest błyskotliwy pomysł Nolana, żeby włączyć ich, myśl o nich do filmu, uderzyli na Egipt przy wsparciu sprzymierzeńców Libijczyków, no czyli właśnie mieszkańców północnej Czarnej Afryki. Słowem, pamiętajmy, że to jest przed podbojem arabskim.
1: Tak.
2: Słowem, ten świat jest kolorowy. Natomiast najważniejsze jest to, jeżeli Lupita Nyong'o jest najpiękniejszą kobietą, którą sobie wyobraża w tej roli Nolan, super. Ale jest i druga, ważniejsza rzecz. To znaczy, drugą, najbardziej podstawową cechą Heleny i w kulturze europejskiej i greckiej, najważniejszą definiującą ją cechą jest co? Jest to, że o Helenę się wszyscy kłócą. Każdy ją chce mieć za żonę najpierw, a potem o nią wybucha wojna trojańska. Nie jest to zresztą pierwszy konflikt o Helenę w mitologii greckiej. No to Nolan, obsadzając jako Helenę Lupitę Nyong'o, uzyskał ten efekt. O tę Helenę wszyscy się tłuką.
0: Melina.

0: RSC Rock.
1: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami. Czy doczekamy momentu, kiedy reklamy alkoholu zostaną definitywnie zakazane?
2: My wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no nieporównywalnie większe.
1: Mówi Jan Pieniążek, koordynator kampanii 0% Prawdy.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące.

0: zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina Eski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
1: Nie, teoria, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
1: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
0: Melina w Esterok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. Mi się podoba, jak doczytywałem, przykując się do tej rozmowy, ta wersja, że tak naprawdę Heleny nie było w Troi, tylko ona z Paryżem uciekła do Egiptu.
2: Tak jest.
1: I w sumie cała wojna trojańska była w sumie o nic, a i Troje spalili.
2: Robota, którego bogowie stworzyli, żeby zwieść Greków, oczywiście.
1: To mi się podoba.
2: Tak.
1: Można by zrobić wersję alternatywną.
2: Oczywiście.
1: Słuchaj, ludy morza. Próbowałem doczytywać, przepraszam, państwa i ciebie. Próbowałem doczytywać po Nolanie właśnie o ludach morza i wyszło mi na to, że tak naprawdę nikt nie wie, kto to były ludy morza.
2: No, coś wiemy. Może wytłumaczmy, o co chodzi.
1: Tak,
2: u Nolana kilkakrotnie pojawia się, nie zdradzimy do końca, bo to ma bardzo ważne sensy pod koniec filmu i ma związek z jego zakończeniem, ale generalnie w filmie Nolana wiele postaci wypowiada, czy też prezentuje, pokazuje swój strach, że zaraz przyjdą jakieś groźne ludy morza i zniszczą naszą cywilizację. Cały czas to oczekiwanie na koniec cywilizacji trwa. I teraz, nie spoilerując filmu, co z tymi ludami morza się będzie działo, my o tych ludach morza sporo wiemy. To jest taki lud, który, to jest koalicja ludów, która dwukrotnie co najmniej napadła na Egipt i ze źródeł egipskich i tam została pokonana.
1: Ale skąd oni byli?
2: Z wysp i z morza, jak mówią źródła egipskie. Przeszli przez Morze Egejskie, Azję Mniejszą, niszcząc wielkie Imperium Hetyckie i potem przez Lewant, dzisiejszą Syro-Palestynę, Izrael, Jordanię, Syrię i tak dalej, i siejąc zniszczenie. Wśród tych ludów morza były, mamy nazwy tych ludów przez Egipcjan zapisane, były ludy, które można identyfikować z pewnymi miejscami w geografii Morza Śródziemnego, jak Sardynia, jak Sycylia, więc raczej stamtąd, ale prawdopodobnie był to taki wyraj głodnych ludzi zewsząd. Pamiętajmy, że przez długi czas było odwrotnie niż w XXI wieku, to znaczy bogate było południe, a biedna była północ i jak się ludzie zbierali z głodu czy innych nieszczęść, żeby gdzieś migrować
1: z północy na południe,
2: to z północy do Egiptu albo na Bliski Wschód. I tak było również wówczas. Te ludy były prawie na pewno częściowo z wnętrza Bałkanów, być może z wnętrza Morza Czarnego, wybrzeże Morza Czarnego, na pewno z zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie jakaś klimatyczna katastrofa, wielka susza spowodowała, no bo jak ludzie w tym samym momencie zaczynają szukać nowych siedzib, to musi być tego systemowa przyczyna. I to z tak różnych miejsc przychodząc. Więc prawdopodobnie jakaś wielka susza spowodowała na tyle trudne warunki życia w całej Europie właściwie południowej, że masowo ci ludzie ruszyli na południe i na wschód. I to są ludy morza. I w filmie Nolana te ludy morza, niebezpieczeństwo tych ludów morza cały czas w tle gdzieś się czai.

0: Tak, bo chciałem cię zapytać, jak pan profesor patrzy na teksty, które właśnie niektórych krytyków irytowały, że oni, bohaterowie, mówią właśnie o końcu cywilizacji, a wręcz o koniec epoki brązu. Tak, już.
1: Tak, to mnie trochę razi. To było zbyt już łopatą. Są takie miejsca, w których można było sobie darować dopowiadanie. No ale można, nie można w 3-godzinnym filmie. Może pewne rzeczy trzeba dopowiedzieć. Bez tych właśnie deklaracji, że to jest koniec cywilizacji. Przy czym tu również Nolan zrobił rzecz ciekawą, ponieważ generalnie na poematy homeryckie i na wojnę trojańską w Iliadzie i na powrót Odysa i wszystko, co się z tym łączy w Odysei. Pamiętajmy, że bardzo wiele wątków wojny trojańskiej pojawia się dopiero w Odysei. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej. Wszystkie te rzeczy pojawiają się dopiero w Odysei. Iliada się urywa na pogrzebie Hektora. Czyli urywa się na długo przed upadkiem Troi. Nie ma upadku Troi. To jest właśnie błyskotliwy pomysł Homera w Iliadzie. Pokazujesz historię, która nie ma ani początku, ani końca i mimo to wszyscy myślą, że jest kompletna. Tak. Błyskotliwe. To by mógł zrobić Nolan we swojej początkowej części kariery, wiesz, jak w Memento.
2: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: W Odysei te wątki trojańskie się pojawiają. I teraz na Odyseję i na Iliadę możemy patrzeć, powiedzmy historycznie, z dwóch perspektyw. To jest albo koniec czegoś, upadek dla nas, epoki brązu. Starożytni nie wiedzieli, że była epoka.
1: Ciemne wieki, tak?
2: Potem tak zwane wieki ciemne. Słowem, coś się zamyka, także w greckiej historii.

0: Wtedy możemy patrzeć, powiedzmy historycznie, z dwóch perspektyw. To jest albo koniec czegoś, upadek dla nas, epoki brązu. Starożytni nie wiedzieli, że była epoka brązu.
1: Ciemne wieki, tak?
0: Potem tak zwane wieki ciemne. Słowem, coś się zamyka, także w greckiej historii.

0: No ale być może właśnie czy studio filmowe, czy ktoś kazały, wiesz, docisnąć paluchem.
1: Albo on, to się pewnie dowiem po jakimś czasie.
0: Tak, natomiast to mnie nie razi. Jest to przesłanie filmu, ale ono jest dużo głębsze niż nasza cywilizacja zmierza ku zagładzie. Mhm. Bo tam oczywiście nie powiemy, dlaczego zmierza ku zagładzie, bo to jest nolanowska, nazwijmy to, diagnoza naszych czasów. To tego nie mówmy, dlaczego zmierza ku zagładzie. To muszą Państwo zobaczyć w kinie.
1: Chciałem Cię teraz zapytać, jako autora książki właśnie Homer na nasze czasy, wielkiego dzieła o Homerze, świecie Homera, dyskusjach wokół Homera. A mianowicie, rozumiem tak, że dzisiaj uważasz, że Homerów było dwóch. Jeden napisał Iliadę, drugi napisał Odyseję. Natomiast, że one były zasadniczo te dzieła spisane tak. Na jakimś wczesnym etapie. Parę lat temu, czy tam paręnaście lat temu, uważałeś, jak rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, że to jednak był efekt wieloletniej, czy może nawet wielopokoleniowej tradycji ustnej. Tekst ewoluował i został spisany tak naprawdę ileś lat.
0: Tak nigdy nie myślałem, natomiast rzeczywiście duża część badaczy do dzisiaj tak właśnie myśli, to znaczy, że Iliada i Odyseja są nie tylko efektem funkcjonowania kultury i literatury ustnej przez wiele wieków, bo mamy dla niej analogie na całym świecie, od Bałkanów przez Kaukaz,
1: kraje
0: nordyckie, Indie i tak dalej. Tyle tylko, że to, co się stało w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach, a tak naprawdę kilkunastu, szczególnie intensywnie, to, że liczba znanych nam zabytków pisma wczesnego greckiego i to tylko pisma używanego do zapisu poezji, wprawdzie na garnkach, ale zawsze, jest już teraz tak duża, że w czasach, kiedy Homerowie tworzyli swoje dzieła, Grecy już na pewno zapisywali poezję.
1: Ale co, Iliadę by zapisał na garnkach?
0: Nie. Na garnkach zapisywali wierszyki biesiadne.
1: Na czym mieliby zapisać?
0: Na papirusie albo na skórze.
1: Czekaj, ale papirus przecież był później, nie?
0: Nie, papirus z Egiptu albo z Lewantu, po grecku nazwa książki, pochodzi od nazwy miasta fenickiego Byblos, stąd nasza Biblia, czyli książki mnogiej, ale no, nie nudząc Państwa szczegółami, już u Homera widać ślady używania papirusu technicznego do plecenia linokrętowych. Więc one się nazywają odpowiednio.
1: A to tak z jakich czasów mamy dowody, ślady tekstów zapisanych na papirusie w
0: bardzo późno,
1: greckim?
0: Bardzo późno, bo papirus się nie zachowuje w archeologii. Więc tak samo jak skóra. Zachowuje, dlatego to, co na skorupach się zachowało, bo skorupa, jak idzie do ziemi stłuczona, to do końca świata tam będzie niezmieniona. Natomiast jest niedegradowalna. Natomiast papirus, papier, pergamin, skóra, wszystko to w długim trwaniu w ziemi znika i w wyjątkowych zupełnie przypadkach może się zachować, jak w piaskach Egiptu, lub w zupełnie wyjątkowych warunkach no, lokalnych w paru miejscach jeszcze świata starożytnego się zachowały kawałki papirusu. Melina Eskirok.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
2: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
3: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej Esce Rock z głupawką od rana.
4: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze.
5: Nie będę o 23 oglądała.
4: I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
3: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia.

0: Simpsonowie. Rywale. Robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, czyli przyjmuje się, że Iliada, Odyseja powstały jakoś w VIII-VII wieku.
2: Prawdopodobnie w drugiej połowie VIII wieku przed
1: naszym erą. Okej, a z którego wieku mamy pierwszy albo ślad, albo stuprocentowy dowód, że była spisana?
2: Że była spisana, to mamy wiele set lat później dopiero, wtedy, kiedy mamy papirusy.
1: Tak, to znaczy kiedy są...
2: Najstarsze papirusy z Iliadą i Odyseją pochodzą z czasów hellenistycznych, czyli długo po śmierci Aleksandra Wielkiego, czyli wiele, wiele set lat później.
1: Czyli jakieś 1000 lat?
2: No, 500 lat później. Mhm. Może nawet trochę więcej. Ale to jest tylko, no jak gdyby, dowód na nieistnienie dowodów, a nie dowód na fakt taki czy inny. Natomiast coś, co jest dla mnie istotne, to jest właśnie to, że zaczynałem pisać tę książkę przekonany, jak duża część moich kolegów i koleżanek po fachu, że i Iliada, i Odyseja były dziełem jednego autora. Ale im głębiej wchodziłem w tę lekturę, tym

0: Bardziej ta część mnie, która zawsze miała wątpliwości, rosła, tak, i jestem przekonany dzisiaj, że są to poematy pod pewnymi względami tak od siebie różne, wrażliwością poetycką.
1: Czy się zgadzasz jak Robert Graves, który mówił, nie wiem czy na serio, czy pół żartem, że Iliadę napisał mężczyzna, a Odyseję kobieta?
0: Nie zgadzam się. To był zresztą pomysł nie jego. To wcześniej już taki powstał.
1: Okay. Ładny pomysł.
0: Bardzo ładny. Bardzo ładny. Z moich ulubionych angielskich bohaterów, którzy zajmowali się Odyseją, myślę, że również bohater twojej młodości, mojej na pewno, Lawrence Zarabi. T.E. Lawrence, jak już skończył wojnę, to był, no, wyjaśnijmy, facet, który zniszczył Imperium Osmańskie, budując albo pomagając budować partyzantkę arabską.
1: Awanturnik,
0: szpieg, archeolog, zawodowy archeolog, o którym pisze zresztą w książce, który po wojnie, no, był kimś w rodzaju pierwszego celebryty kultury masowej.
1: Są ciekawe, że on też odgrywa sporą rolę u Johna le Carré.
0: Oczywiście. I tenże T.E. Lawrence, tak bardzo męczyli go dziennikarze, którzy, no bo właśnie jego przygody i tak dalej, że uciekając od sławy, zmienił nazwisko na T.E. Shaw, mieszkał sobie na wsi w Anglii i postanowił oddać się temu, o czym zawsze marzył, czyli przetłumaczyć Odyseję. I przetłumaczył Odyseję, wydał ją pod pseudonimem, w dodatku w Ameryce, żeby nikt jeszcze go tam w Anglii tego nie rozpoznał. Wydał ją w takim bardzo podobnej konwencji do Nolana, to znaczy całkowicie pozbawiając ją bogów. To jest po prostu przygodowa opowieść. Mhm. Napisał wstęp do tego, który jest jednym z najzabawniejszych

Anglii tego nie rozpoznał. Wydał ją w takim bardzo podobnej konwencji do Nolana, to znaczy całkowicie pozbawiając ją bogów. To jest po prostu przygodowa opowieść. Mhm. Napisał wstęp do tego, który jest jednym z najzabawniejszych

0: Na pewno wielbiciel psów, a więc polowania, ale nie za dobry myśliwy, bo o tym nie ma zbyt dużo szczegółów w Odysei. Słynna scena z rozpoznaniem myśliwskiego psa Argosa, tak. Bardzo ważna w filmie Nolana, bardzo ważna też w filmie z Fańcem. To jest jeden punkt. Punkt drugi, interesuje się żeglarstwem i morzami, ale nie jest zawodowym marynarzem. To jest zbyt mało techniczne jego spojrzenie na morze. Na pewno jest trochę taki, jak tu pada nazwisko, Sir Walter Scott, powieściopisarz, czyli
1: Ivanhoe.
0: Ivanhoe, dobrotliwy, starzejący się zbieracz staroci. Ale najciekawsze jest przekonanie T. E. Lawrence'a o życiu erotycznym autora Odysei, które podsumowuje T. E. Lawrence tak: to był na pewno człowiek żonaty. Zaraz przetłumaczymy to na naszych widzów, but not exclusively, ale nie wyłącznie. Więc to jest portret, który sobie wyobrażał T. E. Lawrence, kiedy wreszcie mógł zająć się tym, co naprawdę lubił, czyli nie szpiegostwem i partyzantką, tylko tłumaczeniem Odysei.
2: Melina w S-Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. Wspomniałeś, a ja nie przeczytałem tego tekstu, że siostra Zuckerberga, Marka, tego Zuckerberga, napisała bardzo ciekawy tekst o Iliadzie. W ogóle wyjaśnij widzom i słuchaczom.
2: Donna Zuckerberg jest bardzo dobrą filolożką klasyczną. Obroniła doktorat, wydaje mi się, że Eurypidesie, na Uniwersytecie Princeton. I pisuje bardzo ciekawe teksty, również popularno-naukowe. I napisała, wydaje mi się, że w Wall Street Journal.
1: Tak jest.
2: O Odysei Nola. Bardzo błyskotliwa osoba.
1: I co w tym tekście zwróciło twoje...
2: Ja tylko rzuciłem okiem, bo wiesz, teraz miałem inny...
1: Dobra, to chciałem cię jeszcze zapytać. A pamiętasz... Bo ja pamiętam, kiedy pierwszy raz Homer pojawił się w moim świecie, był to film, nie widziałem go nigdy później, z Kirkiem Douglasem, czyli to się nazywało Odysseja.

0: czy przygody Odyseusza.
1: Coś takiego, tak.
0: Jakoś tak, on grał te Odyseusze. I to pamiętam, jak przez mgłę, właśnie Odys, Penelopa. Pierwszy raz Homer się pojawił w moim świecie. A ty?
1: No, bardzo wcześnie, bo jako jak bardzo wiele młodych osób w naszej kulturze, jak byłem dzieckiem, bardzo się interesowałem mitologią grecką, więc
0: myślę, że Parandowskiego.
1: Że Parandowskiego, mitologia, ale też Parandowskiego, taki skrót, opowieść o wojnie trojańskiej. Do dziś pamiętam, jak wyglądała okładka tego płócienna, pomarańczowa.
0: Jak się nazywało, pamiętasz?
1: Chyba właśnie Wojna Trojańska, coś takiego.
0: Ale on też, czy on napisał przygodę Odyseusza?
1: Też napisał, też. Tak. Tytułu nie jestem pewien. To były właśnie takie skróty dla dzieci. Bardzo dobre, no, wspaniałe pióro przecież. Więc jakoś wtedy, wcześnie. Mhm.
0: A powiedz mi, a czy właśnie z Homerem to jest tak, że no, nie wypominając ci wieku, już masz...
1: Ty mi, nie wypominając wieku, starcze.
0: Słuchaj.
1: Dodajmy, Marcin jest o wiele starszy ode mnie.
0: Czy w dziedzinie historii starożytnej, no są, w każdej dziedzinie są takie tematy, za które się bierzesz dopiero w którymś momencie, tak?
1: Nie wiem. Tak.
0: Felietony piszesz, jak jesteś dziennikarzem, tam mając już swoje lata, tak? Nie? No możesz spróbować, jak mając 20, no, ale ty wiesz, śmiech na sali. Czy właśnie do Homera trzeba dojrzeć w tym twoim świecie?
1: Ja musiałem, bo pomysł pisania książki o Homerze miałem dokładnie 20 lat temu i wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem niegotowy i zrezygnowałem z niego. I wróciłem zresztą za sprawą wspaniałego redaktora Pawła Goźlińskiego ze Znaku Litery Nowej 2 lata z kawałkiem temu, ale no to jest takie powiedzenie, które cytuje pewien wielki archeolog brytyjski w swojej książce o Homerze, że każdy badacz starożytności marzy o tym, żeby napisać książkę o Homerze, a każdy inny badacz starożytności próbuje go od tego odwieść.
0: To ładne.
1: Więc trochę tak też jest. Myślę, że też no wszyscy, którzy zajmują się starożytnością grecką, żyją z Homerem cały czas. I pomysł pisania książki o Homerze, jak zresztą w ogóle dla mnie różne pomysły pisania książek, biorą się z próby nauczenia się czegoś do końca. To znaczy, nigdy nie uczysz się tak dużo, jak wtedy, kiedy musisz napisać syntezę.
0: Cytując klasyka, cały czas się uczysz. No.
1: Tak jest.
0: Cały czas się
1: tak
0: uczysz.
1: Tak jest, cały czas się uczę. Bo chodzi o to, że wtedy musisz wszystko sprawdzić, wszystko doczytać. Nie możesz zostawić żadnego pustego miejsca. Ja oczywiście wiele rzeczy nie sprawdziłem, wiele rzeczy nie przeczytałem, wiele rzeczy nie wiem, ale na swoje potrzeby i na potrzeby tej książki musiałem sobie ułożyć w głowie jakąś konstrukcję konsekwentną, mam nadzieję. Czy ona jest ciekawa, czy ona jest przekonująca, to już ocenią czytelnicy.
0: Drodzy słuchacze, widzowie, widzę, pokazuję Homer na nasze czasy, Marka Węcowskiego, mojego i waszego gościa. Super okładka swoją drogą.
1: Bardzo dobra, znakomita.
0: Świetna okładka, przykuwająca wzrok. Więc tak, macie w księgarniach Homera Węcowskiego. Homer Węcowski, to w ogóle dobrze brzmi, nie? Homer Simpson, Homer Węcowski. Tak, w kinach jest...
1: Zdjęłam się z tym właśnie, z tym Homerem.
0: Także każde rozwiązanie jest dobre. Możecie najpierw... skoro mnie słuchacie, to najpierw słuchajcie Meliny, potem pójdziecie do kina, przeczytacie książkę, albo na odwrót, najpierw kino, książka, Melina,
1: Lech
0: książka.
1: Homer.
0: Co chcecie? Bardzo dziękuję panie profesorze.
1: Ja dziękuję panie magistrze.
0: Się pięknie sprzedaje. A ja dziękuję wam, drodzy widzowie i słuchacze.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu.

0: I'm a Believer, Smash Mouth w SC Rock. Dzień dobry w niedzielę, po 14:00, jak zwykle o tej porze i w ten dzień tygodnia zapraszam na kultowe, weekendowe wydanie różnych historii z przeszłości. Jarosław Sobierajewicz, rozsiadam się wygodnie, państwo mam nadzieję także i zapraszam do 18:00.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

21 Guns, Green Day. A teraz Metallica, o której mówią nie bez powodu oczywiście, że ich kariera to zasługa niejakiego Johna Zazuli, właściciela sklepu Rock'n'Roll Heaven w New Jersey. To on pewnego dnia usłyszał ich demo i postanowił zaproponować im parę występów na wschodnim wybrzeżu Stanów. Zespół przyjął propozycję i pod koniec marca roku 83 ruszyli z San Francisco w długą na ponad 3000 km trasę. Na wschód. To ta legendarna podróż, w trakcie której Dave Mustaine miał tak dokładać do pieca, że gdy już tam dotarli, na miejsce skontaktowali się z Kirkiem Hammettem, wtedy gitarzystą Exodus, no i 9 albo 10 dni później zastępował wyrzuconego z kapeli Mustaina. Zazula próbował też załatwić chłopakom kontrakt nagraniowy, ale mu się to nie udało, więc 1 kwietnia tego samego roku 83 razem z żoną założył własną wytwórnię płytową Mega Force. Na miesiąc później Metallica podpisała z nim kontrakt i rozpoczęła nagrywanie albumu w Rochester. Czy ktoś jeszcze pamięta, że ta płyta miała nazywać się Metal Up Your Ass? A na okładce miał się pojawić, zdaje się, Sedes z wyłaniającym się metalowym ostrzem? Pomysł był jednak zbyt szokujący dla młodej wytwórni. Kiedy basista Cliff Burton dowiedział się, że nie mogą wydać albumu pod wymyślonym tytułem, miał powiedzieć takie słowa, które potem znalazły się w jednej z piosenek, no i też tytułem płyty się stały. Kill 'em All. Tak się właśnie narodził tytuł płyty. Nowej płyty, debiutanckiej płyty Metalliki, która ukazała się 25 lipca roku 83. Tak, wczoraj była 43. rocznica.

0: Piosenka, która wróciła do popularności za sprawą pewnego serialu o Wikingach. No i pojawiła się na Spotify jako ta najczęściej odtwarzana zespołu Led Zeppelin. I wtedy sporo młodzieży odkryło, że była kiedyś przed laty taka genialna kapela. Tak to czasem z filmami i serialami bywa. Proszę sobie przypomnieć, co było choćby z tym serialem Stranger Things i piosenkami nagrywanymi przez artystów w latach 80. No dobrze, wracamy do mniej więcej spraw bieżących. Red Hot Chili Peppers przed nami.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: No i co się tak młody zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z

0: maską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
2: Hi, this is John Entwistle.
3: And this is Pete Townsend.
2: Of The Who.
4: Hi, this is Carlos Santana.
5: Hey, my name is Skin.
6: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Royal Republic w Est Rock. A teraz Eric Carr, człowiek, który w młodości naprawiał kuchenki gazowe, pracował jako archiwista, rozwoził z ojcem lodówki, mieszał cement, w młodości też chciał bardzo zostać naukowcem lub astronautą. No ale niestety mu się nie udało, bo Eric Carr, a w zasadzie Paul Charles Caravero, bo tak się naprawdę nazywał, syn włoskich emigrantów, został perkusistą. 1 lipca roku 1980 pojawił się na przesłuchaniu właśnie, gdy Kiss szukali nowego perkusisty po odejściu Petera Criss'a. Brał udział w przesłuchaniu, w którym pojawiło się także 50-60 innych oficjalnie przesłuchanych muzyków, no i on to wygrał. Dokładnie 25 lipca roku 80 po zwycięstwie zagrał swój pierwszy koncert z zespołem, który teraz dla Państwa zagra God Gave Rock and Roll to You.

0: zespół Sheffield, angielskiego Sheffield, położonego pięknie na południowym wybrzeżu wyspy o nazwie Brytania. 15, a więc pierwsza godzinka naszych kultowych niedzielnych opowieści za nami. Drugą rozpocznie zespół, który chwilę temu dla Państwa grał na koncercie, który objęliśmy patronatem. Kings of Leon. Sex on fire.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Reklama.

0: na pół w Esce Rock. A teraz zespół, który dosłownie chwilę temu, kilka dni temu grał w Warszawie koncert na letniej scenie Progresji. Jak się Państwu podobało spotkanie z zespołem Suede?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Wish You Were Here zespołu Pink Floyd. A teraz AC/DC, którzy w roku 80 musieli szukać nowego wokalisty, bo Bon Scott zmarł 19 lutego. Menedżer kapeli Peter Mensch podczas powrotu samolotem z pogrzebu, który odbywał się w Australii, dał Angusowi i Malcolmowi listę potencjalnych kandydatów na następcę. A wśród nich był na przykład Steve Wright, był Alan Fryer czy Mark Storace z grupy Krokusz. Był tam też na liście Brian Johnson, któremu specjalnie nikt nie dawał dużych szans. Występował wcześniej w zespole Georgii, dostał zaproszenie na przesłuchanie w Londynie, na którym zaśpiewał Who Lotta Rosie oraz kompozycja Ike'a i Tiny Turner Nutbush City Limits. A kiedy skończył, bracia nie mieli wątpliwości, że to właśnie ten człowiek, którego szukali. I od razu przystąpili do pracy nad nowym albumem. W kwietniu jechali już na wyspy Bahama do Nassau, by rejestrować album Back in Black. Trochę się bali, że rajski klimat odciągnie ich od pracy w studiu, ale tak się jednak nie stało. Cały czas lało, była powódź, siadła nam elektryka, wspominali później, więc mieli czas, by skupić się na muzyce. Pod koniec lipca, dokładnie 25 dnia tego miesiąca, 46 lat temu, płyta pojawiła się w sklepach.

0: Going Under grupy Evanescence. Ponoć przed nami jeszcze jedna porcja upałów. Ten weekend, który będzie za tydzień, ma być znów w okolicach prawie plus 40. No to cieszmy się tym takim rozsądnym ciepłem, które mamy dziś za oknem. Let's Dance. Za moment David Bowie.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

Bloodline i Kaleo. Za tydzień polski Woodstock, czyli Poland Rock, wybierają się Państwo. Bezpieczna to impreza i polecam serdecznie, mimo tego, że line-up w tym roku jakoś tak niespecjalnie, przynajmniej do mnie, trafia. Ale tam się liczy co innego. Spotkanie z ludźmi. Wrócimy teraz do Woodstock, ale roku 99, kolejnego święta, które miało być momentem pokoju i wolności, a które miało być zorganizowane na cześć kultowego festiwalu z roku 69. No i też kontynuacja imprezy z roku 94, bo organizator tego legendarnego festiwalu, Michael Lang, miał plan, by organizować kolejne edycje festiwalu co 5 lat, tak by każde kolejne pokolenie absolwentów liceum czy studentów miało okazję uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. W tymże 99 roku na miejsce festiwalu wybrano lotniczą bazę wojskową, no i to był potworny błąd, bo tam upał, tak jak u nas za tydzień, dochodził do prawie 40 stopni. Do tego spora odległość scen między tymi skrajnymi było prawie 4 kilometry odległości. Brak drzew, innych miejsc dających schronienie przed słońcem, a do tego wysokie ceny za wodę w butelkach, to wszystko rozłościło uczestników. A gdy okazało się, że bieżąca woda, którą dostarczano na teren imprezy, z nią też nie jest coś w porządku, bo jest skażona, no to zaczęła się demolka. Najpierw kranów, potem sanitariatów, na końcu ugrodzeń i nagłośnienia. A część tłumu ruszyła też na szaber, nastragany z płytami czy koszulkami. Artyści nie pomagali, a nawet na odwrót, dokładali do pieca. 24 lipca w czasie koncertu Red Hotów pojawił się ogień, a ci zamiast przerwać koncert i wezwać strażaków, zagrali Fire Hendrixa. A na innych koncertach dochodziło do zbiorowych gwałtów, jak na przykład podczas występu tego zespołu Limp Bizkit.

0: mówiłem chwilę temu o ogniu, który pojawił się na Woodstock 99. Tu też jest historia z ogniem i pożarem, ale to historia z początku lat 70. Smoke on the Water, zespół Deep Purple. Ja nazywam się Jarosław Bierajewicz, to jest program, który nazywa się Kultowymi Historiami Weekendowymi i będę z Państwem jeszcze tutaj i z tymi historiami do 18. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
4: Góra

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.

0: roku mija 30 lat od wydania pierwszej solowej płyty Pani Kasi, która śpiewa w tym zespole. A ty? Mówię, że śpiewa, bo choć zespół ostatnio trochę w takim zawieszeniu, to jednak cały czas jest to podstawa jej działalności. Sama to przyznaje i nie zamierza tego zmieniać. I to nas bardzo, ale to bardzo cieszy. Rok 2026 obfituje w nowości bardzo interesujące. Jedna z nich jest od Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Joy Division w Polskim Radiu Eszka Rocco. A teraz będzie o dżentelmenie, który wychowywał się w rodzinie, która zaraziła go miłością do muzyki, ale początkowo była to gitara. Dopiero potem pojawiła się perkusja, bo taką kupili mu rodzice. W 1995 roku w Iowa razem z basistą Paulem Grayem i drugim perkusistą Seanem Crohanem założył zespół Slipknot, pan Joy Jordison. W trakcie koncertów występował w charakterystycznej masce kabuki, wywodzącej się z tradycyjnej japońskiej formy teatralnej. Opuszczał kapelę w roku 2013. Nie dlatego, że chciał opuścić albo go wyrzucili, po prostu zdiagnozowano u niego zaburzenie neurologiczne, które uniemożliwiało mu grę na tym instrumencie. Choruje na paskudną chorobę nazywaną poprzecznym zapaleniem rdzenia. Straciłem nogi, nawet opowiadał później w wywiadzie. A dokładnie 5 lat temu czytaliśmy na Facebooku zespołu Slipknot takie oto straszne słowa. Z bólem serca przekazujemy informację o śmierci Joeya, płodnego muzyka, perkusisty i artysty, który odszedł w pokoju we śnie. Miał zaledwie 46 lat.

0: To naprawdę jest niesamowite. Ale ten album i ta piosenka za moment będzie mieć 35. urodziny. A ja pamiętam, jak szedłem do sklepu, jak była nowość i kupiłem to na kasecie, jeszcze piracki, by mieć czarny album Metallica w domu. Ha, ale ten czas leci. Ragdoll, Aerosmith za moment.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia Trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Tylko, naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!

0: A jak lemoniadę?
1: My też. To poprosimy.
2: Ale co?
0: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
8: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
10: Reklama.

for the Crows. To oczywiście Nickelback. A teraz pewien gentleman, który ma dzisiaj urodziny, który przyszedł na świat dokładnie 83 lata temu, jak to się mówi, w porządnej rodzinie. Ojciec, nauczyciel. I nawet wychowywał młodego tak, by ten kontynuował rodzinną tradycję, bo nauczycielem był też dziadek. No, ale on od dzieciństwa nie chciał być nauczycielem, tylko piosenkarzem. No i śpiewał, gdy tylko się dało. Po skończeniu szkoły średniej uciekł z tego przyjemnego rodzinnego domu i z kolegami wynajął wspólne mieszkanie w londyńskiej dzielnicy Chelsea. Jeszcze wtedy nie wierzył, że naprawdę mu się uda zrobić karierę. Sądził raczej, że zostanie dziennikarzem albo politykiem. Więc podjął studia na prestiżowej London School of Economics. Ale w wolnych od nauki chwilach występował w piwnicznych klubach w Londynie, a szło mu tak dobrze, że po dwóch latach Mick Jagger rzucił szkołę w kąt, by realizować dziecięce marzenia. Chyba mu się udało, prawda?

0: Enjoy the Silence. No, ciszy tutaj Państwu po 17 nie obiecuję, a nawet odwrotnie, na pewno jej nie będzie. Za to pojawi się historia związana na przykład z zespołem Queen, pojawi się historia związana z zespołem Foo Fighters, ale pierwsi zagrają, i to już za moment, Lady Punk.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: Alanis Morissette, z płyty, która sprawiła, że ta Kanadyjka stała się naprawdę bardzo znaną wokalistką. Album Jagged Little Pill i singielek Ironic. A teraz Billy Morrison. To nazwisko może nie mówić Państwu zbyt wiele, ale dodam szybciutko, że to gitarzysta, który zwykle wspiera Billego Idola i na koncertach, i przy okazji nagrywania przez niego albumów. Pan Billy Morrison pojawi się teraz w towarzystwie innego wokalisty o nazwisku Dexter Holland.
1: Ten kawałek

The Faith zespołu Bon Jovi. Czy znają Państwo jakiegokolwiek człowieka pochodzącego z King's Lynn w Anglii? Znają Państwo. Roger Taylor tam się urodził. Dokładnie 77 lat temu to się wydarzyło, a przychodził na świat w rodzinie inspektora żywności w Ministerstwie Rolnictwa. Potem była przeprowadzka do Truro w Cornwalli, prywatna szkoła, no i tam dołączył do miejscowego chóru. W wieku 8 lat zarażony pasją przez kuzyna zaczął grać na swoim pierwszym instrumencie i było to ukulele. A potem w wieku 11 lat kupił za zaoszczędzone pieniądze niedrogą gitarę akustyczną. No, tyle, że rok później poszła w kąt, bo odkrył, że najlepiej czuje się na stołku perkusisty. W odpowiedzi na słynne już ogłoszenie, poszukiwany perkusista w stylu Gingera Bakera, Roger dołączył do zespołu Smile, gdzie poznał Briana Maya. No i pewnie on do niego dziś zadzwoni z życzeniami, a może nawet wpadnie, bo te 77 urodziny to w końcu doskonały powód, by odwiedzić kumpla z kapeli. Crazy Little Thing Called Love, Queen.

0: za kilka dni na tym festiwalu, o którym już dzisiaj mówiłem, na Poland Rocku. Na dużej scenie, przed wielkim tłumem zagra ten właśnie zespół, Mysłowic. Ciekawe, czy do setlisty dorzucą tego właśnie Aleksandra. Cold Heart Beach, grupa Jet za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami.

0: Ciekawe, czy do setlisty dorzucą tego właśnie Aleksandra. Cold Heart Beach, grupa Jet za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC-Rock.
2: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami.

0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram.

Claire Jen, Muse w Esce Rock. Pamiętacie akcję, którą 11 lat temu zorganizowali fani z Włoch, by zaprosić Dave'a Grohla i spółkę do swojego miasta? Chodziło o mieszkańców Czeseny. Muzycy z tego włoskiego miasta, którzy jednocześnie byli fanami grupy, postanowili nagrać nietypowe wideo do kawałka Learn to Fly. I ten utwór został wykonany w ramach akcji Rockin' 1000. Mam wrażenie, że to wideo zobaczy ogrom ludzi, ale mówiąc prawdę, adresujemy tylko do 5 osób, do Foo Fighters. Wiecie, Włochy to takie państwo, gdzie marzenia nie zawsze się łatwo spełniają, ale to gry pasji, a to, co tutaj robimy, naprawdę jest cudem. Przygotowywaliśmy ten projekt od roku. Chcemy was poprosić, abyście do nas przyjechali i w rewanżu zagrali dla nas. No i zagrali. Najpierw ci pierwsi, czyli fani. Perkusiści, gitarzyści, wokaliści, łącznie 1000 osób zebrało się 26 lipca 2015 roku w jednym miejscu i nagrało swoją wersję tej piosenki. I to jest właśnie to wykonanie.

0: za ostatni grosz, budki szuflera. Pan Jaromów, już do usłyszenia. Kończymy nasze niedzielne spotkanie. Kończymy też weekend. Mam nadzieję, że Państwo wypoczęli i że jutro wrócą do codziennych obowiązków z większą porcją energii, niż to było na przykład w piątek. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i że za moment przedstawię gościa dzisiejszego spotkania. Ale na razie ja się nazywam Aleksandra Galant. Zapraszam was oczywiście serdecznie do spędzenia wspólnie następnej godziny właśnie ze mną z Eską Rock i z naszym gościem. Na początek cofnę się w czasie, nie jakoś specjalnie, to jest kwestia kilku miesięcy. Swoją drogą ten czas bardzo leci. W listopadzie zeszłego roku wydarzyło się coś, co przez lata nie było w stanie się wydarzyć, mianowicie w restauracjach i barach sejmowych zaczął obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Być może niektóre z was pamiętają, jaka to wielka burza towarzyszyła podjęciu tej decyzji. Ostatecznie okazało się, że po prostu można to zrobić. Smaczkiem w tej całej sytuacji, czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, było to, że no, po wprowadzeniu tego zakazu okazało się, że na Wiejskiej jest na stanie około 500 litrów alkoholu, co oznacza, że zapotrzebowanie chyba było naprawdę spore. One zostały chyba nawet jakoś zagospodarowane, bo nie wylano tych zapasów w cele reprezentacyjne. Taką informację znalazłam. Szło to wszystko jak po grudzie. Można powiedzieć, że jak wszystko, co dotyczy ograniczeń w sprzedaży, reklamie, alkoholu, wszystko, co na Wiejskiej przez nasz parlament jest procesowane, dotyczy to na przykład reklam i reklamowania alkoholu. No i pewnie są tacy z was, którzy powiedzą, ale halo, przecież w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu. Na co ja powiem, a i owszem, ale z takim wyjątkiem, który oznacza wypłynięcie na ocean możliwości, dlatego, że można reklamować chociażby piwo. To są chyba tak zwane napoje niskoprocentowe. Nie chcę tutaj wchodzić w definicję, bo ich jakoś bardzo nie znam. Natomiast to, że piwo jest reklamowane w przestrzeni publicznej w wariancie procentowym i bezprocentowym, no to chyba wszyscy tego codziennie doświadczamy. I o tym, jak bardzo ta reklama jest rozwinięta, świadczyło to, że kiedy przed tą rozmową zaczęłam sobie googlować zakaz reklamowania alkoholu, pierwsza strona, jaka mi wyskoczyła, była to chyba strona kierowana do właścicieli czy pracowników gastronomii, która zadawała takie pytanie, ale czy to oznacza, że nie można reklamować alkoholu? Absolutnie nie. Trzeba tylko wiedzieć, jak zrobić to zgodnie z prawem. I to mnie ujęło. Mam wrażenie, że to jest taka Polska w Polsce, a o tym, jakie konsekwencje ma to, że reklama alkoholu jest tak dużo i w ogóle, że one są. Jaki to ma wpływ przede wszystkim na młodych ludzi? No i nie chcę przesadzać i iść w ogólniki, nie chcę pytać, jak my pijemy, ale jak ta inicjacja alkoholowa wygląda. O tym będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który jest prawnikiem. On koordynował taką kampanię 0% prawdy, a teraz reprezentuje fundację 1,5 minuty. Witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Te 500 litrów alkoholu, powiedziałam o tym żartobliwie, ale podejrzewam, że nie powinnam o tym mówić z uśmiechem, bo myślę, że można tu zdiagnozować jakiś problem. Kampania to są bardzo konkretne postulaty, ale też bardzo konkretne badania i bardzo poważny raport. I od niego, jeżeli się zgodzisz, chciałabym zacząć.
2: Pewnie.
1: Prawie 63% osób badanych przyznało, że próbowało alkoholu przed 18. I teraz możemy o tym rozmawiać na poziomie zgorszenia, a ja sobie pomyślałam, no tak, ja też miałam 18 lat. Ja też kiedyś spróbowałam alkoholu i nie miałam 18 lat. Może nie jestem z tego dumna, ale nie będę tego ukrywała. Rozumiem, że no, w takiej kulturze, w takim społeczeństwie żyjemy.
2: Żyjemy na pewno w

0: kulturze, w której ten alkohol jest normalizowany do chyba granic możliwości. Przytoczyłaś te badania, tam jest rzeczywiście te 63%, ale też bardzo ważne jest to, że 15% z nas zaczęło przed 15 rokiem życia.
1: To sobie zostawiłam na później, bo to rzeczywiście była bomba. Ale gdyby myśleć o tym, czy to jest łatwo zrobić, czy to jest możliwe, kurczę, tak.
0: Nie, no oczywiście, że tak. No, w Polsce żyjemy w tej rzeczywistości, która jest przeładowana alkoholem w ogóle. Od samego urodzenia jesteśmy faszerowani w jakiś sposób tymi reklamami, bo mamy je wszędzie. Mamy je w telewizji, w różnej postaci. Mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego,

wiadomości, mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego,

0: Ten alkohol jest przy każdej okazji rodzinnej. Są chrzciny, jest komunia, są urodziny, nieważne jakie, no zawsze ten alkohol musi być. Więc w obrazie młodego człowieka, który tak naprawdę jest trochę odbiciem lustrzanym dorosłych, no kreuje się taki obraz, że alkohol jest super.
1: To chyba też jest coś, na co czekamy. Bycie dorosłym to jest bycie osobą, która może tego alkoholu się napić. W krzywym zwierciadle trochę mam bardzo dobrą koleżankę, która powiedziała, że została wezwana do przedszkola, dlatego że jej córka, kiedy była rozmowa na temat przyszłości, powiedziała, że chciałaby być jak mama, chodzić na obcasach i pić wino.
0: No to jest niestety bardzo smutne.
1: No dla niej to było druzgocące, bo powiedziała, że robi w życiu trochę fajnych rzeczy, a zostało z tego wybrane okazjonalne picie wina i chodzenie na obcasach, które umówmy się nie jest jakąś bardzo ambitną kompetencją.
0: No tak, więc my to wszystko obserwujemy też jako młodzi ludzie. No jak ja miałem też 14-15 lat i też zaczynałem tą inicjację alkoholową bardzo wcześnie, no to też była bardzo duża presja. Wszyscy zaczynali, koledzy, koleżanki o tym mówiły, więc ja też musiałem. Każdy gdzieś to wchodził, to takie wzajemne chyba koło nacisku czy jakiejś takiej presji, która powodowała to, że po prostu zaczynaliśmy i zaczynamy do dziś tak szybko.
1: To mnie bardzo zdziwiło, bo jedna z bohaterek kampanii mówiła, że ona na jakiejś imprezie tego alkoholu spróbowała bardzo i to nie smakowało, ale czuła, że nie może powiedzieć, że jej to nie odpowiada, więc coś tam sobie piła bardzo małymi łyczkami, żeby czasem, nie wiem, nie stać się obiektem żartów czy kpin. To też jest przerażające.
0: Tak, oczywiście. Znaczy w ostatnich latach teoretycznie trochę nam ten obraz się zmienia. To znaczy mamy taką kulturę tego niepicia, czy kulturę tego, żeby pić mniej, czy żeby wybrać jakieś zdrowsze aktywności. Natomiast ja dalej trwam przy swoim, że to jest taka trochę bańka informacyjna, w której żyjemy, bo na przykład te mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie to wygląda w ogóle całkowicie inaczej. No i rzeczywiście przyjść na imprezę w wieku kilkunastu lat i przyznać się do tego, że się nie pije, no to no trzeba mieć w sobie bardzo dużą asertywność, żeby w ogóle być w stanie coś takiego powiedzieć, na którą większość młodych ludzi nie jest ani gotowa, ani nie jest w ogóle nigdy przygotowywana przez nikogo, ani przez szkołę, ani przez rodzinę.
1: No zobacz, jakiego słowa użyłeś. Nikt nie jest gotowy, żeby się przyznać. Przyznajemy się do tematów wstydliwych, które nam nie odpowiadają. Znów, wiesz, zazwyczaj w drogowskazach się trzymam takiej formuły mówienia o nas i tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. No co prawda nie wiem, czy mogę mówić o nas, kiedy rozmawiam o tych młodych ludziach, którzy przeżywają swoją alkoholową inicjację. Zdecydowanie nie. Gdzie w tym wszystkim jest dom, rodzina, zanim zaczniemy mówić o szkole? Będę brzmiała jak boomerka, ale myślę, że osoby, które wychowywały się, czy dorastały, czy tam w latach 80., czy jak ja w 90., no to temat alkoholu wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, że dziadek dawał mi spróbować pianki od piwa. I to było jakoś znormalizowane oczywiście w jakichś aptekarskich ilościach. Jak to wygląda teraz, dzisiaj w domach?
0: Ja myślę, że przede wszystkim w domach bardzo mało się mówi o alkoholu jako negatywnej substancji. No generalnie zgodnie z nauką każda ilość alkoholu jest szkodliwa, jest niezdrowa dla naszego organizmu i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w domach jest po prostu bardzo szeroko pomijany i omijany i on jakby po prostu jest. Ten alkohol jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia. O nim się nie rozmawia w kontekście negatywnych skutków, czy to społecznych, czy zdrowotnych, więc oczywiście temat domu czy rodzicielstwa może mieć duży wpływ na to, jakie mamy schematy w kontekście spożywania alkoholu, czy jego niespożywania, ale to nie wszystko. Jesteśmy istotami społecznymi, które otaczają się tyloma rzeczami i tyloma bodźcami. Teraz też social mediami, które są chyba najbardziej wpływowym elementem na młodzież, że dom jest jak najbardziej ważny. Szkoda, że się w tych domach aż tak często o tym alkoholu nie mówi, albo nie mówi prawie w ogóle. Natomiast no, jest dużo innych elementów, które są chyba bardziej kluczowe.
1: Zaraz cię o nie zapytam. Zostanę jeszcze na moment przy tym, jak młodzi ludzie o alkoholu myślą, jak go rozumieją, bo z tego raportu na poziomie deklaratywnym wszyscy jesteśmy w stanie mówić o tym, że trzeba zachować umiar, mówić o kulturze picia, mówić o dużej presji społecznej, no ale przychodzi piątek wieczorem i o tych wszystkich hasłach, które być może słyszymy w szkole, wyczytujemy w internecie, łatwo jest zapomnieć.
0: To prawda, bo ja też się tak zastanawiam, czym jest kultura picia. W sensie, to znaczy, że pijemy na przykład jedno piwo, czy jeden kieliszek wina, czy dwa, czy trzy. To są na tyle jakieś takie elastyczne normy, czy kiedy jesteśmy pijani, czy kiedy jesteśmy za bardzo pijani. No nie da się tego w żaden mierzalny czy obiektywny sposób stwierdzić, więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element może tłumaczenia, może wyjaśniania, że piję, ale wszystko mam pod kontrolą. No ale badania i statystyki pokazują, że chyba jako Polacy nie bardzo mamy to pod kontrolą. Kiedy gdzieś tam, no badania pokazują, że około nawet 2 miliony Polek i Polaków ma jakiś problem alkoholowy. Więc no całkiem duża liczba jak na 38 milionów.
1: Mówiłeś o konsekwencjach zdrowotnych, wcześniej o konsekwencjach społecznych. Zdrowotne na razie zostawiam, bo wydaje mi się, że one są jakieś bardziej intuicyjne, chociaż też łatwo mówić, że to dotyczy osób, które przesadzają, które nie zachowują umiaru. A jak jest z konsekwencjami społecznymi?
0: Czy konsekwencje społeczne są chyba najbardziej szkodliwe? Znaczy, to trzeba rozpatrywać z dwóch kategorii. Z osoby, która pije i z osoby, które mają kontakt z osobą pijącą. Ja akurat pochodzę z

0: z rodziny, która była dotknięta chorobą alkoholową, no to oczywiście są bardzo gdzieś tam trudne rzeczy związane czy to ze wstydem, czy po prostu z jakimiś dysfunkcjami związanymi po prostu z funkcjonowaniem w domu, tak? Ze strachem, lękiem, no właśnie wstydem przed przyznaniem się, jaka sytuacja w domu jest. Więc na pewno to bardzo mocno odbija się na osobach, które stykają się z osobą pijącą, mającą problem alkoholowy. No dla osoby, która ten problem alkoholowy ma, no to te kwestie skutków społecznych są chyba oczywiste. To po prostu upośledza funkcjonowanie. My jesteśmy coraz mniej zdolni do funkcjonowania, do pracy, do obcowania z bliskimi. Wpadamy czy to w ciągi alkoholowe, czy też niekoniecznie, no bo jakby jakaś tam choroba alkoholowa ma różne postacie. Natomiast to jest na pewno jakaś patologia, która wpływa na nasze funkcjonowanie bardzo mocno.
1: Powiedziałeś przed momentem, kiedy pytałam o rodziców, o to pierwsze środowisko domowo-rodzinne, powiedziałeś, że są jeszcze inne, być może ważniejsze czynniki, które wpływają na naszą postawę dotyczącą pewnie używek, ale rozmawiamy o alkoholu, więc będę się tego trzymała. I jakie to są czynniki?
0: Musimy pamiętać o tym, że wychodzimy z domu, jak mamy, no większość z nas, jak ma gdzieś tam 3-4 lata, idzie już do przedszkola, więc już wtedy dzielimy nasze życie trochę na pół. Kilka godzin dziennie spędzamy w przedszkolu, potem jak idziemy do szkoły, no to już nam to się dzieli na jeszcze większe części, więc od najmłodszych lat ten czas spędzony w domu to jest jakaś 1/3, odłączając sen, 1/2 naszego życia i ten czas stopniowo maleje, więc rodzina ma jakiś wkład, natomiast wkład ma też szkoła, to jakich mamy kolegów, jakie mamy koleżanki, jakie mamy środowisko, w którym się wychowujemy, z kim spędzamy czas wolny, to co robimy w telefonie, no jako młodzi ludzie mamy dostęp do telefonów od najmłodszych lat. Teraz to się powoli zmienia, no jeszcze pamiętam, że gdzieś tam pierwszą komórkę, smartfon miałem jak 8-9 lat. Więc to, co obserwujemy na Instagramie, TikToku, Twitterze i wszystkich innych social mediach, no to na nas wpływa po prostu bardzo podprogowo. Potem idziemy na jakieś aktywności na weekend, właśnie mecz piłki nożnej, koncert, gdzie te reklamy piwa czy alkoholu się po prostu przewijają masowo. Więc tak jak sobie myślę, chyba ciężko nam się spotkać z sytuacją, w której tych reklam nie ma, bo do niedawna jeszcze jak przyjeżdżaliśmy z centrum w stronę Powiśla w Warszawie, też był ogromny baner bezalkoholowej marki piwa, który jak byliśmy trochę bliżej, mogliśmy spojrzeć, że to jest piwo bezalkoholowe. Natomiast z daleka była to reklama piwa, która była gdzieś tam okraszona miłym spędzaniem czasu przez rodzinę.
1: Same pozytywne skojarzenia są w tych reklamach, prawda? Wolny czas, relaks, odpoczynek, znajomi, przygoda, wakacje, mogłabym wymieniać. Na zakończenie tej części naszej rozmowy chciałam zapytać Cię o jeszcze jedną informację, którą wyciągnęłam z tego raportu. Mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowałam. Rozmawiamy trochę o tym, że tendencje wśród młodych ludzi się zmieniają. To są pewnie te słynne zetki, które już po prostu wywracają cały porządek świata do góry nogami i bardzo dobrze. Ale tutaj znalazłam taką informację, że im młodszy Polak, tym wcześniej sięgnął po alkohol. I to jakoś mi się tutaj nie skleja. Oczywiście to też jest informacja trochę zatrważająca. Gdzie tu jest to odejście od alkoholu, no low i tak dalej?
0: No, uważam, że to po prostu żyjemy w bardzo fajnej bańce informacyjnej, w której rzeczywiście pokolenie Gen Z, z którego też pochodzenie pije, albo pije bardzo mało, idzie w jakieś różne inne ciekawsze aktywności, albo po prostu bawi się bez alkoholu. Natomiast no, badania nam pokazują, że wygląda to całkowicie inaczej. To też jest często jakimś tam tłumaczeniem tych, którzy reklamują wielkich koncernów, czy nierzadko polityków, którzy nie są skorzy do wprowadzania żadnych zmian, że przecież no, to nowe pokolenie sobie się coraz lepiej z tym problemem radzi i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie pił. No ale mamy badania, które pokazują, że no, nie do końca ta sytuacja wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
1: No i o tych ostatnich, to znaczy o politykach, którzy różne sprawy z sobie wiadomych tylko powodów blokują, również będziemy rozmawiać, ale to trochę później. Jak wiecie, drogowskazy są z zasady apolityczne, także być może nie będziemy zastanawiali się nad konkretnymi sympatiami i partiami, no ale z jakiegoś powodu reklamy alkoholu w Polsce funkcjonują. Alkohol na stacji benzynowej też bez najmniejszego problemu można kupić, więc no rzeczywiście ktoś to wszystko blokuje. Tymczasem już za moment będziemy zastanawiać się, jaki wpływ na ludzi, na młodych ludzi ma reklama, w jaki sposób można byłoby ją ograniczyć i o tym wszystkim będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który koordynował kampanię 0% Prawdy, jest prawnikiem i reprezentuje Fundację Półtorej Minuty. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu Elski Rock w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który...

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu SK Rock w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który

0: procesie rozwoju psychofizycznego są jeszcze bardzo elastyczne, tak? Tak można powiedzieć. Więc one te reklamy przyjmują bardzo często bezrefleksyjnie i podświadomie, podprogowo, więc oni są na pewno najbardziej narażeni na reklamy, natomiast no my wszyscy je przyjmujemy je od dziesięcioleci.
1: Jeżeli się zgodzisz, ustawmy sobie trochę ten fragment rozmowy, jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się przerzucać paragrafami, ale też zastanawiam się, czy nie wprowadziłam naszych słuchaczek i słuchaczy w błąd, mówiąc, że w Polsce mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co się dzieje i tego, o czym dzisiaj rozmawiamy.
0: Tak, w ogóle jest jeszcze lepiej. To znaczy jest zakaz reklamowania wszystkich alkoholi wysokoprocentowych. Piwo też jest generalnie zakazane, natomiast można je reklamować pod pewnymi wyjątkami.
1: Dużo jest chyba tych wyjątków.
0: Tak, to znaczy reklama piwa jest wprost wypisana w ustawie, nie może być kierowana do małoletnich, nie może pokazywać alkoholu jako czegoś, co jest prozdrowotne. Tam jest bardzo dużo takich wyjątków, które no, mają powodować to, że piwo nie będzie pokazywane w miłych, fajnych okolicznościach. Czy to jest zgodne z rzeczywistością? Myślę, że każdy może sobie ocenić sam, oglądając wszystkie gdzieś tam reklamy, czy to Szczęśliwych Rodzin, czy Świętego Mikołaja, czy
1: no tak, innych. W tym roku był Święty Mikołaj.
0: Tak. Przy okazji majówki zawsze mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich, podprogowo. Wiele lat temu, jeszcze jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa, która miała swoją piosenkę. I oni później na bazie tej piosenki stworzyli połączenie piwa z innym napojem. I to było wielomilionowe. Każdy gdzieś tam w moim środowisku to wtedy pił, kupował i jarał się tym. Pytanie, czy ta reklama nie była kierowana do małoletnich.
1: Ja tego nie pamiętam sama, ale kiedyś już w drogowskazach również o tych reklamach rozmawialiśmy. Również o takiej odpowiedzialności społecznej. No i wiele lat temu, kiedy ten zakaz był wprowadzane, to pojawiały się jakieś łódki, takie różne wytrychy, no ale na te wytrychy znaleziono jednak sposób. Te reklamy zniknęły z przestrzeni.
0: Tak, natomiast no, pojawiły się reklamy inne. Problem z tym jest taki, że pierwsze te przepisy są na tyle jakieś tam elastyczne, że wszystkie koncerny alkoholowe interpretują sobie je jak chcą, a po drugie kary za nieprzestrzeganie tych przepisów i w ogóle całe postępowania są tak długie. Prokuratura zazwyczaj umarza takie postępowania, a nawet jeżeli już dojdzie raz na jakiś czas do tego, że dany koncern zostanie ukarany, to jaka to jest kara w postaci tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych w stosunku do tych wszystkich korzyści, które płyną z reklam, no jest tak nieporównywalna, że wybierają po prostu reklamować alkohol.
1: Takie sprawy mają miejsce? Rzeczywiście te kary są wymierzane? Czy to jest jakiś...
0: Do niedawna jeszcze nie były i te sprawy były masowo umarzane. Były nawet takie statystyki, że tam kilkaset spraw rocznie jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną, czyli taki termin, który może oznaczać, jak widać, wszystko. W ostatnich miesiącach też pewnie

0: działań prozdrowotnych, jakie podejmujemy, bo przecież wszystko jest fit, batoniki są fit, i nagle okazuje się, że alkohol może być fit, to jest przestępstwo.
1: I z tego co wiem, to jeszcze to piwo fit było gdzieś tam sponsorowane, dofinansowane przez jakąś instytucję
0: państwową. Tak, jakimiś ogromnymi pieniędzmi, chyba przez Agencję Rozwoju. To chyba nie cukier, zawartość cukru jest największym problemem, z powodu którego...
1: Tak, że zawartość alkoholu. Postulowaliśmy dwie rzeczy, które były dla nas najważniejsze. Po pierwsze, pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu każdego, w tym właśnie 0% i zakaz promocji. Dlaczego piwo bezalkoholowe? Dlatego, że piwo bezalkoholowe, które jest oferowane przez wszystkie tak naprawdę marki i koncerny, ono ma po prostu przypominać piwo alkoholowe. Ono ma ten sam kolor, tą samą butelkę, tą samą nazwę z jakimś dopiskiem 0%. Generalnie na półce bardzo ciężko je odróżnić, jeżeli się dokładnie nie przyjrzymy, nie podejdziemy i nie zobaczymy małego znaczka z procentem. Ma w smaku przypominać

0: produkty reklamować. Wydaje mi się, że jednym bardzo ciekawym pewnie z punktu widzenia marketingowców, PR-owców jest ocieplanie swojego wizerunku, czyli różne działania CSR-owe. Jest taka jedna marka wiodąca w tym, dlatego że ona bardzo mocno pozycjonuje się jako marka wspierająca czy troszcząca się o losy zwierząt, natury. I rzeczywiście te działania są wykonywane. Dotowanie parków narodowych, ochrona zwierząt. No pytanie, czy to wystarczy i czy to rzeczywiście sprawia, że możemy sobie pomyśleć, kurczę, te koncerty takie fajne.
1: Znaczy, nie chcę podawać chyba jakichś niemądrych przykładów, ale no myślę, że robienie czegoś nie do końca korzystnego społecznie, właśnie bardzo po prostu niekorzystnego, mówiąc wprost, i jakiegoś tam szkodliwego dla społeczeństwa bez dwóch zdań, czy to na bazie nauki, czy na bazie statystyk, czy na bazie badań, a w zamian tego robienie jakiejś, czy przekazywanie jakiejś części środków na jakieś działania społeczne, super, że one się dzieją i super, że te zmiany mają miejsce, natomiast nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie dla gdzieś tam takich działań.
0: Mamy w Polsce taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To a propos tych wszystkich, którzy mówią, że w Polsce nie ma problemu z alkoholem. Mamy nawet specjalną agencję, która tym problemem się zajmuje. I owa agencja, PARPA, jeżeli się nie mylę, oszacowała, że koszty społeczno-ekonomiczne picia alkoholu w Polsce to są rocznie ponad 93 miliardy złotych.
1: Tak, my wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie, jeżeli spojrzymy na badania agencji, która teraz już się przeformułowała w trochę inny podmiot, dotyczący w ogóle przeciwdziałania uzależnieniom, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no, nieporównywalnie większe, więc nawet gdzieś tam argument ekonomiczny nam się nie przebija.
0: 93 miliardy ponad, już zostawiam tę końcówkę, chociaż to nie są grosze. 93 miliardy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak często mówi się chociażby o kryzysie w Narodowym Funduszu Zdrowia, o różnych inwestycjach, które nie zawsze są rozwijane z powodu braków środków, myślę, że to robi wrażenie. Wracając do tematu reklam, wydaje mi się, że nie byłoby trudno wymyślić, w jaki sposób mogłyby funkcjonować media tradycyjne bez reklam alkoholu, jak można by to było ukrócić, jak można byłoby to kontrolować. No ale umówmy się, te młode osoby, o których rozmawialiśmy na początku w kontekście raportu, podejrzewam, że na reklamy alkoholu nie trafiają najczęściej w telewizji, oglądając wieczorne pasmo informacyjne, tylko w mediach społecznościowych. Czy w internecie da się to ograniczyć?
1: To rzeczywiście internet to będzie największy problem, dlatego że jeżeli chodzi o media tradycyjne, to tak jak powiedziałaś, no nie powinno być z tym problemu. Jeżeli chodzi tam o przestrzeń miejską, czy to jakieś stadiony, czy wydarzenia, też nie powinno być problemu. Problem wchodzi nam w momencie internetu, natomiast to nie są problemy nie do rozwiązania. Są państwa, które nam pokazują, że można i że to działa. Także myślę, że możemy się od nich posłużyć tutaj pomocą. Nie mam chyba wiedzy informatycznej, czy jakiejś takiej social mediowej od strony technicznej, żeby powiedzieć jak. Natomiast no między innymi Litwa, czy państwa skandynawskie świetnie sobie radzą z zakazami reklam w ogóle i tych reklam nie ma. U nas w social mediach przebijają się nawet reklamy alkoholu wysokoprocentowego. Możemy sobie teraz otworzyć TikToka, otworzyć Instagrama, wpisać jakąkolwiek markę wódki czy whisky, którą znamy i sobie poprzeglądać.
0: No i właśnie o to chodzi. Zapytałam o internet, ale znów, no owszem, na to też wydaje mi się, że mogą być jakieś sposoby. W jaki sposób, co reklamują konkretne portale, jakie reklamy publikują na swoich stronach, a jakich nie. Na sociale, na Instagrama, na TikToka można wrzucić wszystko. Czasem mam wrażenie, że w ogóle już od dawna nikt nad socialami nie panuje. A co dopiero, żeby czegoś zakazywać w kontekście zarabiania pieniędzy, no bo przecież reklamowanie to jest zarabianie pieniędzy.
1: To są na pewno rzeczy do rozwiązania. Po pierwsze z poziomu gdzieś tam nielegalności tych treści na terenie Polski, gdyby takie przepisy zostały wprowadzone w pełni. No a po drugie na pewno wysokie kary i nieuchronność tych kar. To jest coś, co po prostu podskutkuje jakimiś wymiernymi zmianami, no bo jeżeli koncerny będą wiedziały, że za każdym razem będą dostawać kary i te kary nie będą tak niskie jak teraz, no to na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie na tą zmianę.
0: Dużym problemem, pewnie do rozwiązania indywidualnie przez każdą organizację, nie wiem, czy to można narzucić z zewnątrz, to jest też coś, o czym mówiłeś a propos form spędzania czasu. Idąc na mecz, również na te reklamy się możemy natknąć, ale jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy mogę używać czasu przeszłego, był moment, że marka piwa była oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Różne marki, no przede wszystkim dotyczy to piwa, są sponsorami czy partnerami różnych wydarzeń sportowych. Te sportowe kłują jakoś najbardziej, no bo to jest jakieś oczywiste zaprzeczenie. Poza tym to właśnie do sportu młode osoby często są zachęcane. Czy te inicjatywy też można jakoś blokować? Z drugiej strony pewnie pojawi się pytanie, no tak, ale jeżeli oni nas nie dofinansują, a my nie postawimy ich balona czy innego banera, to ta impreza się nie odbędzie.
1: Na pewno będzie wymagało to zmiany, jeżeli chodzi o gdzieś tam to środowisko sportowe. Samo wprowadzenie zakazu reklam w tych miejscach nie jest trudne. z perspektywy gdzieś tam czy prawnej, czy już praktycznej, problemów to nie powinno przysparzać. Na pewno będzie to rodziło jakieś niezadowolenie ze strony czy to klubów piłkarskich, czy innych gdzieś tam sportów. Natomiast no, znowu, stawiamy na szali albo zdrowie społeczeństwa,

0: dziedzictwa, albo zdrowie najmłodszych, albo korzyści finansowe danego klubu piłkarskiego. Także ja zawsze, jak sobie stawiam na szali takie rzeczy, jak się nad nimi zastanawiam, no to nie mam gdzieś tam problemu, co wybrać.
1: I to mogłaby być świetna puenta tego fragmentu naszej rozmowy, ale ja słowem wstępu przed tym, co czeka nas w trzeciej jego odsłonie, chciałabym zapytać o to, czy uważasz również jako prawnik, że takie całkowite uszczelnienie przepisów, stworzenie przepisów, które nie stwarzają wyjątków, które nie stwarzają szansy do tego, żeby gdzieś tam się wcisnąć, wykorzystać lukę, jest możliwe? Pytam o to również dlatego, że no, mam wrażenie, że kombinowanie, obchodzenie różnych przepisów to jest coś, co wiele firm, nie tylko zresztą firm, ale ma w małym palcu. I zastanawiam się, czy stworzenie przepisów absolutnych w tym zakresie w ogóle jest możliwe.
0: Na start na pewno nie. To znaczy, jeżeli zostaną takie przepisy wprowadzone, to na pewno za pół roku czy rok nam wyjdzie, że one gdzieś tam na jakim polu nie działają. Natomiast no, to wymaga na tyle efektywnej władzy, czy tworzenia przepisów, które po prostu na bieżąco będą te przepisy aktualizować. Jeżeli chodzi o inne sfery, gdzieś tam życia społecznego, z tego co widzę i obserwuję, można takie zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
1: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową

0: zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
1: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową

0: które ułamek procenta tę zawartość miały niższą, więc tak grać w kotka i myszkę możemy sobie bez końca.
1: Trzeba po prostu te przepisy kształtować gdzieś tam bardzo bezpośrednio i tak kategorycznie, to znaczy po prostu pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu. Oczywiście trzeba bardzo szczegółowo wszystko opisać, co to jest sfera internetowa, bo tam też był o to problem, czy na przykład reklama na Facebooku to jest reklama dostępna publicznie. Jeden sąd kiedyś stwierdził, że nie, dlatego, że trzeba się tam zalogować. Więc oczywiście no, to wymaga jakiegoś tam odpowiedniego kształtowania przepisów, natomiast ja nie uważam, że to jest ani niemożliwe, ani jakoś specjalnie trudne.
0: Wspaniały wstęp do trzeciej części, w której będziemy rozmawiać o tym, dlaczego na razie dla polskich parlamentarzystów jest to i niemożliwe, i bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta postawa się zmieni. Sądzę, że również cegiełkę do tego mogła dołożyć kampania 0% Prawdy, którą koordynował Jan Pieniążek, prawnik, gość dzisiejszego wydania, związany z fundacją Półtorej Minuty. Rozmawiamy o reklamowaniu alkoholu, o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, jakie są postawy dotyczące alkoholu. No a za moment zajmiemy się tym, co jest przed nami. Pomyślimy o przyszłości, pomyślimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby sytuacja trochę się poprawiła i żeby z większą nadzieją w tę przyszłość patrzeć. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wrócił reporter i serwisant marnotrawny Michał Pokrankowski. Praktykantka otworzyła i czytała za ciebie.
4: Droga redakcja, ostatnio zauważyłem, że mój penis we wywodzie.
5: Nie czytaj tego.
6: Rzucam pytanie, w lewą stronę czy w prawą stronę, panowie?
7: Mogę? Banany będą transportowane dronami. O nowym portugalskim pomyśle powiem w raporcie.
3: Czy wtedy to kokainę tam schować?
8: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć, Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sam się, ja pierniczę, kim ty jesteś.
3: Nie wiem. Prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek naprowadzającego.
9: Mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem, jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię Zero

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię Zero. Dużo powiedzieliśmy już na temat raportu, na temat badań, które przeprowadziliście, na temat samej istoty i zasadności działania reklam alkoholu. Zacznę od pytania, które nie ja zadałam, a które wy zadawaliście. Mianowicie pytaliście reklamy. Pytamy o reklamy, no i co na to ci nasi ukochani parlamentarzyści?
2: To było jedno z gdzieś tam z ostatnich działań, które podejmowaliśmy już po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy społeczeństwo, po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy osoby, które znają się tym najlepiej, czyli lekarzy, psychologów i innych specjalistów i specjalistki. No posłowie i posłanki, ci, którzy nam odpowiedzieli, odpowiadali bardzo dobrze. Odpowiedzi mieliśmy 100 i zdecydowana większość z nich, już teraz nie pamiętam, czy 97, czy 96 odpowiedzi była 3 razy na tak. A pytania były, czy jest pan pani za pełnym zakazem publicznej reklamy alkoholu? Drugie pytanie było, czy jest pan pani za zakazem promocji? I trzecie, za działaniami na rzecz przeciwdziałania tej wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. Więc no, 1/4 prawie Sejmu no, jest za.
1: Czy pytaliście wszystkich stron politycznej sceny?
2: Tak, tak. My oczywiście też działając apolitycznie nie chcieliśmy ani współpracować z żadną ze stron, ani być przeciwko żadnej ze stron. My mamy konkretne postulaty na rzecz dzieci i młodzieży i na tym nam zależy najbardziej i zależało najbardziej. A więc pytaliśmy wszystkie strony na równych warunkach. Każdy miał taką samą możliwość, żeby odpowiedzieć.
1: Nie korciło was, żeby zadać jeszcze czwarte pytanie? Pytanie, które między nami gdzieś tutaj zawisło nad tym stołem. Mianowicie, dlaczego w takim razie, jeżeli wszyscy są na tak, wszyscy są zainteresowani, wszyscy mają dużo dobrych chęci, no to jest jak jest.
2: To jest pytanie, które zawsze zadaję, jak idę na komisje sejmowe przez ostatnie kilka miesięcy. Zawsze mam takie ostatnie zdanie, w którym mówię, że całe społeczeństwo jest za, ekonomia jest za, wszystkie badania są za, również nauka jest za, większość posłów i posłanek jest za, więc też nie widzę powodu, dla którego te zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone już dziś, no bo każdy dzień to jest tak naprawdę kolejne pokolenia wychowane na kulturze właśnie picia alkoholu. Odpowiedzi nie uzyskałem nigdy, natomiast no myślę, że możemy się jej spodziewać.
1: Przepraszam, jeszcze dopytam o to, bo pytania były 3, więc trudno mówić, że te 3 czy 4 osoby, które nie udzieliły 3 odpowiedzi na tak, były jednoznacznie na nie, ale czy w jakiś sposób były w stanie wytłumaczyć, dlaczego jednak nie 3 razy tak?
2: Chyba jedna odpowiedź była taka, w której była rozbudowana odpowiedź z wyjaśnieniem i z wytłumaczeniem i tam były akurat 2 odpowiedzi negatywne na 2 pierwsze pytania i 3 odpowiedź była na tak, natomiast w innych wypadkach były po prostu odpowiedzi nie, nie, nie.
1: No dobra, czyli nie usłyszę tutaj żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi, temat już odpuszczę. Jaka droga jest teraz przed nami? Nie chcę mówić przed wami, bo mam takie wrażenie, że to jest droga, którą jako społeczeństwo pokonujemy wspólnie, zakładając, że cel również jest wspólny, czyli nie ograniczenie, ale zakazanie i uszczelnienie przepisów dotyczących reklamowania alkoholu.
2: No my przez te 1,5 roku działań zdołaliśmy wprowadzić 3 projekty ustaw do Sejmu, więc to jest bardzo duży sukces. Były 3 projekty, 1 Lewicy, 2 Polski 2050 i 3 Ministerstwa Zdrowia. One tam zostały wszystkie połączone w jeden. Ten Ministerstwa Zdrowia to w ogóle nie doszedł tam do skutku. Prace w komisjach aktualnie się kończą. Przez ostatnie wiele miesięcy prowadziliśmy debaty na podkomisjach sejmowych. Powstała specjalna podkomisja, podczas której całe środowisko medyczne, środowisko społeczne, koncerny alkoholowe i ich przedstawiciele debatowaliśmy nad tym razem z posłami i posłankami, czy te zmiany trzeba wprowadzić, a jeżeli tak, to w jakim kształcie. Te rozmowy były bardzo gdzieś tam pozytywne pod tym kątem, że były bardzo kategoryczne i raczej jasno wybrzmiewało to, co ma zostać wprowadzone też ze strony posłów i posłanek. Już jesteśmy na końcu. Aktualnie są prace prawne nad tym, jak to właśnie dobrze rozwiązać, jak to dobrze wpisać, jak to dobrze zapisać, jak to też pogodzić z przepisami prawa Unii Europejskiej, bo to też nie jest aż takie proste, jak się wydaje. No i w najbliższym czasie te ustawy powinny trafić pod głosowanie na sesję plenarną, czyli do wszystkich posłów i posłanek.
1: Co sprawia, bo mam takie wrażenie, że no jest w tobie, ale tak naprawdę w was takie poczucie, że być może tym razem się uda. Prace i takie postulaty trwają od dawna. Osób, które mają poczucie, że taka sytuacja, jaka jest teraz, nie jest korzystna i wymaga zmiany, zawsze było sporo, ale mimo wszystko tych przepisów od dawna chyba nie udało się zmienić. Dlaczego tym razem?
2: Mamy nadzieję, że uda się je zmienić. To znaczy, no, Sejm to jest pierwsza droga, potem jeszcze jest Senat, potem jeszcze jest prezydent, także no, nie mamy pewności, że te przepisy tak naprawdę wejdą w życie. My żyjemy chyba wszyscy gdzieś tam w tej działalności społecznej od wielu lat działając z takim mocnym przeświadczeniem, że trzeba robić coś, żeby coś się zmieniło, jeżeli nasza władza nam w tym nie pomaga. Też po to między innymi te organizacje społeczne istnieją i działają w tych obszarach, więc my mamy bardzo duży zapał do działania, chcemy zrobić jak najwięcej dla dzieci i młodzieży, młodzieży, po to, żeby no chociaż oni mogli się wychowywać, czy to w zdrowym społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała, bardzo duża część społeczeństwa się na ten temat wypowiedziała. Dotarliśmy no do kilkudziesięciu milionów łącznie odbiorców przez te półtora roku. Także no zmiana społeczna też nie zmienia się w jeden dzień, nie zmienia się w miesiąc.

0: tylko wiele, wiele lat. Także na pewno jest to jakiś początek drogi. No mamy nadzieję, że władza nam w tym pomoże.
1: Bardzo skupiłam się na reklamie. To chyba jest oś tej kampanii, ale byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że kampania jest tylko o tym i że te postulaty dotyczą tylko tego, bo ich jest więcej. Niektóre bardzo zwróciły moją uwagę i wydaje mi się, że staną się pewną pętlą do tematów, które podejmowaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie domagacie się, upraszczając to, bo pewnie nie uda mi się powiedzieć słowo w słowo, zwiększenie kwalifikacji osób, które nie tylko pracują z młodzieżą, ale też które układają jakieś programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. To jest bardzo ciekawe, bo nie traktuję tego w ogóle jako przerzucenie jakiejś odpowiedzialności, ale zwrócenie uwagi, że problem jest na tyle poważny, że warto powierzyć go specjalistom.
0: Przede wszystkim to specjaliści powinni nam mówić to, jak mamy zarządzać różnymi kryzysami i różnymi kwestiami. No a zdecydowanie ta kwestia problemu alkoholowego w Polsce to jest pewnego rodzaju kryzys. Specjaliści są od tego, żeby nam powiedzieć, jak to robić. My gdzieś tam jesteśmy od tego, jak to przełożyć na język, którego będzie słuchać młodzież czy dzieci. Nie, no oczywiście na problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko. Te reklamy czy promocja są pewnie najbardziej kluczowe, bo są najbardziej rzucające się, ale jeżeli chcemy problem rozwiązać całościowo, no to trzeba spojrzeć na wszystkie elementy układanki. No mamy też na przykład teraz w szkołach przedmiot edukacji zdrowotnej, w który też można wprowadzić bardzo dużo elementów dotyczących profilaktyki, szkodliwości alkoholu czy innych rzeczy. No ten przedmiot będzie od tego roku obowiązkowy, więc może gdzieś tam te elementy się będą pojawiać, czy są, bo tam jest o tym rozdział. Oczywiście osoby, które pracują z młodzieżą, też powinny się całe życie doszkalać. Wiedza się zmienia, nasza wiedza się gdzieś tam dezaktualizuje i uaktualnia. Pracując w takich zawodach, czy to psychologicznych, czy pedagogicznych, to doszkalanie się jest chyba wpisane w zawody. Więc no jak najbardziej my stoimy za tym, żeby osoby, które z młodzieżą pracują, wiedziały, jak z tą młodzieżą pracować. Kropka.
1: Pozwolę sobie to rozwinąć, dlatego że nawet kiedy słyszę takie hasła, programy profilaktyki antyalkoholowej, to myślę sobie o jakichś plakatach w gablotkach, myślę trochę o broszurkach i tam na pewno są bardzo wartościowe treści, ale gdybyś mnie zapytał, czy to jest język, czy forma przekazu, która trafi do młodych ludzi, to powiedziałabym, że nie, bo takie słowo, które też krąży wokół mojej głowy, kiedy o tym mówię, że to wszystko jest takie trochę paździerzowe.
0: Oczywiście, natomiast no, już chyba wszyscy wiemy, że te plakaty czy ulotki są super, ale niekoniecznie przekładają się na młodzież, która z papieru nie korzysta i na którą na papier nie patrzy, bo siedzi w telefonach. Więc może warto skupić się na różnych kampaniach w social mediach. Jest dużo świetnych kampanii w social mediach przy pomocy influencerów, raperów czy innych gwiazd, które dotyczą bardzo istotnych sfer. Ostatnio była taka bardzo fajna kampania inna, która dotycząca szczepienia się na HPV, która była produkowana przy asyście influencerów i jednego rapera i to wyszło świetnie. Miało świetną oglądalność. No więc może bardzo lepiej skupić się na tych aspektach i na tych punktach. No też te wszystkie programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, edukacyjne muszą być dostosowane do młodzieży, która żyje w 2026 roku, a nie gdzieś tam w 1990.
1: To prawda. To chyba też pokazuje, że osoby, które zajmują się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań, no bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są w niedostosowane formie, nie ma szans, żeby się miały szansę przyjąć.
0: Tak, dlatego to jest w ogóle bardzo duży trud organizacyjny i gdzieś tam trud państwa, żeby to tak dobrze zorganizować, żeby te działania, żeby były dobre merytorycznie, no to jeszcze, żeby były gdzieś tam aktualne co do formy. No bo dzisiaj być może krótkie treści na TikToku zadziałają, a co za 5 lat zadziała, no to jeszcze tak naprawdę nie wiemy, nie? No to trzeba ciągle gdzieś tam aktualizować, dostosowywać, no a przede wszystkim obserwować to, jak działa młodzież i rozmawiać z samą młodzieżą, bo to no, oni nam powiedzą, czego potrzebują.
1: Rozmowa nam się kończy, przejdźmy zatem do konkretów. Kiedy to wszystko się wydarzy?
0: No mam nadzieję, że jak najszybciej, to znaczy jesteśmy w lipcu, realnie mam nadzieję, że gdzieś tam do września sprawa zostanie przegłosowana na posiedzeniu plenarnym, potem sprawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Także no ja żywię bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te przepisy przegłosować i podpisać i będą mogły na spokojnie od przyszłego roku wejść. Natomiast no sprawa nam się oczywiście cały czas opóźnia, bo już wielokrotnie myślę wcześniej da się znaleźć moje wypowiedzi, w których mówiłem, że już zaraz, już za chwilę, już gdzieś tam w maju. Na teraz mówię, że we wrześniu. Tak myślę i taką mam nadzieję, natomiast jak się okaże i jaka to będzie data, no to chyba tylko Sejm jest nam w stanie powiedzieć, który no, nie odpowiada na te pytania.
1: Na sam koniec trochę zmienię perspektywę, bo cały czas pytam o tych złych polityków, którzy nam wszystko blokują, a my byśmy wszyscy tak bardzo chcieli. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest sporo osób, które nie widzą tego problemu, które tutaj pada taki argument, co się pojawiało i przy zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i przy zakazie sprzedaży alkoholu w Sejmie. Po co czegoś zakazać? Jeżeli ktoś nie chce, to przecież nie musi. Nie musi pić, nie musi kupować, nie musi się zatrzymywać na tej stacji benzynowej. Więc zastanawiam się, czy jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, czy my jako społeczeństwo na taką zmianę jesteśmy gotowi?

0: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na wszystkie zmiany, natomiast no, to nie jest kwestia dotycząca tego, czy jesteśmy gotowi na pewne zmiany, czy nie jesteśmy gotowi na pewne zmiany, tak? Jeżeli merytorycznie pewne zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby zadbać o społeczeństwo, no to te zmiany powinny zostać wprowadzane, a społeczeństwo jednocześnie powinno być na ten temat edukowane. Jeżeli chodzi o polityków i gdzieś tam posłów i posłanki, oni mają dostęp do wszystkich badań, do wszystkich statystyk. Oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Jest oczywiście bardzo duża część polityków i polityczek, które działają na rzecz tego. No, ktoś w tej podkomisji siedzi ze wszystkich partii tak naprawdę prawie, więc te osoby działają gdzieś tam z różnych stron politycznych i działają na rzecz tych zmian. No, nie można powiedzieć, że tam nikt nic nie robi, czy że nie ma dostępu do wiedzy. Na pewno te podkomisje bardzo pomogły, bo ten szereg specjalistów i specjalistek, którzy tam się wypowiadali, no było to bardzo merytoryczne. Także trzeba trzymać kciuki za to, żeby tym razem no, tam ta nauka i badania wygrały.
1: Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza pod tym fragmentem o tym, że jeżeli chodzi o zmiany służące naszemu zdrowiu, to pewne działania trzeba po prostu podjąć. Przypomnę, że myślę, że to już jest kilka dekad temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, co wówczas też wydawało się po prostu niemożliwe. Pamiętam jeszcze knajpy sine od dymu i to był absolutny standard. Gdyby popytać dalej osób jeszcze starszych, to powiedzą, że można było palić na korytarzach w szpitalu, można było palić wszędzie, a jednak się nauczyliśmy, że tego się nie robi.
0: No i właśnie, nikogo nie dziwi zakaz reklam papierosów, czy zakaz reklam, nie wiem, używek, ale już zakaz reklam alkoholu jest jakiś tam potencjalnie zadziwiający. Także no to myślę, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jeżeli oczywiście to, co powtarzam, nauka mówi, że warto.
1: Bardzo się cieszę, że takim przekazem od nauki kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Pieniążek, prawnik, który koordynował kampanię 0% Prawdy, był dzisiaj waszym i moim gościem i w drogowskazach opowiadał właśnie o celach kampanii, o jej postulatach, a przede wszystkim o tym, dlaczego jednak z tej reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej warto zrezygnować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taka rozmowa, która nie pozostawi nikogo obojętnym, dlatego że różne zdania w tym obszarze mamy. Alkohol gdzieś tam w tych naszych życiach się pojawia. Niezmiennie zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy wrócić, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify. Tam jej archiwalny zapis już się znajduje. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, co będzie się działo w kolejnych wydaniach drogowskazów, no to nic prostszego, wystarczy zajrzeć na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie takie informacje w miarę regularnie staramy się publikować. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalanczyk.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
1: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
2: Nie. Historia, że Polacy napisali.
1: Nie, ale Szwedzi.
2: Szwedzi.
1: Szwedzi, tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczy łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: doskonale znanym fanom Formuły 1.
1: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
2: To prawda, siedzi na tym egzaminie w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. A, proszę Państwa, i tak to właśnie szerzeje w tej SC Rock z głupawką od rana.
3: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze.
4: Nie będzie o 23 oglądała.
3: I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
2: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
5: 6:00 na 9:00.
6: Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim.

stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie.